Dzień dobry, mówi pani Literka. Język polski nie jest łatwy, ale przecież wy dajecie radę. Doskonale wiecie, jak mówić tak, żeby nie popełniać błędów. Tylko że w języku polskim, tak jak w innych językach, kryją się różne zagadki i różne haczyki językowe. Dzisiaj chciałabym wam opowiedzieć o jednym z takich haczyków. Kto by się spodziewał? O nazwach kolorów. Powiecie, że to nic trudnego, że mamy takie kolory jak biały, czerwony, zielony. Co w nich trudnego? Niby tak, niby tutaj trudności nie ma, ale jeśli pomyślimy o tym, że są takie nazwy kolorów, które wyglądają inaczej i zachowują się w zdaniach inaczej, to od razu rozpoznamy te haczyki. No bo na przykład mamy taki kolor blond. Jest to kolor? Jest. Czego? No, tak się składa, że tylko włosów. Ale to jest kolor. Albo mamy taki kolor ecru. Wiecie, jaki to jest kolor? Taki śmietankowy, taki biały z odrobiną żółtego. Tak jak śmietanka, albo tak jak krem, ecru. Albo mamy taki kolor bordo. Wiecie, co to jest bordo? To taki ciemnoczerwony kolor. Albo khaki, też taki kolor jest i to jest taki brudny zielony, khaki, tak jak mundur wojskowy. Mundury wojskowe, polskie mundury wojskowe są w kolorze khaki. No i teraz porównajmy te słowa blond, ecru, bordo, khaki ze słowami biały, czerwony, niebieski, zielony. Różnią się, prawda? No właśnie. Porównajmy sobie, jak te słowa zachowują się w zdaniach. Na przykład możemy powiedzieć tak. W modzie panuje biel, czyli modne są białe rzeczy. I możemy też powiedzieć, w modzie panuje ecru, czyli modne są rzeczy o kolorze ecru. Możemy powiedzieć, biała bluzka i bluzka ecru. Możemy powiedzieć, pomaluj ściany na biało i pomaluj ściany na ecru. Zauważyliście coś? Na pewno tak. Przecież gdy mówimy o kolorze białym, to musimy w zdaniach użyć różnych wyrazów. Biel w modzie panuje, biała jest bluzka, na biało malujemy ściany. A gdy używamy słowa ecru, gdy mówimy o tym kolorze, to nic się w zdaniach nie zmienia. Używamy zawsze tej jednej formy, tego jednego wyrazu. W modzie panuje ecru, bluzka ecru, pomaluj ściany na ecru. Proponuję teraz, żebyście po pierwsze powtórzyli sobie te trudne nazwy kolorów, ale przecież już je znacie. Ecru, blond, bordo, khaki.

Po drugie, ułóżcie zdania z nazwami tych kolorów, może oprócz ecru, bo to już macie podane. Ale ułóżcie zdania z nazwami bordo, blond, khaki. I dzięki temu usłyszycie, że te wyrazy nigdy w zdaniach nie zmieniają formy. Zawsze są właśnie takie, jakie je słyszycie. Powodzenia i do usłyszenia!

0: ja na to jak na lato nogą sobie przytupuję, rogi dzieciom pokazuję.
1: Słuchacie Polskiego Radia Dzieci.

zapraszam Was w podróż po słowach. Wyjaśnimy sobie jakieś słowo, którego chyba dotąd nie znaliście. A jeśli znaliście, to opowiemy sobie trochę więcej o tym wyrazie. Dziś proponuję Wam słowo klepka. Wiecie, co to jest klepka? Wiecie? Niektórzy wiedzą, a inni nie. No to sobie pomyślmy. Mieszkamy wszyscy w mieszkaniach. Na podłodze w tych mieszkaniach co jest? Mogą być różne rzeczy. Mogą być płytki, mogą być dywany, a mogą być też parkiety. Wiecie, co to parkiet? To są tak specjalnie ułożone, tak wiodełkę, naprzemiennie, kawałki drewna. I te kawałki drewna to są właśnie klepki. Z klepek układa się podłogi, które nazywamy parkietami. Ale z klepek kiedyś też budowano beczki. Wiecie, jak wygląda beczka? Jest pękata i gdy się dobrze przyjrzeć, składa się tak jakby z takich pasków drewna. Te paski idą od dołu do góry. I to są właśnie klepki. Klepka jest bardzo ważnym słowem dla języka polskiego, bo mamy ją w takich specjalnych powiedzeniach. Na przykład czasem mówimy, że ktoś ma wszystkie klepki. Mówimy tak, o Jaś to ma wszystkie klepki, on jest bardzo mądry, zawsze wie, co zrobić, jak się zachować. On ma wszystkie klepki. Jeżeli z kolei ktoś, tak myślimy, nie wie, jak się zachować w jakiejś sytuacji, tak nie za dobrze mu coś idzie, to czasem mówimy, że taki ktoś nie ma wszystkich klepek na swoim miejscu. O, ten Franio to chyba nie ma wszystkich klepek, albo nam się tylko tak wydaje. Jeżeli chcemy podkreślić, że ktoś no naprawdę zachowuje się nie tak, jak powinien się zachowywać, to mówimy, że brakuje mu piątej klepki w głowie. Skąd się ta piąta klepka wzięła? Nikt tego nie wie. Ale warto zapamiętać te powiedzenia, bo dzięki nim ładniej, sprawniej posługujemy się językiem polskim. Z klepką wiąże się jeszcze jeden wyraz. Nazwa pewnego człowieka. Majster klepka. Wiecie, kto to majster klepka? Spotkaliście się z takim słowem? To jest właściwie słowo złożone z dwóch wyrazów. Majster klepka. No i kto to jest? Ciekawe, ciekawe. To jest ktoś, kto nie przygotował się do jakiejś pracy w domu, na przykład nie przygotował się do reperowania podłogi, a zaczyna reperować podłogę. Ktoś nie umie naprawić pralki, a zaczyna naprawiać pralkę. Ktoś nie za bardzo zna się na jeszcze jakiejś innej skomplikowanej pracy, a zaczyna to robić. No i co z tego wychodzi? Nic dobrego, bo majster klepka to jest taki... Właśnie to wcale nie jest majster, to wcale nie jest fachowiec. Jaki stąd wniosek? Och, chyba ten majster klepka nie ma wszystkich klepek na swoim miejscu. Lepiej mieć wszystkie klepki i być prawdziwym majstrem, a nie majstrem klepką. Proponuję, żebyście teraz pomyśleli o tym, czy znacie jakiegoś majstra klepkę albo majster klepkę, też można tak mówić. Może pomyślcie o takich sytuacjach, gdy o kimś właśnie możemy powiedzieć: och, z niego to jest niestety majster klepka. Kiedy możemy tego słowa użyć? Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Chciałabym wam dzisiaj opowiedzieć o pewnym ptaszku, który zasłynął swoją mądrością. Myślicie pewnie, że to jest papuga. Duży, piękny, kolorowy ptak, który mieszka w obcych krajach, tam gdzie jest gorąco. Nic z tego, chociaż papugi są rzeczywiście bardzo, bardzo mądre. No a skąd wiemy, że są mądre? Wiemy, bo przecież papugi naśladują różne głosy, na przykład głosy ludzi. Czasami można odnieść wrażenie, że nawet rozmawiają z nami. Dlatego się właśnie mówi papugować, czyli powtarzać po kimś, naśladować kogoś. Ale ptak, o którym chcę wam powiedzieć przede wszystkim, to wcale nie jest papuga. Nasz ptak jest niewielki. Papuga jest duża, a nasz jest niewielki. I nasz ma czarne, połyskujące pióra, takie błyszczące pióra. Zimą te pióra stają się czarno-szare. I ten ptak nazywa się szpak. Dlaczego jest taki ważny? Ano dlatego, że znakomicie naśladuje głosy innych ptaków i jest bardzo, bardzo mądry. Dzięki temu świetnie sobie radzi w życiu. I możemy też powiedzieć o kimś, o człowieku, że jest szpakami karmiony, bo taka osoba, tak samo jak ten ptak, jest sprytna, przebiegła, doskonale się odnajduje w różnych sytuacjach, zawsze sobie umie poradzić. Ten ptak, szpak, jest tak mądry, że zawsze sobie radzi i człowiek, jeżeli zawsze sobie radzi, to jest taki podobny do szpaka, szpakami karmiony. I tutaj wcale nie chodzi o to, że ta osoba naprawdę jadła szpaki. O nie, nie, nie, nie. Szpaków się nie je. Chodzi tutaj tylko o podobieństwo, sprytu i zaradności życiowej. Mądrości, takiej, jaką ma szpak. Jeżeli podziwiamy kogoś za to, że jest bardzo, bardzo mądry, nawet trochę mu zazdrościmy, możemy powiedzieć: „Ech, ty to jesteś szpakami karmiony”. Zresztą ten szpak, ptak, zasłynął jeszcze z innego powodu, z powodu koloru swoich piór. Są one czarno-szare, dlatego gdy widzimy jakiegoś pana, który ma ciemne włosy, ale też trochę siwych, mówimy, że jest szpakowaty, bo ma włosy podobne do piór szpaka. Warto też wiedzieć, że mówi się o koniach, które są czarno-szare, że to są konie szpakowate albo po prostu szpaki. Na przykład można powiedzieć tak: jeździec dosiadł pięknego szpaka i pogalopował w dal. I wcale nie chodzi o to, że pogalopował na ptaku, tylko na koniu, który ma kolor taki sam jak szpak. No i wreszcie w pewnej pięknej bajce dla dzieci występuje szpak Mateusz. To był bardzo, bardzo mądry ptak, a tak naprawdę książę zamieniony w ptaka. Ta bajka to Akademia Pana

na kleksa, którą albo już znacie, albo niedługo poznacie. Jaki stąd wniosek? Kochajmy ptaki i polubmy szpaki. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam Was do ćwiczeń buzi i języka. Chodzi nam przecież o to, żeby ładnie, wyraźnie i poprawnie wymawiać głoski i wyrazy. Jak już wiecie, na początek trzeba rozgrzać buzię i język. Zaczynamy, jak zwykle, od oddychania. Bierzecie głęboki wdech nosem, tak żeby brzuch nadął się jak balon. I później robicie wydech buzią. I tak 5 razy. Wdech nosem i wydech buzią. Potem ćwiczymy język. Już wiecie, że najlepsze ćwiczenie to wysuwanie języka na wszystkie strony. Kręcenie nim kółek w prawo, w lewo, wysuwanie języka w przód, w tył, w boki, na wszystkie boki, we wszystkie strony. A teraz coś nowego. Wsuwamy język między górne zęby a wargę. Język musi nam się zamienić w kreta i przekopujemy się przez całą buzię. Ciągle trzymamy język między wargami a zębami. Najpierw górnymi, a potem dolnymi. I kręcimy takie kółka. Kręcimy, kręcimy, kręcimy, kręcimy. A potem powtórzcie taki kreci tunel po 2 razy w każdą stronę. Najpierw w prawo, a potem w lewo. Teraz następne ćwiczenie. Zwijamy język w rulonik. Robimy z niego taki makaron w środku w buzi. Taki makaronik. I tak 5 razy. Starajcie się, żeby ten język zwinął się jak najściślej, żeby to był taki cieniutki, chudziutki makaron. I teraz ostatnie ćwiczenie. Ćwiczenie, które się nazywa rybka. Zamykamy buzię, ściągamy wargi jak do całusa, a potem wciągamy policzki do środka, tak że zrobi wam się z buzi rybka. I później puszczamy. Musi być taki dźwięk. Powtórzcie to 5 razy. Ściągamy wargi jak do całusa, potem wciągamy policzki do środka, tak że robi się buzia rybki i puszczamy. 5 razy. Teraz jesteście już świetnie przygotowani, żeby wymówić głoskę U. Przy tej głosce wargi musimy mieć ściągnięte do przodu i język w środku jakby nam się szykował do zwinięcia w makaron, ale tylko się szykuje, nie zwija się całkiem. Jeszcze trochę i można zacząć gwizdać, bo do gwizdania szykujemy się właśnie podobnie jak do wymówienia głoski U. Tę głoskę można wymawiać długo i mocno, gdy się zaczerpnie dużo powietrza. Spróbujcie. Uuu. Powtórzcie za mną. Uuu. A może kojarzy się wam z czymś ta głoska? Czy ją gdzieś słyszeliście? Na przykład, gdy wieje silny wiatr, to słychać. Naśladujcie też odgłos wiatru, raz głośniej, a raz ciszej, bo wiatr też tak szumi, raz głośniej, raz ciszej. Możecie zresztą zabawić się w kilka wicherków wiejących wspólnie. Głoskę U słychać także, gdy przemawia krowa. To też jest pomysł na zabawę. Udawanie krów. Gdy krowa muczy i o coś prosi, to brzmi to mniej więcej tak. A gdy krowa jest na coś zła, to ryczy tak. A może wymyślicie, jak muczy krowa, gdy jest na przykład zdziwiona albo zadowolona? Głoskę U można jeszcze usłyszeć w innych wyrazach. Na przykład, gdy mówimy idziemy lulu, to U w tym drugim wyrazie lulu.

ulu, trochę jakby nas usypiało. Ale w wyrazie juhu, u nas ożywia. Zadanie dla Was brzmi: wymyślcie jak najwięcej wyrazów z głoską u i ćwiczcie ile sił. Do usłyszenia!

0: Polskie Radio Dzieciom. Na dzień dobry.
1: Może nie jest dla leniucha, trzeba pracować, komend słuchać. Praca ciężka jest na

A więc słuchaj, mój ty mały, trzeba mięśnie mieć ze skały. Nie od razu, nie za chwilkę, można zostać morskim.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Tydzień temu rozmawialiśmy o sowach, 2 tygodnie temu o skowronkach. Dzisiaj chciałabym wam opowiedzieć o jeszcze jednym ptaszku, który mówi, a właściwie śpiewa w specjalny sposób. Ten ptaszek to słowik. Wygląda bardzo niepozornie, niczym szczególnym się nie odznacza. Jest mały i szarobury. Za to śpiewa chyba najpiękniej ze wszystkich ptaków. Ze słowikiem wiąże się pewna wzruszająca historia. Dawno, dawno temu pewien chiński cesarz, czyli taki specjalny król, miał największy pałac i najpiękniejszy ogród na świecie. Ktokolwiek przyjeżdżał w odwiedziny, zachwycał się tymi wspaniałościami. Największy zachwyt budził jednak słowik, który mieszkał w ogrodzie wśród cesarskich drzew. Słowik był szarym ptaszkiem, jednak śpiewał tak pięknie, że wszyscy płakali ze wzruszenia. Pewnego razu cesarz dostał prezent – sztucznego słowika, całego ze złota i ozdobionego klejnotami. Wtedy zapomniał o żywym ptaszku. Chciał słuchać tylko sztucznej muzyki i sztucznego słowika, bo ten sztuczny był ładniejszy niż prawdziwy, a śpiewał równie ładnie. Prawdziwy ptaszek odszedł z cesarskiego dworu, a władca zapomniał o nim. Po jakimś czasie jednak cesarz bardzo zachorował. Nikt z przyjaciół nie chciał się nim opiekować, więc cesarz leżał samotny. Nie miał pociechy nawet ze sztucznego słowika, bo ten, jak każde urządzenie mechaniczne, zepsuł się. I wtedy wieczorem do pałacu przyleciał prawdziwy słowik, ten sam, o którym cesarz wcześniej zapomniał. Słowik przyleciał i śpiewał tak pięknie, tak wzruszająco, że cesarz wrócił do zdrowia. Ta historia pokazuje, za co cenimy słowiki. Za ich piękne wieczorne śpiewy, które się nazywają trele albo kląskanie. Niektórzy twierdzą również, że słowiki ciurkają, bo ich śpiew trochę przypomina ciurkanie wody. Jest taki dźwięczny i melodyjny. Inni znowu mówią, że słowiki kwilą, bo ich melodie przypominają dźwięczne i radosne dźwięki malutkich dzieci. Słowiki tak bardzo kojarzą się nam z pięknym śpiewaniem, że nawet o człowieku, który ma talent i czysto umie wyśpiewać różne piosenki, mówi się – to prawdziwy słowik. A wy lubicie śpiewanie? Może pobawicie się w słowiki i urządzicie konkurs na najpiękniej wyśpiewaną melodię? Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Porozmawiajmy o tym, jak się zachowywać w różnych sytuacjach. Zajmijmy się dzisiaj częstowaniem, czyli dawaniem komuś czegoś do zjedzenia albo do picia i zachęcaniem, by ten ktoś zjadł albo wypił to, co mu dajemy. Zacznijmy od tego, że częstowanie to oznaka grzeczności. Jeśli ktoś nam proponuje jedzenie albo picie, to troszczy się o nas i nie chce, żebyśmy byli głodni albo spragnieni. Tak samo my, gdy kogoś częstujemy, chcemy dla niego jak najlepiej. W jaki sposób zwracać się do kogoś, gdy chcemy go czymś poczęstować? Może być na przykład tak. Napijesz się czegoś? Masz ochotę na sok? Nie zjadłbyś kanapki? Poczęstuj się jabłkiem, jest pyszne. Spróbuj tego ciasta, sama robiłam. A jak odpowiedzieć na takie zachęty? Jeśli chcemy się poczęstować, powiedzmy na przykład: dziękuję, bardzo chętnie. Albo: chętnie napiję się soku. Albo: zaraz spróbuję tego ciasta, na pewno jest przepyszne. Ale uwaga, uwaga, dobrze, żeby słuchali tego również dorośli. Jeśli nie jesteśmy głodni, ani nie chce nam się pić, możemy grzecznie odmówić i nic złego się nie stanie. Powiemy wtedy: nie, dziękuję. Albo: dziękuję, ciasto na pewno jest pyszne, ale nie jestem głodna. Albo: dziękuję, ale nie mam na nic ochoty. To ważne, żeby nikogo nie zmuszać do jedzenia ani do picia, bo pewnie sami nie chcielibyśmy, żeby nas zmuszano. Lepiej uznać, że ktoś głodny i spragniony po prostu poprosi o jedzenie i picie wtedy, gdy będzie miał na nie ochotę. A więc smacznego i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Czy zastanawialiście się kiedyś, po co ludziom są powieki? Powieki, czyli te kawałki ciała, które przykrywają i odkrywają oczy, ruszają się w górę i w dół. No więc powieki są bardzo, bardzo ważne, chociaż małe. Są ważne, bo chronią oczy przed różnymi pyłkami i przed brudem, a poza tym nawadniają oczy, żeby dobrze pracowały. No a oprócz tego wiadomo jeszcze, że zamykamy i otwieramy powieki w szczególny sposób, gdy coś czujemy – radość, strach, ból albo przyjemność. Gdy powieki ruszają się w górę i w dół, nazywamy to mruganiem. Każdy z nas mruga bardzo, bardzo wiele razy każdego dnia. Nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, że to robimy. Robimy to odruchowo. Każde mrugnięcie jest bardzo szybkie, trwa zaledwie chwilkę. Naturalne jest to, że mrugamy obiema powiekami naraz. Gdy mrugamy jedną, to się nazywa perskie oko, ale o tym opowiem Wam innym razem. No więc mrugamy sobie codziennie i tak jest dobrze. W takim razie powiedzcie, skąd się mogło wziąć powiedzenie bez mrugnięcia okiem, albo nawet nie mrugnąć okiem? I co ono znaczy? Spotkamy je na przykład w takich zdaniach. Idziemy na lody, hurra! Ale gdy tata mi o tym powiedział, nawet nie mrugnęłam okiem. Albo byłem u dentysty, bałem się, ale nawet nie mrugnąłem okiem. Byłem dzielny. Zresztą okazało się, że nie ma się co bać, u dentysty jest fajnie. Albo dzieci w przedszkolu usłyszały, że przez tydzień nie będą mogły chodzić na basen, choć bardzo chciały. Przyjęły to bez mrugnięcia okiem. W nagrodę wychowawczyni przygotowała im miłą niespodziankę. A zatem czegoś możemy się już domyślić. Zareagować bez mrugnięcia okiem, to znaczy być opanowanym, przyjąć jakąś wiadomość i nie pokazać emocji, czyli nie pokazać, co w tej sytuacji czujemy. A dlaczego tak właśnie mówimy? Skąd się wzięło to mruganie okiem? Ano stąd, że oczy i w ogóle cała twarz bardzo wiele mówią o tym, co czujemy. Więc bez mrugnięcia okiem to tak, jakby oczy nie pokazywały uczuć. Chociaż te uczucia oczywiście są, tylko schowane. A może zabawicie się w taką zabawę, która się nazywa minka uczucie? Chodzi o to, że jedna osoba myśli sobie, że jest zła, smutna albo na przykład wesoła, nie mówi o tym, co sobie pomyślała, tylko robi odpowiednią minkę, a inni odgadują, co też ta minka znaczy. Życzę udanej zabawy i do usłyszenia!

Polskie Radio Dzieciom. Na dzień dobry.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dzisiaj chciałam wam zaproponować rozmowę o pewnym chłopcu, którego zna cała Polska. Ten chłopiec to Stefek Burczymucha. Mieszka w pewnym wierszu, a ten wiersz napisała Maria Konopnicka. Czy go znacie? Nie? To posłuchajcie. O większego trudno zucha, jak był Stefek Burczymucha. Ja nikogo się nie boję, choćby niedźwiedź. To dostoję, dostoję, czyli dam radę. Wilki? Ja ich całą zgraję, pozabijam mi pokraje. Te hieny, te lamparty, to są dla mnie czyste żarty. No i tak właśnie mówił Stefek i mówił tak jeszcze długo, długo, a kiedyś przydarzyła mu się rzecz taka. Aż raz usnął gdzieś na sianie. Wtem się budzi niespodzianie. Patrzy, aż tu jakieś zwierzę do śniadania mu się bierze. Jak nie zerwie się na nogi, jak nie wrzaśnie z wielkiej trwogi. Pędzi, jakby hard ze smyczy. Tygrys, tato, tygrys! Krzyczy. Tygrys? Ojciec się zapyta. Ach, lew może miał kopyta, straszne trzy czy cztery nogi, paszczę taką przy tym rogi. Gdzie to było? Tam na sianie, właśnie porwał mi śniadanie. Idzie ojciec, służba cała. Patrzą, a tu myszka mała. Polna myszka siedzi sobie i ząbkami serek skrobie. I taki to wiersz, a właściwie fragment wiersza o Stefku, którego nazywano Burczymuchą. Ciekawe, dlaczego tak właśnie o nim mówiono. No i co to znaczy Burczymucha? Pomyślmy, jaki był Stefek. Wszystkim mówił, że jest bardzo dzielny i że niczego się nie boi, nawet najgroźniejszych zwierząt, takich jak lwy, niedźwiedzie, szakale, wilki. Na koniec okazało się jednak, że przestraszył się małej myszki. To znaczy, że Stefek tylko udawał zucha. Zucha, czyli kogoś odważnego. A w jaki sposób udawał? Dużo się przechwalał, mówił, nudził, czyli gderał i zrzędził, a przy tym burczał, czyli tak trochę pomrukiwał, gdy starał się pokazać, jaki jest groźny. Ale tego jego burczenia chyba tylko muchy by się wystraszyły. Dlatego właśnie nazywano go Burczymucha. Do usłyszenia!

na co dzień. Jestem Marinette. Zwyczajna dziewczyna ze zwyczajnym życiem. Ale skrywam w sobie coś, o czym nie wie nikt. To moja tajemnica.

0: Dobry dzień, Polskie Radio Dzieciom.
1: Chodźcie, chodźcie, szybko, do ogniska. Tu bliżej. No dawaj, dawaj, chodź.
2: No chodźcie tutaj, chodźcie. No śmiało, nie bójcie się. Tutaj, do ogniska. Chodź, chodź, chodź. Szparag, Serż, no do ciebie mówię przecież. Chodź, szparagu, kochany, no chodź. Ziemniak, Zbyś, come on, chodź.
1: Kalina, opowiedz tę historię, wiesz, co ją tak lubię, oni nie znają. Dobra?
3: Aha, tak, no. No dobra, ale jak chłopaki ładnie zagrali, no? Chłopaki, grajcie.

0: A dobra, chłopaki, który mi teraz zagra jakiś taki fajny solo, co? No, proszę bardzo.
1: To teraz ja zagram może, co? Małe solo na buzonie.
0: Nie, ty nie zagrasz.
1: Nie? Aha, ale dlaczego nie?
0: Bo jesteś stary grzyb.
1: No, no, no.
2: A ja mogę? Ej, kapucha! Kapusta, zagrać? Kapusta, słuchaj mnie, ja potrafię. Potrafię zagrać i potrafię nie zagrać. No co byś wolała?
0: Celestynka, proszę bardzo.
1: Celestyna zagra?
0: Tak.
2: Ja zagram, no, proszę bardzo.
0: Dawaj, dzebula,
2: no
0: dawaj.
2: No już daję, no.

0: Babcia moja, jak ty pięknie grasz.
1: Przestań, ja nie umiem.
0: Przestań, bo się popłaczę.
2: Ja wiem, nie ciekawego.
0: No już, stop.

0: Co ona powiedziała, że co? Że bąk? Kalina, o jakiego bąka ci chodzi? Takiego...
1: No taki malutki kalinowy bączek. Taki tyci.
2: Co to za zapach?
3: Dajcie spokój.

oj kapusta, bardzo smaczna i nie tłusta, więc kapustę trzeba jeść, żeby zdrowym być i cześć.

0: Agencja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
7: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
8: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 11:00 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
8: i Piotr Piszczatowski.
9: Autopromocja.
10: Dzień dobry, mówi pani Literka. Czas na ćwiczenia buzi i języka. Wszystko, jak już wiecie, po to, żeby ładnie i wyraźnie mówić. Zaczynamy od rozgrzewki, czyli najpierw 5 głębokich wdechów nosem i 5 wydechów. Pamiętajcie, w czasie wdechu brzuch musi się napompować jak balon. Potem gimnastyka języka, czyli sięgamy językiem wszędzie, gdzie tylko się da. Wysuwamy język we wszystkie strony. Potem

gimnastyka brody. Ruszamy brodą we wszystkich kierunkach, kręcimy nią kółka, opuszczamy i podnosimy, przesuwamy w prawo, w lewo, w

Potem wysuwamy brodę do przodu. A potem głośno i wyraźnie mówimy To jest bardzo ważna głoska. Gdy o niej zapominamy, czyli gdy połykamy ją, często zmieniamy znaczenie tego, co mówimy. Na przykład, gdy mówię wracam, to mam na myśli jedną osobę, siebie. A jak mówię wracamy, to myślę o kilku osobach. A o co chodzi, gdy ktoś powie wracam? Nie wiadomo, prawda? To było takie dziwne słowo. Nie wiadomo, czy była mowa o jednej osobie, czy o kilku. To tak jakby komuś tak się już zmęczyła buzia i broda, że nie starczyło siły na wymówienie wszystkich głosek. Więc zachęcam Was do ćwiczenia wymowy głoski y, zwłaszcza na końcu wyrazu. Wymyślcie jak najwięcej wyrazów z tą głoską i wymawiajcie ją starannie i wyraźnie, a nawet z przesadą. Ja wymyśliłam dla Was takie słowa. Krzewy i mewy, rakiety, kobiety, aby, warcaby, bluzy, rajtuzy, jeży, bierzy, do wieży. A jakie są Wasze słówka? Do usłyszenia!

Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

opowiadałam wam o skowronku, bardzo wesołym ptaszku, który lubi wstawać wcześnie rano i od rana pięknie śpiewa. Dzisiaj, dla odmiany, będzie opowieść o sowie. Widzieliście kiedyś sowę? Wiecie, jak wygląda? To dość spory, puchaty ptak. Ma okrągłe, świecące oczy z przodu głowy, ostry, krótki i zakrzywiony dziób i ostre pazury, czyli szpony. Sowy całe dnie potrafią spać na gałęzi albo w dziuplach, za to budzą się wieczorem i prowadzą nocny tryb życia, to znaczy, że wszystko robią w nocy. W dzień śpią, w nocy działają. Niektórzy ludzie przypominają w tym sowy. Cały dzień chodzą smętni, jakby byli śpiący albo zmęczeni, za to wieczorem ożywiają się i mają najwięcej sił do zabawy i do pracy. O takich ludziach mówimy sowy. Wolą, podobnie jak te ptaki, noc od dnia. Sowy są ciekawe jeszcze z innego powodu. Otóż wydają bardzo charakterystyczne dźwięki, na przykład hu-hu, hu-hu, hu-hu, hu-hu, bu, bu, hu-hu. Tak naprawdę mówią sowy, sami możecie to usłyszeć. Głosy, jakie wydają sowy, nazywają się pohukiwania. Od tych dźwięków nazwano nawet niektóre gatunki sów, na przykład syczek albo pójćka. Pójćka to jest taka sowa, która mówi szybko pójć, pójć, pójć, pójć, pójć. A inne nazwy sów wzięły się od ich wyglądu. Na przykład puchacz to sowa bardzo puchata. Płomykówka jest na brzuchu żółta w białe plamki w kształcie płomyków. A uszatka ma długie, sterczące w górę uszy. Niektóre sowy żyją wśród ludzi, inne chowają się w lasach, w puszczach, gdzie człowiek nie zagląda.

Takie sowy, żyjące w lasach daleko od ludzi, to puszczyki. Gnieżdżą się w ciasnych dziuplach i w norach, gdzie światło nie dochodzi. Te ptaki hukają donośnie, bardzo donośnie i wolą być same. A wiecie, że nawet o niektórych ludziach mówi się, że to puszczyki? Gdy ktoś woli przebywać sam, z dala od innych, a do tego ma ciasny pokój albo ciasne mieszkanie, tak jak dziupla albo nora, to o kimś takim powiemy prawdziwy puszczyk. Różnica między człowiekiem puszczykiem a sową puszczykiem jest taka, że człowiek prędzej czy później się uśmiechnie. Sowy to piękne ptaki. W dodatku kojarzą się z mądrością. Pamiętacie sowę z przygód Kubusia Puchatka? Mieszkała w drewnianym domku na gałęzi starego kasztanowca, umiała pisać i czytać i zawsze doradzała Krzysiowi i innym zwierzątkom, bo była mądra. A może wybierzecie się z rodzicami do lasu albo do ogrodu zoologicznego, popatrzeć na sowy i posłuchać ich głosów? Do usłyszenia! Polak mały.

0: ładny i wspaniały,
1: a ja jestem Polak mały,
2: silny, mocny, jak ze skały.
3: Słuchacie polskie.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Czas na rozmowę o tym, jak się zachowywać w różnych sytuacjach. Na pewno rozmawialiście kiedyś przez telefon, prawda? Ciekawa jestem, jak to robicie. Zacznijmy od początku. Wyobraźmy sobie, że to wy do kogoś dzwonicie, żeby o coś zapytać. Na przykład, co ten ktoś robił wczoraj. Od czego zaczynacie? Macie rację, nie jest dobrze, gdy pierwsze słowa takiego telefonu to od razu pytanie. Trzeba zacząć od przedstawienia się. Na przykład tak. Cześć, tu Kasia. Cześć, tu Maciek. Albo gdy dzwonicie do kogoś dorosłego. Dzień dobry, mówi Kasia Kowalska. Dzień dobry, mówi Maciek Nowak. Jak myślicie, dlaczego takie ważne jest to, żeby się przedstawić? No właśnie, chodzi o to, żeby ta druga osoba, która przecież nas nie widzi, wiedziała, z kim rozmawia. I co się powinno potem stać, potem, gdy się przedstawicie? Potem ta osoba, z którą rozmawiacie, też się powinna przedstawić i powinna powiedzieć na przykład cześć albo dzień dobry Kasiu, tu Zosia. Dzień dobry Maćku, tu Przemek. No a potem możecie już zapytać o co tylko chcecie. Aha, jeszcze jest jedna ważna sprawa, zakończenie rozmowy. Gdy już porozmawiacie, trzeba się pożegnać. Nie wystarczy po prostu odłożyć słuchawkę i się rozłączyć, no bo przecież ta druga osoba nas nie widzi i nie wie, że chcemy już skończyć. Trzeba o tym powiedzieć, na przykład tak. Wiesz, muszę już kończyć, dziękuję za rozmowę, cześć. Albo babciu, dziękuję za rozmowę, muszę już niestety skończyć, do widzenia. A potem osoba, z którą rozmawiacie, też powinna się pożegnać. A mnie się coś wydaje, że rozmowy telefoniczne świetnie można ćwiczyć. Naprawdę i na niby. W domu, w przedszkolu, nawet na wakacjach. No i jeszcze coś. Rozmowa przez telefon podobna jest do rozmowy przez radio. Nic nie widać, tylko słychać. Więc pamiętajcie, że

że na przykład gdy reporter radiowy pyta was o coś, a wy tylko potakujecie, kiwacie głową, to tego nie widać i słuchacze tego nie wiedzą. Dlatego ważne, żeby rozmawiając przez radio, na pytania odpowiadać słowami, a nie tylko ruchami głowy i ruchami rąk. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Proponuję wam dzisiaj zabawę w detektywa. Czy widzieliście kiedyś człowieka z dwiema głowami? Ja też nie widziałam, ale coś mnie zastanawia. Czy znacie takie powiedzenie od stóp do głów? Mówimy na przykład tak: autobus ochlapał mnie od stóp do głów. Albo mówimy: jesteś ciepło ubrany od stóp do głów. Albo mówimy tak: od stóp do głów jesteś cały w paski. Czapka w paski, bluzka w paski, spodnie w paski, buty w paski. No więc ile tych głów musi być, żeby można było powiedzieć od stóp do głów? Otóż wystarczy jedna głowa, tak jak mamy wszyscy. A skąd się to powiedzenie wzięło? No cóż, głowy to jest nazwa tej części łóżka, gdzie zwykle leży głowa, gdy śpimy. Podobnie nogi albo stopy to jest nazwa części łóżka na drugim końcu. Mówimy przecież: pies leży w nogach albo kot leży w nogach i nie chodzi o to, że ten kot albo pies wszedł nam do środka nóg i tam się zagnieździł, tylko chodzi o to, że się położył na końcu łóżka. I teraz, gdy wyobrazimy sobie człowieka, który leży wyciągnięty na łóżku, widzimy go całego, od jednego końca do drugiego. Od czubków palców u nóg do czubka głowy, czyli od stóp do głów. A więc wystarczy nam jedna głowa, a i tak mamy w języku polskim takie śmieszne powiedzenie. A może sami wymyślicie różne zdania, w których użyjecie tego powiedzenia od stóp do głów? Co może być od stóp do głów? Jaki może być człowiek od stóp do głów? Do usłyszenia!

0: Polskie Radio Dzieciom. Na dzień dobry.
1: Yo, man. Jak zrobić skrzydła? Ja ci dam radę. Jak zrobić skrzydła z prześcieradeł? Trzeba pętelkę zrobić, w niej dziurkę.

0: Autopromocja.
1: Nudzi mi się.
2: Nie mogę zasnąć.
1: Mogę się jeszcze pobawić?
3: Są takie wieczory, kiedy naprawdę nie możemy zasnąć. Wtedy jest tylko jedno rozwiązanie. Książka.
2: A kto z nami czyta?
1: Ja.
2: Ja.
3: Kto z nami czyta? W każdy czwartek od godziny 18:00. Nowości książkowe, polecajki i przede wszystkim nasze ulubione bajki. Zapraszam serdecznie. Marta Kawalec.
0: Autopromocja.
4: A tu na zegarze już minuta po godzinie 9:00.
0: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
4: No to zaczynamy nasze spotkanie. Zaczynamy je od piosenki, która mam nadzieję, że pozwoli wszystkim tym, którzy mają ochotę się obudzić razem z nami, pozwoli im się na obudzenie.

No a może się komuś przyśni właśnie to, że jest kotem i że siedzi sobie na parapecie okna albo chodzi własnymi drogami, jak to w zwyczaju mają koty. To jest poranek Polskiego Radia Dzieciom. Mam nadzieję, że wszyscy są w dobrych humorach. Nawet jeżeli jeszcze śpicie, macie twarz wtuloną w poduszkę, to śni wam się coś bardzo, bardzo miłego. Ja już się obudziłam jakiś czas temu i powiem wam, że tak obudziłam się dzisiaj rano i pomyślałam, że chętnie się z wami spotkam. No i przyszłam do radia. Ja i Renata Żuchowska tak sobie wpadłyśmy do radia, zobaczyłyśmy, że akurat mikrofon jest wolny i stanowisko wydawcy też jest wolne, więc czemu byśmy nie miały zacząć z wami dzisiejszego dnia? Choćby po to przyszłyśmy tutaj, żeby dowiedzieć się, jak tam mija wam ta czerwcówka. Kolejny już długi tegoroczny weekend zaczął się w środowe popołudnie, no i potrwa do jutra. Niektórzy dopiero jutro być może będą wracali z wyjazdów. No to świetna okazja, żeby się dokądś wybrać, wyskoczyć na kilka dni do babci albo w góry, albo na przykład można wybrać się na działkę, żeby tam popielić, popracować, skosić trawnik. No nie, żartuję oczywiście. Przede wszystkim, żeby położyć się na trawniku, żeby sprawdzić, czy truskawki już dojrzały na krzaczkach i czy można się nimi poczęstować, żeby podlać krzaczki pomidorowe, bo sucho trochę, prawda? W Warszawie co prawda wczoraj popadało późnym popołudniem, ale nie wiem, czy wszędzie w Polsce wczoraj był deszcz, a deszczu potrzebuje to wszystko, co teraz dojrzewa na krzakach i na drzewach i czym powinniśmy się cieszyć. Czereśnie jakieś malutkie na naszym drzewie za redakcyjnym oknem i co dziwniejsze, słuchajcie, nasze drzewo czereśniowe nie jest obsiadane przez ptaki, tak jak do tej pory to było, że jak tylko pojawiały się czereśniowe owoce na tym drzewku, nawet jeszcze nie zdążyły tak naprawdę dojrzeć, jak pojawiały się ptaki szpaki, ptaki kosy, ptaki wrony też chętnie tam siadały i ptaki kawki i częstowały się tymi czereśniami prosto z drzewa. I dobrze, poza naszym zasięgiem te owoce, więc nie zmarnują się. A w tym roku jakoś tak wiszą te czeresienki, dojrzewają, już wiele z nich ma czerwone rumieńce na swoich czereśniowych twarzach, no i nadal ptaków jakoś zbyt dużo nie ma siedzących na gałęziach. Nie wiem, nie mam pojęcia, o co chodzi. Być może mają inne przysmaki, którymi się ptaki, szpaki i inne gatunki ptasie częstują. W każdym razie, może wy jesteście na działce i wy częstujecie się ze swojej czereśni czereśniami albo truskawkami z truskawkowych krzaczków, a może na przykład wyskoczyliście nad morze na tych kilka czerwcowych dni. Sporo osób z tego skorzystało. Dworce się zapełniły w środę, w czwartek od wyjeżdżających. Autostrady zapełniły się samochodami. Może i wy byliście w jednym z tych samochodów albo w jednym z tych pociągów. A może jesteście w tej chwili w domach, odpoczywacie i zajmujecie się tym wszystkim, na co na co dzień wam brakuje czasu. Można się do nas także i w tej sprawie odezwać, żeby opowiedzieć, gdzie jesteście i jak spędzacie czerwcówkę. Słuchacze Polskiego Radia Dzieciom. 22 640

5-20-55. To raz jeszcze przypomnę, że dzisiaj w takim duecie pracujemy do godziny 11. Pracujemy, odpoczywamy razem z Wami. Renata Żuchowska i Justyna Majchrzak. No i czekamy na Wasze telefony 22-645-2055.

0: Nie mam pojęcia, kto tak pięknie śpiewa w tej piosence o barakudzie. To chyba syrena. Jak tam myślisz, Zosiu? Czy to syrena tak pięknie śpiewa? Halo, halo, dzień dobry, Zosiu.
1: Dzień dobry.
0: Czy to syreni śpiew słyszymy w tej chwili, czy może śpiew waleni?
1: Nie wiem.
0: Ja myślę, że to chyba raczej syrenka. Raczej syrenka tak pięknie śpiewała, bo waleń to inaczej się odzywa. Wiesz, jak walenie śpiewają?
1: Nie.
0: Spróbujemy znaleźć taki dźwięk wśród różnych dźwięków, a mamy ich bardzo dużo tutaj w Polskim Radiu Dzieciom. No i gdzieś tam się pojawi taki śpiew w waleni. A co u ciebie słychać, Zosiu? Czym się w tej chwili zajmujesz? Opowiadaj.
1: Wróciliśmy z jednego ryneczku i za chwilę będziemy iść na drugi.
0: Co to jest?
1: To na ten pierwszy musieliśmy pojechać autem.
0: A możesz powiedzieć, gdzie jesteś w tej chwili?
1: Właśnie z ryneczku wracam do domu. Z pasażerem na gapę.
0: Co za jeden pasażer na gapę? Kto jest tym pasażerem?
1: Ślimaki.
0: Ślimaki poznajdywałaś? A gdzie znalazłaś te ślimaczki?
1: Tam na ryneczku, jak szliśmy, bo zaparkowaliśmy tam przy mega Trumanu Haksturze.
0: A, i mieszkały sobie ślimaki na trawniku pewnie jakimś, tak?
1: Tak, tam przy szpitalu. Mhm. Tylko teraz tam zbudowali ekologiczny ryneczek i tam ludzie przyjeżdżają, żeby
0: kupować różne produkty pewnie ekologiczne, tak?
1: Tak.
0: Aha, rozumiem.
1: Mięso.
0: Jasne. Czyli po zrobieniu zakupów można

0: pójść do domu, żeby coś dobrego sobie zjeść, na przykład takie ekologiczne truskawki, bez różnych tam środków chemicznych, bez różnych nawozów, najzdrowsze na świecie truskawki, tylko takie, jakie na przykład można też na swojej działce wyhodować. A powiedz mi, Zosiu, czy te ślimaki chcecie tak tylko przewieźć samochodem, żeby im pokazać, jak wygląda przejażdżka samochodowa, tak?
1: Nie, właśnie będę z nimi do domu jechać, na balkon.
0: I co one będą?
1: Ja je tam zawsze hoduję, tylko te w tamtym roku, tak powiem, wszystkie umarły, bo one tam nie przeżyły.
0: Wiesz co, to może taki eksperyment króciutki na przykład z tymi ślimakami, żeby po prostu sprawdziły, jak jest na balkonie, a potem jednak wrócą na jakąś łąkę albo do jakiegoś parku, na jakiś skwerek, tam gdzie pewnie ślimakom będzie najlepiej, będą miały okazję prowadzić bujne życie towarzyskie ślimacze. Bo pewnie to też ślimakom jest potrzebne od czasu do czasu, żeby się ze sobą spotkały.
1: Tak?
0: Dobra. No, nie wiem.
1: I mamy sałatę z orkieści.
0: I tym wszystkim będziecie częstować ślimaki.
1: Nie jedzą te liście w ekologicznej torbie, żeby mi nie uciekły gałcie.
0: A, rozumiem. A jak one tam wcinają te liście ze smakiem w dużych ilościach? Widać, jak tego liścia ubywa?
1: Na razie to niektóre chcą pouciekać.
0: A, rozumiem. Czyli chcą się rozbiec. Na szczęście ślimaki zbyt szybko nie uciekają.
2: Prosimy poczekać. Aha. Twój rozmówca zawiesił połączenie.
0: Zosia,
2: wkrótce będziesz mógł kontynuować rozmowę.
0: Bardzo możliwe, że jakaś akcja nastąpiła w tym momencie. Ślimaki zaczęły uciekać z samochodu i Zosia musiała się nimi zająć. I ja tylko mam nadzieję, słuchajcie, że nawet jeżeli takimi ślimakami chcecie się przez jakiś czas opiekować i chcecie dać im chwilę w takim ludzkim domu, to potem one wracają do swojego naturalnego środowiska, bo ślimaki to nie są chyba zwierzęta, które nadają się za bardzo do udomawiania i chyba najlepiej im będzie tam, gdzie mieszkają na stałe. Ja wiem, że niektórzy nie przepadają za ślimakami, bo właśnie one są roślinożercami. Na przykład jak się taki ślimak, zwłaszcza ten bez skorupki, pojawi w ogródku, tam gdzie ludzie próbują uprawiać sałatę, albo rzodkiewkę, albo truskawki mieć na własnej grządce. Ja stale do tych truskawek wracam, chyba jeszcze się nimi nie najadłam w tym późnowiosennym sezonie. W każdym razie myślę, że mimo wszystko najlepiej byłoby ślimakom tam, skąd zostały zabrane. Tam im jest chyba najbardziej odpowiednio. Więc Zosiu, poobserwuj te ślimaki, zajmij się nimi tak troskliwie, jak potrafisz, a słyszę, że skoro karmisz je ekologicznymi liśćmi rzodkiewki i ekologiczną sałatą, to na pewno dobrze się nimi zajmujesz, ale wypuść te ślimaki potem na wolność, tak żeby mogły wołać: jesteśmy wolnymi ślimakami.

I żuje. To piosenka Mistrz z najnowszej płyty, z najnowszego projektu muzycznego przygotowanego przez zespół Mamy Śpiewany. Śpiewamy. Sprawdźcie sobie, jak wygląda wspaniały teledysk zrobiony właśnie do piosenki Mistrz. To jest poranek Polskiego Radia Dzieciom. W tej chwili na zegarze 19 minut po godzinie 9, a w kalendarzu, sprawdzaliście już datę, 6, czyli 6 dzień 6 miesiąca czerwca. I imieniny miesiąca, tak się nazywa takie wydarzenie, kiedy na przykład jest właśnie data 2/2 albo 10/10, a w przypadku czerwca 6/6. I z okazji imienin życzyłabym panu Czerwcowi, żeby od nas nie odchodził, bo to jest wyjątkowo miły miesiąc. Zobaczcie, ile nam przyniósł dobrego i ile jeszcze dla nas ma. Pan Czerwiec. Zaczęło się wszystko od Dnia Dziecka. Mam nadzieję, że spędzaliście go w naszym towarzystwie, w towarzystwie Polskiego Radia Dzieciom. No i równie wspaniale wam było jak nam w towarzystwie naszych zupełnie nowych, debiutujących, ale jakże świetnych prowadzących. Potem był i trwa czerwcówkowy odpoczynek. Nawet nie zdążymy się obejrzeć, jak pan Czerwiec przyniesie nam wakacje. No, nie zapominając oczywiście o tym, że właśnie teraz kwitną jaśminy i pachną oszałamiająco. Jak poczujecie jakiś taki niezwykle piękny zapach, kiedy będziecie szli na spacer dzisiaj po południu, albo wieczorem, albo przed południem, to poszukajcie wokół siebie tego kwitnącego na biało krzewu jaśminowego i sprawdźcie, czy to on tak pięknie pachnie. Bo są też podobno gatunki niepachnących jaśminów, ale większość jednak pachnie pięknie właśnie teraz. No i co jeszcze nam czerwiec przynosi poza pachnącymi jaśminami? Czy ja już mówiłam o truskawkach? Chyba mówiłam o truskawkach, tak, ale nadal za mało, w związku z tym truskawki nam przynosi, czereśnie, które dojrzewają na drzewach, no i słoneczna pogoda, bardzo, bardzo często trafia się w czerwcu, temperatura wyższa, dużo wyższa niż ta majowa, temperatura, która pozwala już wychodzić na plażę, może jeszcze nie kąpać się, ale odpoczywać na piasku albo odpoczywać na trawie. No uważam, że pan Czerwiec wcale nie powinien odchodzić, tylko zostać z nami powinien pan Czerwiec na stałe. To teraz będzie piosenka, o którą tak często nas prosicie w środowych koncertach życzeń, no i to piosenka idealna na czerwiec.

0: Na zegarze 24 minuty po godzinie 9.
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Już wspominałam o dacie w kalendarzu. 6.6., gdyby ktoś nadal jeszcze nie otworzył oczu i nie zajrzał do kalendarza, bardzo możliwe, że jeszcze o tej porze leżycie w łóżku albo kręcicie się po domu w piżamie i wcale nie myślicie o tym, co to za data, co to za dzień. Najważniejsze, że sobota, najważniejsze, że część długiego weekendu, który prawdopodobnie spędzacie w różnych fajnych miejscach. A ja spojrzałam na tę datę kalendarzową, na 6.6. i pomyślałam sobie, że gdyby tym szóstkom przyszło do głowy, jeśli szóstki mają głowę, ale gdyby przyszło im do głowy, żeby się odwrócić do góry nogami, to nie byłyby wcale szóstkami, tylko zmieniłyby się w dziewiątki i mielibyśmy wrzesień zamiast czerwca. Jak wam się podoba taka perspektywa? Wcale, prawda? Żeby tak czerwiec zmienił się we wrzesień i ominąć, żeby wakacje. Nie, nie, nie, to nie jest dobry pomysł. Natomiast pomysł ze stawaniem na głowie i oglądaniem świata do góry nogami mnie się akurat podoba, bo jak się stanie na głowie, to świat wygląda zupełnie inaczej. Wcale nie trzeba stawać na głowie. Uwaga, uwaga, jeśli tego nie potraficie, jeśli nie macie kogoś, kto by was teraz zaasekurował, to tego nie róbcie, żeby nie doszło do jakiejś przykrości. Ale na przykład można tak zwisnąć głową w dół z drabinek. Albo zawisnąć głową w dół na trzepaku. W takiej pozycji kurczaka. Tak się u nas mówiło. Na kurczaka się wisiało na drabinkach albo na trzepaku. No, chyba że jesteście Paulinką i jednak potraficie stanąć na głowie. Paulinkę poznacie za jakiś czas, za chwileczkę. Dowiecie się, dlaczego ona właśnie może stawać na głowie. Ma ku temu specjalne predyspozycje i specjalne przygotowania. Ale to będzie dopiero. Tymczasem, uwaga, uwaga, zdradzam, ujawniam temat dzisiejszej audycji. Dzisiaj będziemy oglądać świat do góry nogami, czyli świat na opak. I znaleźliśmy już wśród cyfr taką, która jak stanie na głowie, to zamienia się w inną cyfrę. Szóstka zmienia się w dziewiątkę. Proszę bardzo, raz jest szóstką, a teraz robi stójkę i zmienia się w dziewiątkę. I teraz wraca do pierwszej pozycji, czyli znowu zmienia się w szóstkę. A czy znajdziecie jakąś literę, która też może być inną, kiedy się ją odwróci i stanie ta litera na głowie? Poszukajcie i dajcie znać, która litera w naszym abecadle zmienia się w inną, kiedy stanie na głowie. 22 645 2055. Może ta litera na przykład jest na początku waszego imienia. Kto wie? No, nie, nie. Moja to nie jest ta. W imieniu Renata też

pierwsza litera nie jest taką, która zamienia się w inną po stanięciu na głowie, ale jest taka litera, która zmienia się w inną, kiedy staje na głowie. O, i druga też może się zamienić w inną. Jakie to litery? Kto już wie? 22645 2055.

0: To Fasolki w Polskim Radiu Dzieciom, a dokładnie w poranku Polskiego Radia Dzieciom, który trwa i będzie trwał jeszcze do godziny 11. A potem będą dalsze atrakcje w naszym programie. Halo, halo, dzień dobry. Dokąd jedziecie, nasi słuchacze?
1: Do Leszna.
0: Wspaniale. A co będziecie robić w tym Lesznie?
1: Jedziemy w odwiedziny.
0: Bardzo dobrze. Odwiedziny do rodziny albo w jakieś jeszcze inne odwiedziny. Tak się właśnie spodziewałam, że dzisiaj często do nas słuchacze Polskiego Radia Dzieciom będą dzwonić z drogi. Ja mam na imię Justyna. A jak mają na imię nasi słuchacze w samochodzie?
1: Ola
0: i Adaś. O, tak usłyszałam, troszkę nam urwało. Mam nadzieję, że rozmowa potoczy się bez przeszkód, bez kolizji. Olu, Adasiu, to jaka to litera? Jak stanie na głowie, to zmienia się w inną? Jeszcze raz. Czy macie na myśli literę, którą zaczyna się imię Wanda?
1: Tak.
0: I Weronika?
1: Tak.
0: I Wiktor?
1: Tak.
0: Tak jest. Oczywiście, że tak. Litera W, jak się ją postawi na głowie, to w co się zmienia?
1: My.
0: My jak co na przykład? Czekajcie. Jak mama, oczywiście, która dopiero co miała swoje święto. Przypomnę, że tata będzie miał swoje święto w czerwcu. Pamiętacie o tym, prawda? No pewnie, że tak.

0: My wam jeszcze będziemy wielokrotnie przypominać o święcie taty. Tak jest, czyli W potrafi zmienić się w literę M. Wystarczy, że stanie na górze, na głowie i taka zmiana następuje. Bardzo wam dziękuję, nasi drodzy słuchacze. A może kogoś chcielibyście pozdrowić, na przykład tych, do których jedziecie w tej chwili w odwiedziny? Aha, domyślam się, że się domyślają ci, którzy was słuchają, że to do nich płyną pozdrowienia, bo tak, żeby było bardzo dobrze słychać, to nie powiem. Tak to bywa niestety z tymi rozmowami z samochodów, jak tak ucieka nam nagle zasięg i gdzieś znikamy. To ja życzę w takim razie bezpiecznej podróży. Pana kierowcę proszę o ostrożność, żeby dowiózł całą ekipę na spotkanie w Lesznie. No i pozdrawiam was serdecznie. Do usłyszenia. Pa, pa, do usłyszenia. A dzień dobry mówię kolejnej ekipie, która też w samochodzie nas słucha. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A wy chyba nie z samochodu. Czy z samochodu?
1: Z samochodu.
0: Też.
1: Na postoju.
0: Bardzo wam dziękujemy, że jesteście w tej chwili na postoju. Czy coś dobrego jecie na tym postoju, czy po prostu czekacie na rozmowę z Polskim Radiem Dzieciom?
1: Czekamy na rozmowę.
0: Bardzo nam miło. Słyszę, że tam kilka głosów się odzywa. Czy moglibyście się przedstawić?
2: Wiktor, Konstanty
3: i Klara.
0: Cześć, dzieciaki, witajcie. Wiktor ma to właśnie, tę właśnie literę na początku swojego imienia, która jest akrobatką i może się równie dobrze zmienić w M, ale to już wiemy. Czy jeszcze przyszła wam do głowy inna litera, która może takie cyrkowe sztuczki robić?
1: My jak Malwina.
0: My jak Malwina. O, proszę bardzo, jak sprytnie wybrnęliście z tego zadania. Oczywiście, że tak. M jak Malwina, jak stanie do góry nogami, to może się zmienić się w co?
1: W.
0: W. Ale takiego imienia jak Walmina nie ma już niestety, więc musi to być na przykład Wiktor, albo Wiktoria, albo Weronika, albo jakiekolwiek imię, które zaczyna się na literę W. O, Wanda jeszcze jest takie imię. Występuje w waszej rodzinie litera W, to wiem, że w imieniu Wiktor, a M występuje w waszej rodzinie. Ma ktoś na imię?
1: Tak.
0: Jest tak. Ktoś. Narada rodzinna trwa?
1: Słucham?
0: Nie, słucham, słucham cię cały czas, Wiktorze.
1: Tak, występuję.
0: W imieniu?
1: W imieniu.
0: A jakim imieniu?
1: Maria i Marian.
0: O proszę, to nawet dwukrotnie pojawia się litera M w rodzinie naszych słuchaczy. Wiktora, Kostka i Klary. Tak. Pomyślałam sobie, słuchajcie, jeszcze nad jednym zadaniem, skoro jesteście taką silną ekipą, taką ekipą, która w dodatku zatrzymała się na chwileczkę w drodze, żeby jakość połączenia była dobra, to może pomyślicie o takich literach z naszego polskiego alfabetu, które nawet jakby stanęły na głowie, to i tak są sobą, cały czas sobą, bez względu na to.
1: O,
0: świetna odpowiedź. O, zawsze będzie sobą. Czy stanie na głowie, czy jest w zwykłej swojej pozycji, to jest sobą. A jeszcze jest jakaś jedna litera? Albo inna litera?
1: X. A to w polskim to nie.
0: Wiesz co, no pewnie w alfabecie polskim też X można znaleźć, X, Y, Z na końcu, ale rzeczywiście żadnego słowa zaczynającego się na X nie mamy, natomiast rzeczywiście X też jest taką literą zagadkową, która zawsze jest tym, czym jest, czyli X-em, czyli mamy I i X. Jeszcze coś wam przychodzi do głowy, silna drużyno? Słuchajcie, jeszcze może dopuścimy do głosu Zosię. Zobaczymy, czy Zosi coś przyjdzie do głowy. Halo, halo, Zosiu, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: O, Zosia też w podróży. A dokąd Zosia jedzie?
4: Do Żagania.
0: Do Żagania. To daleko jeszcze, co?
4: No,
0: daleko jeszcze? To jest najczęściej padające pytanie podczas podróży. Zosiu, rozmawiam teraz z Wiktorem, Konstantym i Klarą o literach, które zawsze są sobą. I już świetnie drużyna odpowiedziała, że to będzie litera I, która zawsze jest sobą. Nawet jak stanie na głowie, będzie II. I X. A tobie coś do głowy przychodzi? Jeszcze jakaś inna litera?

0: I o, i e, no pewnie, że tak. E też zawsze będzie sobą i nikim innym. Doskonale. Czyli mamy o, e, i, x. Jeszcze mam w głowie jedną taką literę. Uwaga! Wiktorze, Konstanty, Klaro i Zosiu. To jest litera druga w alfabecie.
1: K.
0: Myślicie, że k będzie? No tak, zależy jak się k zapisze, ale może być sobą. Tak, to prawda. A ty, Zosiu, mówisz, że co?
1: B.
0: Że B. Tak. Zgadza się. I jeszcze jedna litera mi przyszła do głowy. Taka stała litera. No nie, a jak stanie na głowie, to zamieni się w takie V, ale z kreseczką. Czyli nie będzie już sobą A. Będzie jakimś dziwnym znaczkiem. Jeszcze jedna mi w głowie siedzi litera. Ale wy wcale nie musicie zaglądać do... Jaka? B. B, to już Zosia powiedziała.
1: C, jak cebula.
0: C, to prawda, C zawsze będzie C. Więcej jest tych liter, słuchajcie. Teraz mi zaczynają przychodzić do głowy kolejne i kolejne. Ale nie musicie tam zaglądać do tej mojej głowy. Nawet powiedziałabym, że lepiej nie zaglądajcie, bo ja tam mam różne dziwne rzeczy. Szukajcie we własnych głowach. O, o, o, o, co powiedziałeś, Wiktorze?
1: C.
0: Sy. No sy chyba jest taka sprawa, że jakby ją odwrócić, to ona byłaby w drugą stronę.
1: A C? A C?
0: A C? Oczywiście, że tak, ale C już chyba mamy na naszej liście.
1: A, no tak.
0: Podpowiem, że C często występuje w parze z taką literą, która te...
1: A C? Z.
0: Z? Z chyba też jak się odwróci, to będzie troszkę inaczej wyglądała. Wiesz, mam wrażenie, że zmieni się ta laseczka pionowa, ale tam ktoś powiedział coś.
1: A D?
0: D, tak Zosiu, D, wszystko się zgadza. D też będzie wyglądała zawsze jak D. No świetnie, słuchajcie, wszystko chyba już mamy, co? Skompletowane. Mamy?
1: B, jeszcze B.
0: I jeszcze D, to już mamy, tak? Ja myślę,
1: B.
0: że... D jak co?
1: B jak babcia.
0: B jak Basia albo babcia, albo, babcia. Albo na przykład co jeszcze jest B? Jakieś imię na B szukam. Bernadeta.
1: Albo Bronisława.
0: Bronisława, albo Beata, albo Berenika.
1: Albo Polek.
0: Proszę, ile imion na B się znalazło. I B też może stawać na głowie, a nadal będzie tylko i wyłącznie sobą. No to mamy chyba skompletowaną całą listę, bardzo długą listę liter, które będą zawsze sobą. Bardzo wam dziękuję za rozmowę i życzę wam szczęśliwej podróży. Możecie już ruszać z przystanku. To mówię do Wiktorii, Kostka i Klary.
2: A, no już jedziemy właśnie.
0: A, już jedziecie, ruszyliście. No to w takim razie szczęśliwej podróży wam życzę, żebyście szybko dojechali tam, dokąd zmierzacie. Pozdrawiamy serdecznie i ciebie też, Zosiu.
3: Dziękuję.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.

0: No może skorzystacie z zaproszenia na rower od zespołu Czereśnie?
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: To jest poranek, w którym stajemy na głowie i tak będzie, słuchajcie, do godziny 11. Po godzinie 10 odwiedzi nas ktoś, dla którego pozycja do góry nogami chyba jest dość, no nie powiem, że naturalna, bo to nie jest naturalna pozycja dla ludzi. Jedynym ssakiem, który, o właśnie, może ktoś z was wie, jaki ssak lubi wisieć głową w dół, spędza dużo czasu do góry nogami. Ale ja znam kogoś jeszcze, kto często właśnie wykonuje takie różne dziwne pozycje i różne dziwne akrobacje. Już mówiłam, że przedstawię wam Paulinę.
2: Cześć, trenuję gimnastykę. Polega to na tym, że najpierw robimy rozgrzewkę, siłę, a potem idziemy na różne przyrządy. U kobiet są cztery przyrządy.

0: równoważnie, poręcze, skok i ćwiczenia wolne.
1: Który z tych przyrządów lubisz najbardziej i na którym ci się najlepiej ćwiczy?
0: Wydaje mi się, że ćwiczenia wolne są moim ulubionym przyrządem.
1: A co to są ćwiczenia wolne? Wolno się ćwiczy?
0: Nie. U kobiet wygląda to tak, że do muzyki mają układ i tańczą przy okazji robiąc różne elementy. Salta, fiflaki, przerzuty, rundaki. W układzie mogą się też pojawić sceny na rękach albo też stania z obrotem.
1: A jak człowiek się uczy takiego salta, żeby się nie bać? Przecież to trzeba wybić się ze stania, zrobić obrót w powietrzu, wylądować. To wygląda kosmicznie.
0: No na początku trenowałam na air tracku i na fast tracku. Fast track to taka trampolina i najpierw robię coś w stylu przewrót. Biegnę, skaczę i przewrót na taką górkę materacy, żeby się nie bać, ale też żeby nauczyć się wysoko wyskakiwać, a nie robić przewrót na ziemię. Później się zmniejsza tą górkę, albo jak się jest już gotowym, to ogólnie bez, tylko z jakąś pomocą trenera. A air track, o którym już wspominałam, to taka ścieżka nadmuchiwana, na której też można robić, ale jest to trochę trudniejsze niż na fast tracku, bo jest to trochę twardsze.
1: Człowiek wtedy wyskakuje w powietrze i musi jeszcze dobrze wylądować chyba, prawda? Lądowanie też jest ważne.
0: No, ale jak się ląduje na stałe materacy, to jest to ułatwione.
1: A teraz już pewnie bez materacy lądujesz?
0: Bez. Tylko jak mam jakąś kontuzję albo coś, jak robię już większe ewolucje typu salta proste, to nadal na materacę. Ale nie na stertę, tylko na jakiś jeden cienki.
1: To ile takich ewolucji potrafisz już wykonać w ramach tych ćwiczeń wolnych, wcale nie wolnych, tylko szybkich?
0: Rundak, fiflak, kopanie, salto w przód łamane, przerzut na jedną, przerzut na dwie, skoki szpagatowe, obrót na rękach, szpiczaga. No, trochę tego jest.
1: Teraz masz czerwcówkowy weekend. Kiedy najbliższy trening?
0: Trening będzie w poniedziałek. Niedługo też mam zawody na air tracku. Polegają one na tym, że wybieram sobie poziom. Może być na przykład zaawansowany, średnio zaawansowany, podstawa, podstawa plus, a najwyższy to jest master. Ja akurat startuję w zaawansowanym i polega to na tym, że przedstawiam się, w sensie pokazuję. I mój układ wygląda tak. Przerzut na jedną, przerzut na dwie. Później robię pół obrotu w stanie na rękach. Sprężynka. Salto w przód. Przejście w tył ze zmianą nogi. Przejście w przód ze zmianą nogi. Obracam się. Robię rundak fiflak i przerzut z dwóch na dwie.
1: No to trzymamy kciuki w takim razie za ten układ.
0: Dziękuję.
1: Wyćwiczony już?
0: No, czasami mi się jeszcze mylą. Muszę się chwilę zastanowić, zanim zrobię jakiś element. I jeszcze pomiędzy tymi czasami robi się pozycje jakby. Czyli na przykład takie coś...
1: Takie arabeski z ciała? Takie eleganckie figury?
0: Tak, można to tak nazwać.
1: To sama wymyślasz, czy ktoś ci podpowiada, jaką figurę można?
0: Zazwyczaj sama wymyślam, ale jak nie mam pomysłu, to może mi pomóc koleżanka, trener mi może pomóc, powiedzieć co, gdzie można by dać po prostu.
1: Trzymamy kciuki w takim razie za najbliższy występ i za poniedziałkowy trening. O której rano zaczynacie?
0: W poniedziałek akurat mamy na początku szkołę. Ja akurat mam na 7, niektórzy mają na 8, a później po 5 godzinach lekcji mamy 5 godzin treningu.
1: Pewnie jesteś wykończona wtedy, jak wracasz do domu.
0: Zazwyczaj. Ale dobrze przynajmniej, że nie ma treningu na 6:30 akurat wtedy.
1: Takie też bywają?
0: No, bywają.
1: To ja ci życzę w takim razie wytrwałości i dużo radości z tych ćwiczeń fizycznych. Pewnie też ta radość jest.
0: I jest.
1: Powiedziała Paulina, która trenuje gimnastykę. Te wszystkie rundaki, fiflaki, salta i jeszcze inne figury akrobatyczne, których nazw nie potrafię nawet wymienić, a co dopiero zrobi. Nie, nigdy w życiu. Nawet gwiazdy porządnej nie potrafię wykręcić, chociaż podobno gwiazda w takim fachowym języku sportowym wcale gwiazdą

się nie zaczyna, nie nazywa gwiazdami, natomiast są te wszystkie osoby i panowie, i panie, i dziewczynki, i chłopcy, którzy potrafią takie różne dziwne figury wyczyniać na macie na przykład. A które zwierzę lubi wisieć głową w dół i jest w tym naprawdę mistrzem? Znacie takie zwierzę? 226452055. Myślę, że jeszcze jedna rozmowa telefoniczna do godziny 10, czyli do końca pierwszej godziny poranka Polskiego Radia Dzieciom się zmieści. 226452055. Jakie zwierzę spędza całkiem sporo czasu w ciągu swojego życia, wisząc głową w dół?

0: No ja przepraszam, ale nie potrafię. Nigdy nie byłam dobra w takich ćwiczeniach gimnastycznych i stójka na głowie to nie była figura, za którą specjalnie przepadałam, chociaż dzisiaj was namawiam, żebyście na przykład zawiśli głową w dół na przykład na drabinkach i sprawdzili, jak wygląda świat, kiedy się go z tej pozycji ogląda. I witam drużynę WKK albo KKW, czyli Wiktora, Kostka i Klarę witam. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Po raz drugi już się słyszymy. Mam nadzieję, że ujechaliście spory kawałek, odkąd jechałam.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Słyszymy się?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy serdecznie naszą drużynę. Daleko jeszcze?
1: Nie.
0: No mam nadzieję, że już niedługo dojedziecie do celu waszej podróży. Zawsze przyjemnie spędzać czas w podróży z Polskim Radiem Dzieciom, zwłaszcza kiedy pojawiają się tu różne zadania do rozkminiania. Takich zadań dużo więcej będzie przed godziną 12, między 11 a 12 w rodzinnym torze przeszkód. Już teraz was zapraszam na spotkanie z Asią Ficińską. A teraz uwaga, uwaga, zadanie, które ja postawiłam przed naszymi drużynami i słuchaczami brzmi, jak nazywa się zwierzę, które bardzo dużo czasu spędza wisząc głową w dół?
1: Słucham jeszcze raz.
0: Jak nazywa się zwierzę, które dużo czasu spędza wisząc

0: głową w dół.
1: Niedobre.
0: No brawo, oczywiście, że tak. Chodziło o nietoperze. A co on robi, kiedy tak wisi głową w dół?
1: Śpi.
0: Najczęściej, tak. Widzieliście już może tej wiosny nietoperze?
1: Wiosnę jeszcze nie widziałem. Nie, ja też nie.
0: A wiecie, że ja już widziałam i to wcale nie dlatego, że byłam gdzieś na wsi czy gdzieś pod miastem. Nie, w wielkim mieście też mieszkają nietoperze i pewnego dnia już był zmierzch. Nagle coś przeleciało przed oknami mojego mieszkania, a potem drugi raz i trzeci raz. I tak krążyło i krążyło i ja nagle się zorientowałam, że to nie jest ptak, że to jest po prostu nietoperzak, który po prostu lata i poluje na to, co miałby ochotę zjeść. Więc wystarczy się rozejrzeć, żeby takie cuda zobaczyć także w dużych miastach. Bardzo wam dziękuję za przemiłą rozmowę. Drużyno WKK albo KKW, czyli Wiktorze, Kostku i Klaro. I życzę wam, żeby podróż się szybko zakończyła i żebyście mogli wysiąść z samochodu i przeciągnąć się, bo jak człowiek tak długo jedzie, to troszkę go wszystko zaczyna boleć, prawda?
1: Tak.
0: Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Pozdrawiam was.
1: Dziękujemy jeszcze. Do widzenia.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: A na zegarze już minuta po godzinie 10.
0: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Dzisiaj oglądamy świat z pozycji do góry nogami. Nie, nie, nie, raz jeszcze mówię, nie namawiam nikogo, żeby robił teraz jakąś stójkę albo stawał na głowie, zwłaszcza jeżeli jeszcze jesteście nierozgrzani, nieprzygotowani, nigdy tego nie robiliście, albo nie macie kogoś, kto mógłby was zaasekurować, bo asekuracja się przydaje, zwłaszcza jak próbuje się czegoś po raz pierwszy. Obiecałam, że po godzinie 10, a już właśnie nadszedł ten czas, odwiedzi nas pewien artysta przez wielkie A i już za kilka minut pojawi się w naszym studiu. A tymczasem pozdrawiamy raz jeszcze wszystkich tych, którzy w związku z czerwcówką, w związku z weekendem podróżują, przemieszczają się.

0: To zespół No Cześć, a my mówimy wszystkim, którzy nas słuchają raz jeszcze No Cześć. Renata Żuchowska, ja się nazywam Justyna Majchrzak i teraz ja, Justyna Majchrzak, powiem tak. Ale artysta nam się trafił w poranku o poranku.
1: No tak, dzień dobry, witam wszystkich. Maciej Czarski, ale Circus Dance Company.
0: Zauważyłeś to, co ja zrobiłam, że powiedziałam, ale
1: tak,
0: artysta.
1: Tak, bardzo piękny zabieg, po to ta nazwa właśnie powstała.
0: Ale Circus Dance Company, a Maciek jest częścią tego zespołu, tej grupy cyrkowej.
1: Współzałożycielem, tak. No. Na szczęście.
0: Brawo. A ilu was jest? Ile osób jest?
1: Rotacyjnie działamy w składzie 10 osób, czyli wymieniamy się w zależności od spektaklu, pokazu. Takiego stałego składu mamy 4 osoby. Do 10-15 osób działamy z przyjaciółmi, znajomymi. Tak, żeby każdy pokaz, każdą wizję, którą mamy, być w stanie zrealizować cyrkowo.
0: No ja bym nie mogła dołączyć do tego zespołu tylko dlatego, albo aż dlatego, że takich umiejętności nie posiadam. Natomiast tak myślę sobie, 4 osoby to już można niezłą piramidę zrobić z 4 osób, prawda?
1: 4 osoby to jest taka, już fajne rzeczy można akrobatycznie podziałać i faktycznie 3 poziomowe piramidy można budować w takim poziomie stabilnym, żeby one wyglądały już fajnie, a były na tyle bezpieczne, żeby jeszcze móc się w tym pobawić. Bardzo fajnie.
0: A ja Maćkowi kazałam siedzieć na krześle. Ja nie wiem, to taka zwykła pozycja. Jak ty wytrzymasz na tym krześle przez kilkanaście najbliższych minut?
1: Kilkanaście minut tak, ale no myślę, że dłużej mógłby być problem.
0: Zawsze byłeś takim ruchliwym Maćkiem, jak byłeś w szkole podstawowej na przykład?
1: Nie, będąc dzieckiem, w ogóle co jest bardzo ciekawe, będąc dzieckiem byłem bardzo, bardzo spokojnym dzieckiem. W szkole podstawowej, w gimnazjum, ja jeszcze chodziłem do gimnazjum, to się zaczęło troszkę zmieniać, w liceum już ciężko mnie było utrzymać na miejscu, wtedy też zaczęła się moja pasja do cyrku, wtedy jeszcze żonglerki, manipulacji ogniem, bo to było takie wtedy najbardziej atrakcyjne dla mnie. I potem miałem chwilkę taką, że poszedłem na studia i tam trzeba się było troszkę uspokoić. No mimo tego, że to studia filozoficzne, więc w zasadzie luźniejsze, natomiast i tak gdzieś się uspokoiłem. Potem odkryłem, że jest szkoła cyrkowa i moje serce całkowicie zostało skradnięte przez cyrk.
0: Ty mówisz o tej szkole cyrkowej, która jest w Julinku?
1: W Julinku, tak. W Julinku jest szkoła cyrkowa.

0: Jeżeli mogę, to chciałbym zaprosić wszystkich chętnych, którzy chcieliby spróbować swoich sił w szkole cyrkowej. 25 czerwca będą egzaminy wstępne. Poprzednie były wczoraj, ale niestety nie zdążyłem już wam o tym powiedzieć. I można przyjść do szkoły cyrkowej, spróbować swoich sił, spróbować się dostać. Od 13 do 23 roku życia są dzieci przyjmowane, także te dzieci 23-letnie, jak i ta młodzież w zasadzie 13-letnia również mogą przyjść, spróbować swoich sił.
1: Aha, ale rozumiem, że żeby przyjść do Julinka i zacząć uczyć się w takiej cyrkowej szkole, już trzeba posiadać pewne umiejętności, albo przynajmniej predyspozycje mieć odpowiednie.
0: Bardziej predyspozycje, od nikogo nie wymaga się, żeby umiał na starcie żonglować. Po to jest szkoła, żeby się uczyć. Więc to jest tak, że w szkole daje się bardzo wiele szans, jeżeli widzi się, że ktoś chce. I jeżeli nauczyciele zobaczą, że ktoś ma jakąś tam chęć, nawet nie tyle dar, co bardziej chęć, zapał do tego, żeby robić, ćwiczyć i pokonywać swoje ograniczenia, bo jednak cyrk to jest ciągłe pokonywanie swoich ograniczeń. I wiadomo, że przychodzimy na egzamin z ograniczeniami i tu jest pytanie, na ile jesteśmy zdeterminowani, żeby je pokonywać w jakiś sposób.
1: A jakie umiejętności posiada Maciej? To już nam zademonstrował, bo wszedł, słuchajcie, Maciej do reżyserki, rozejrzał się, a tam stało kilka butelek z wodą, takich zakręconych, jeszcze nie otwartych butelek. I Maciej wziął sobie, zgadnijcie ile. Zgadnijcie, ile butelek wziął Maciej do rąk. Ma dwie ręce, tak jak my z Renatą, no ale on wziął trzy butelki do tych dwóch rąk i po prostu zaczął nimi swobodnie żonglować.
0: Tak jest. Mógłbym odkręconymi, ale niestety było dużo elektroniki, więc się bałem troszkę, że koszta mogłyby przerosnąć efekt.
1: No tak, jeszcze była taka możliwość, żeby dorzucić Maćkowi czwartą butelkę i też sobie z czterema butelkami świetnie by poradził. Takie umiejętności można wyćwiczyć właśnie w Julinku, no ale nie wystarczy się ich w Julinku nauczyć czy poćwiczyć, potem trzeba stale te umiejętności jeszcze pewnie doskonalić, trenować.
0: No trochę jak ze wszystkim, muszę powiedzieć, że ze szkoły wychodzimy z pewnym zasobem umiejętności, tak samo jak z każdej innej szkoły. I teraz co z tym zasobem zrobimy, zależy już od nas, więc moim zdaniem szkoła cyrkowa jest o tyle fajną szkołą, że kładzie przede wszystkim nacisk na to, żeby zarazić ucznia pewną dziedziną. Jakby na początku mamy wszystkie dziedziny cyrkowe i nauczyciele podpatrują, też uczeń sam może sobie wybrać, która dziedzina z tych, których się uczy, najbardziej mu pasuje i tą potem rozwijać. I po wyjściu ze szkoły, no całe życie się rozwijam, jeszcze jestem dobrych parę lat po szkole i cały czas uczę się nowych rzeczy, nowych dyscyplin, próbuję nowych możliwości, bo możliwości w cyrku są tak naprawdę nieograniczone.
1: Maćku, a może zadamy naszym słuchaczom jakąś zagadkę? Ja mam taką zagadkę w głowie.
0: Mamy zagadkę cyrkową?
1: Tak sobie wymyśliłam,
0: dobra,
1: tak.
0: Dobra, a mogę też zgadywać? Ja się zgłoszę i jak nie będzie odpowiedzi, to ja wtedy mogę odpowiedzieć.
1: Dobrze, to na ciebie liczę, ale liczę też na naszych słuchaczy, którzy są niezawodni w takich sprawach. Uwaga, uwaga, przypominam nasz numer telefonu. Nie jest trudno go wybrać na klawiaturze. 226452055. Przypomnę też adres mailowy. Można go wpisać, byle nie do góry nogami, w mail i wysłać na dzieci@polskieradio.pl. A pytanie jest takie, Maciek cały czas mówi szkoła, szkoła, szkoła w Julinku. Jak myślicie, jakich przedmiotów uczy się w szkole w Julinku? Jakie to mogą być przedmioty? Dobre pytanie, Maciek, czy nie?
0: Bardzo dobre pytanie, bardzo dobre i trudne, ponieważ bardzo wiele z tych przedmiotów, no wiadomo, są takie bardziej oczywiste, o niektórych tutaj specjalizacjach już rozmawialiśmy chwilę wcześniej, natomiast są takie, które są nie dość, że nieoczywiste, to jeszcze się bardzo trudno nazywają i nie są to nazwy tak naprawdę spotykane na co dzień, dlatego myślę, że ja tutaj nie będę się wychylał i pozwolimy naszym słuchaczom spokojnie sobie... Tak, to już się troszkę bujam, ale staram się nie tracić zasięgu z mikrofonem. Myślę, że pozwolimy naszym słuchaczom zgadywać dalej, czy gdzieś będzie ten czas na...
1: Teraz jest moment, żeby do nas zadzwonić 226452055 i powiedzieć, jakie przedmioty mogą obowiązywać w szkole w Julinku. Dajcie znać.

0: Nie pytałam wcześniej, ale okazało się, że trafiłyśmy z Renatą z doborem piosenek, ponieważ to była jedna z ulubionych piosenek naszego dzisiejszego gościa, czyli Maćka Czarskiego z Ale Circus Dance Company. Zgadza się?
1: Tak, zgadza się, natomiast nie pamiętałem zakończenia tak naprawdę piosenki. Byłem zaskoczony teraz.
0: Naprawdę? Nie pamiętałeś, że kaczka zmieniła się w zająca?
1: I w całego w buraczkach. Nie pamiętałem. Gdzieś musiało mi to wylecieć z głowy. Ja też nie słyszałem tego kawałka.
0: Ale jak uważnie słuchał tej piosenki Maciek. Halo, halo, dzień dobry. Dzwoni do nas Wesoła Drużyna. Halo, halo.
2: Witam, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Możecie się przedstawić? Dzień dobry,
2: Adam,
0: dzień dobry.
2: Darek. Jak? Nela. I Nela.
1: Cześć.
0: Witamy bardzo serdecznie. No i czekamy na wasze pomysły. Jak myślicie, jakie przedmioty wykładane są w szkole cyrkowej w Julinku?
2: Jakie?
3: Akrobatyka.
1: Doskonale, tak, zgadza się, jest akrobatyka.
3: Żonglerka.
1: Żonglerka również jest w szkole cyrkowej.
2: WF.
0: Tak jest. Bardzo szerokie pojęcie.
1: To jest bardzo szerokie wychowanie fizyczne. Myślę, że większość, choć nie wszystkie przedmioty w szkole cyrkowej mieszczą się w szerokiej kategorii wychowania fizycznego.
0: Mhm. A macie jeszcze jakieś inne pomysły? Żongle. Języki obce.
1: Doskonale, tak, oczywiście artyści cyrkowi również muszą posiadać umiejętność posługiwania się innymi językami, więc tak, jest to świetny plan, świetny krok.
0: Coś jeszcze wam przychodzi? Co takiego?
3: Matematyka.
1: Nie, matematyki. Ku mojemu szczęściu, bo nie lubiłem matematyki w szkole, ku mojemu zadowoleniu w szkole cyrkowej akurat matematyki się nie uczyliśmy. Tam trzeba było liczyć tylko do tyle, ile się umie zażonglować przedmiotów.
0: A ile umiesz?
1: Do 5.
0: Brawo. Mnie do głowy przychodzi, słuchajcie, jeszcze taki przedmiot jak woltyżerka.
1: Nie mamy woltyżerki w szkole cyrkowej.
0: Ale,
1: tak?
0: Ale coś jeszcze się urodziło w głowie naszych słuchaczy. Halo? Co tam jeszcze?
3: Żonglować ogniami.
1: Żonglować ogniami można już na specjalizację. W podstawowym planie nie ma żonglerki ogniem, ale w specjalizacji już również z ogniem można żonglować.
0: No ale mamy, słuchajcie, trzy przedmioty obowiązkowe, czyli język obcy, proszę bardzo, akrobatyka i żonglerka.
1: Tak jest.
0: No to już można poniedziałek zagospodarować.
1: Jeszcze mamy 5 dni tygodnia. 4.
0: To ciekawa jestem, czy komuś jeszcze przyjdą do głowy inne przedmioty, których

0: można się nauczyć w szkole cyrkowej. Woltyżerka odpada. Mój pomysł niestety nie przeszedł. Szkoda.
1: Też żałuję, ale no w tej chwili logistyka pracy z końmi byłaby ogromnie trudna.
0: No właśnie, ja muszę jeszcze tylko wytłumaczyć, że mówiąc woltyżerka, mam na myśli takie różne sztuczki, które kot potrafi człowiek wykonać, będąc w parze, w duecie z koniem.
1: Tak jest. Jest to połączenie akrobatyki i jazdy konnej. Szalenie trudna sztuka cyrkowa. Tak naprawdę, no jeżeli ktoś nie jeździ od dziecka konno, to bardzo ciężko już potem się tego nauczyć.
0: Droga drużyno, bardzo wam dziękujemy za telefon, za rozmowę. No i oczywiście mamy dla was coś... Poczekajcie, mamy dla was coś specjalnego. To Maciek przyniósł ze sobą trąbkę, zagrał i klaskał wszystkimi
1: kończynami. Klaskałem, dokładnie tak.
0: Maciek potrafi takie rzeczy. Bardzo wam dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie. Dobrej drogi,
1: pozdrawiam.
0: Bo słyszę, że też w samochodzie jesteście.
2: Tak jest.
0: To szczęśliwej podróży, dokądkolwiek jedziecie. A my nadal czekamy, gdyby ktoś miał ochotę jeszcze dorzucić jakieś przedmioty, których można uczyć się w szkole cyrkowej. Mamy już, tak jak mówiłam, język obcy, który nie jest obcy także artystom cyrkowym, żonglerkę i akrobatykę i może coś jeszcze wam przyjdzie do głowy. 22645 2055. My tutaj czekamy i rozmawiamy sobie o sztuce cyrkowej z
1: tak
0: Maćkiem.
1: Jest.
0: Czym jest cyrk według ciebie? Jakbyś miał opowiedzieć o tym, co to takiego jest cyrk?
1: No
0: troszkę
1: już
0: kosmita,
1: tutaj...
0: nie wie zupełnie nic o naszym świecie.
1: Troszkę już tutaj zahaczyliśmy. Według mnie cyrk troszkę narodził się z tej potrzeby właśnie pokonywania swoich ograniczeń. I tak jak na przykład akrobatyka taka sportowa, ona jest pełna właśnie punktów, odjęć, zasad, reguł. O tyle w cyrku, jeżeli chcemy w 6 osób wejść na jednego chłopa, to możemy.
0: Naprawdę?
1: Tak naprawdę w cyrku możemy zrobić wszystko, co... uwierzymy i jesteśmy w stanie bezpiecznie spróbować zrobić i tak naprawdę bardzo wielu osobom, bardzo wielu artystom cyrkowym udaje się, jak teraz obserwuję, rok po roku myślałem, że widziałem już wszystko, jeżeli chodzi o cyrk i tak naprawdę na każdym kroku jestem zaskakiwany tym, gdzie jeszcze można przesunąć tą granicę tego, co człowiek jest w stanie zrobić.
0: I każdy w takiej piramidzie jest równie ważny, słuchajcie. Nie ma ważniejszych i mniej ważnych. Ten, kto stoi na dole i teoretycznie ma najłatwiej, bo nie musi się nigdzie wspinać, wcale nie ma najłatwiej, bo on musi trzymać tę całą piramidę.
1: Być może ma najbezpieczniej, natomiast no bardzo, jeżeli chodzi o podstawę, to bardzo, bardzo duża praca i duża odpowiedzialność, ponieważ ta osoba na samym dole jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo tych wszystkich na górze i zwyczajowo się mówi, że jeżeli cokolwiek w takiej piramidzie pójdzie nie tak, to i ktoś spadnie, bo wiadomo, można popełniać błędy, ale rolą tej osoby na dole jest dopilnować, żeby nikt nie dotknął ziemi, jak będą spadać, więc no, trzeba mieć dużo rąk i dużo łapać.
0: Mm-hmm. I stać mocno na ziemi samemu.
1: No na pewno w takim dosłownym sensie tak.
0: Mhm. 22645 2055. Wyobraź sobie, Maćku, że dzwoni do nas teraz Zosia.
1: Cześć Zosia.
3: Dzień dobry.
0: Zosiu, co byś jeszcze wpisała na listę przedmiotów w szkole cyrkowej? Kompletujemy plan zajęć.
3: Kręcenie się na pyrze.
1: Bardzo ładnie, widzę, że Zosia już tutaj miała do czynienia ze sztuką cyrkową. Oczywiście jest coś takiego jak koło cyra i nie będę mówił, do jakiej dziedziny zaliczamy ten rekwizyt, ale już na specjalizacji, w momencie kiedy zaliczymy pierwszy rok taki ogólnocyrkowy, gdzie poznajemy wszystkie dyscypliny, na specjalizacji już można wybrać właśnie na przykład kręcenie się w kole cyra, tak.
0: Powiem wam, że mówicie jakimś niezrozumiałym dla mnie językiem. Myślę po polsku, mówię po polsku, ale nie rozumiem, o czym wy mówicie. Co to jest takiego, to koło cyra? Co takiego?
1: Czy Zosia chciałabyś wytłumaczyć?
3: To takie jakby duże hulahopy.
0: Aha, wiem, widziałam. To jest niesamowita umiejętność.
1: Tak, i to jest ciekawe, bo to jest połączenie dwóch dyscyplin cyrkowych. Tak
3: ja wiem koło cyra, bo moja siostra właśnie uczy się w szkole cyrkowej w Jolinku.
1: O proszę, i uczy się koła cyra, rozumiem.
3: Tak.
1: Super.
0: A czegoś jeszcze się uczy, Zosiu? Podpytywałaś ciocię?
3: Nie wiem.
0: A widzisz, to warto z ciocią porozmawiać w takim razie, jak wygląda nauka w takiej szkole cyrkowej.

0: podstawowej, bo niby szkoła to szkoła, ale szkoła szkole nie równa, jak się okazuje. Zosiu, bardzo ci dziękujemy za rozmowę i witamy Michała. Dzień dobry, Michale.
1: Cześć, Michał.
0: Czy jest tam Michał? O, chyba się nam schował Michał. To też może być taka umiejętność cyrkowa, żeby tak się schować, żeby nas nikt nie zobaczył.
1: Albo kogoś chować. I to jest wtedy iluzja.
0: A, i to jest kolejny przedmiot, o którym...
1: Nie, niestety iluzji stricte w podstawowym zasobie sztuk cyrkowych, których się uczymy w szkole cyrkowej, nie ma. Natomiast również na specjalizację można próbować zostać iluzjonistą.
0: Mhm. O, zdaje się, że nam się Michał znalazł. Halo, halo, cześć Michale.
2: Dzień dobry.
0: Jak
1: cześć,
0: ty się
1: Michale.
0: Sprytnie ukryłeś, na chwilę cię zupełnie z nami nie było, a teraz wiem. Znowu jesteś. Michałku, jaki przedmiot w szkole cyrkowej przyszedł ci do głowy? Przypomnijmy może, co tam już mamy. Mamy na liście język obcy, mamy na liście akrobatykę, mamy żonglerkę, mamy kołocyra. To jest taka specjalność, tak. A co tobie przyszło do głowy? Znowu cię nie mamy.
2: Iluzja.
0: Iluzja. No właśnie, z tą iluzją jest tak, jak powiedział Maciek przed chwilą, nie ma takiego przedmiotu.
1: Że... Znaczy, można wybrać na specjalność. Nie ma w zasobie podstawowym,
0: przedmiotów.
1: Ale również zalicza się, znaczy iluzjoniści bardzo często traktują siebie jak osobną, zupełnie odrębną dyscyplinę od cyrku, natomiast w cyrku, no wiadomo, no każdy cyrk według mnie przynajmniej powinien te iluzje w sobie zawierać, ponieważ no magia to jest podstawa cyrku tak naprawdę.
0: No to prawda, tak. I wywoływanie w niezwykły, magiczny sposób uśmiechów na twarzy oglądających i powodowanie, że ich dłonie same łączą się w wielkich oklaskach. A coś jeszcze myślisz? O czymś jeszcze myślisz, Michale? Jakimś jeszcze przedmiocie szkoły cyrkowej?
2: Nie, nie mam. Hmm.
0: Ja też, szczerze mówiąc, już nie wiem, co
1: no pozostały
0: jeszcze.
1: Same trudne.
0: Aha, no tak.
2: A, takie są jeszcze, jak byłam w cyrku, to były takie motory, które jeździły w kuli.
0: Motory.
1: To jest już bardzo wąska. Oczywiście, jak najbardziej, również widziałem mrożący krew w żyłach pokaz motoli w kuli, motorów w kuli. Jak dla mnie... Absolutnie szalone widowisko z tego względu, że mamy kulę stalową, w której jeździ 4, 5, 6 motocykli. Jednocześnie ta kula jest mniejsza niż to studio tutaj.
2: I klauny.
1: I klaunada, oczywiście, że tak. I tu myślę, że mamy, ponieważ klaunadę bym tutaj podpisał pod coś trochę szerszego, co jest w szkole cyrkowej, czyli gra aktorska. Mm-hmm. Klaun jednak musi być aktorem, który przemawia do dosyć specyficznej widowni, ponieważ do dzieci. Ja jako też aktor sztuk cyrkowych, który robi spektakle dla dzieciaków też między innymi, wiem, jak ciężko jest obudzić w sobie to dziecko, żeby być w stanie taki spektakl, w którym z dzieciakami jednak wejdziemy w porozumienie, stworzyć. Także klaunada to jest bardzo trudna dyscyplina cyrkowa.
0: I za tę odpowiedź
1: to
0: chyba...
1: oczywiście jest duży punkt. Tak, wielkie brawa.
0: Uhu! Bo wydawałoby się, że ktoś, kto jest klaunem w cyrku, ma trochę łatwiejsze zadanie niż ten, kto jest akrobatą, a myślę, że wcale nie. To jest
1: klauni
0: bardzo
1: mają
0: trudna
1: najtrudniej.
0: Sztuka.
1: Mhm. Klauni mają najtrudniej z tego względu, że klaun tak naprawdę, taki klasyczny, który wychodzi gdzieś tam pomiędzy numerami cyrkowymi, ażeby rozbawić, rozruszać trochę widownię, on ma najtrudniej, bo on powinien potrafić wszystkie dyscypliny cyrkowe, czyli jakby być specjalistą od wszystkiego, z tego względu, że żeby śmiać się z jakiejś z akrobatyki, trzeba być doskonałym akrobatą, żeby pokazać czasami, że coś nie wychodzi, czy wychodzi, ale w sposób zabawny, bardzo często trzeba posiadać tę umiejętność w dużo wyższym stopniu, niż żeby pokazać, że się umie.
0: Hmm. Trafiłeś w
2: jeszcze
0: samo...
2: Jeszcze tam było chyba takie, to jest taka skrzynka i efekt na człowieka.
1: To iluzja, tak. To iluzja, to już chyba mieliśmy tutaj też
0: Tak, o iluzjusz, czyli o takiej sztuce, w której coś nam się wydaje, ale tylko nam się wydaje, troszkę, ale nie wiemy dlaczego.
1: Dajemy się troszkę oszukiwać, ale to jest bardzo przyjemne dawanie się oszukiwać. Ja bym chciał, żeby wszystkie oszustwa tak wyglądały jak iluzja, że zawsze kończą się wielkimi brawami i

0: takim wrażeniem, że no może zostałem oszukany, ale nie mam nikomu za złe.
1: I też nie wiem, dlaczego tak się stało, jak się stało. Mam mnóstwo znaków zapytania w głowie. Mogę tylko o tym porozmawiać, zastanowić się i poszukać odpowiedzi. Może gdzieś znajdę, chociaż iluzjoniści bardzo dbają o to, żeby tak tłumaczyć, żeby nie wytłumaczyć.
0: No właśnie, ja znam wielu iluzjonistów i ja wszystkim polecę szczerze, żeby tak interesować się i szukać, ale nie na siłę. W sensie tyle, ile jesteśmy w stanie wymyślić, się domyślić, to jest zawsze super rozrywka, ale ja póki nie wiedziałem, nie znałem paru sekretów i dawałem się oszukiwać raz za razem, dużo więcej frajdy mi to sprawiało.
1: No właśnie, oczywiście, że tak. Michałku, mamy dla ciebie wielkie... Ależ wielkie brawa. Tym razem nie tylko kończynami klaskał Maciek, ale jeszcze uszami.
0: Uszami,
1: do tego.
0: Tak, udało mi się z tyłu głowy, tak.
1: Zaklaskać. Bardzo ci dziękujemy, no i zapraszamy kolejną słuchaczkę. Tym razem Antosia jest z nami. Halo, halo, cześć Antosiu.
2: Dzień dobry.
1: Słyszę się podwójnie, cześć, to też sztuczka cyrkowa niezła. Antosiu, mamy wielką prośbę, żebyś wyciszyła radio. O właśnie, będzie od razu łatwiej się usłyszeć, bo w tej chwili mój głos jest w podwójnej liczbie. To też niezwykła sztuczka. Antosiu, czy do głowy ci przyszła jeszcze jakaś sztuczka cyrkowa i przedmiot?
2: Połykanie ognia
0: tutaj wrzuciłbym troszkę do żonglerki ogniem. Jest to element ogólnie zwany jako taka sztuka fakirska, czyli właśnie połykanie ognia, podpalanie sobie różnych części ciała.
1: Ała!
0: I tego stricte również w szkole cyrkowej się nie uczy, ale jak najbardziej myślę, że możemy to takie brawka tutaj dać jak najbardziej, ponieważ jest to sztuka cyrkowa.
1: Brawo, Antosiu. Brawo. A czy ty
0: również też zianie ogniem, bo to jest jakby jak już się ten ogień połknie, to coś z nim trzeba zrobić, prawda? I to...
1: Nie róbcie tego, bardzo was prosimy.
0: Nie róbcie tego w domu, bo to trzeba faktycznie uczyć się latami, aby takie sztuki być w stanie bo wykonać może można, ale bezpiecznie wykonać to jest zupełnie inna sprawa.
1: Tak, Maciek się uczył tego od czasów liceum, jak powiedziałeś, tak? Liceum
0: zaczynałem właśnie z połykaniem ognia w liceum i jeżeli chodzi o takie skuteczne połykanie, dopiero po 2-3 latach byłem w stanie to robić tak, żeby móc pokazywać na scenie w 100% bezpiecznie.
1: Antosiu, a czy ty masz jakąś taką umiejętność, którą mogłabyś się pochwalić?
2: Akrobatyka.
0: Akrobatyka. A czy może ja tak spróbuję delikatnie podpowiedzieć, czy znasz jakieś dyscypliny pokrewne z akrobatyką?
2: Nie.
0: Artystyczne takie.
2: Znaczy nie.
0: Okej.
1: Okay. Czyli co, Antosiu, fiflaki potrafisz?
2: Jeszcze nie, ale umiem przejście w tył.
0: Przejście w tył, bardzo super.
1: Co to znaczy przejście w tył? Ja też potrafię w tył chodzić, nawet nie patrząc za siebie potrafię.
0: Wow. W przejściu w tył trzeba trochę więcej umiejętności. Myślę, że tu zaraz się dowiemy jakich.
2: Robi się most, że stoi się prosto i pochyla się do tyłu, żeby zrobić taki mostek, żeby rękami i nogami dotykać ziemi.
1: Aha, i potem odbijamy się...
2: I potem odbijasz się od ziemi i przeskakujesz nogami tak, żeby później stać.
1: Widziałam to oczyma swej wyobraźni, nie tylko ja, ale Maciek też i...
0: Wielkie brawa.
1: I brawa dla ciebie, Antosiu, za przejście w tył. Wreszcie wiem, jak to się nazywa.
0: A ja to widziałem, że nie tylko widziałaś oczami wyobraźni, ale też robiłaś oczami wyobraźni, także tu ja myślę, że to już jest element wykonany.
1: Właściwie tak. Antosiu, bardzo ci dziękujemy i pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Tak?
2: A mogłabym kogoś pozdrawić?
1: Proszę bardzo, pozdrawiaj.
2: Pozdrawiam moich rodziców, brata i wszystkich kolegów z klasy i Polskie Radio Dzieciom.
1: Bardzo nam miło. W takim razie pozdrawiamy ciebie też, Antosiu, i dziękujemy za rozmowę.
2: Dziękuję, do widzenia.
0: Do widzenia.

0: 23 minuty zostały do godziny 11.
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Dzisiaj w poranku gościmy Maćka Czarskiego z Ale Circus Dance Company. I Maciek obiecał nam, że zdradzi, jakie to inne jeszcze przedmioty są w planie lekcji uczniów w szkole w Julinku. Tak, czyli teraz... w szkole cyrkowej w Julinku.
2: Teraz mi troszkę głupio, bo prawdopodobnie i dyrektor, który jest moim dobrym przyjacielem, i uczniowie pewnie mnie słuchają, także jeżeli popełnię jakąś gafę, to będzie mi strasznie głupio. Ale tak, może od początku z wszystkimi tymi, które mieliśmy już. Żonglerkę mieliśmy wymienioną.
0: Akrobatykę.
2: Mieliśmy akrobatykę wymienioną. I teraz idąc dalej dyscyplinami cyrkowymi, gimnastyka, która była trudna, bo jest bardzo podobna do akrobatyki i... Uznaje się, że się częściowo akrobatyka wlicza w gimnastykę, natomiast w szkole cyrkowej akrobatyka to są wszystkie takie podnoszenia, skoki, salta, fiflaki, przejścia. Natomiast gimnastyka są to ćwiczenia wykonywane gimnastycznie na rekwizytach podwieszanych, czyli na przykład wszelkie szarfy, koła podwieszane, trapezy. To jest uznawane jako gimnastyka.

0: Dalej mieliśmy żonglerkę wymienioną.
1: Tak.
0: Oprócz żonglerki jest również, i tu trudne słowo, ekwilibrystyka.
1: To jest, poczekaj, co to może być? Ekwilibrystyka to będzie takie ćwiczenie polegające na balansowaniu ciałem na różnych dziwnych przedmiotach. Na przykład na toczącej się beczce potrafimy poruszać
0: tak,
1: się.
0: Tak? Albo różnymi dziwnymi przedmiotami na ciele. Generalnie trzymanie właśnie równowagi, balansu. I tutaj wlicza się chodzenie po linie, balansowanie na beczce czy na wałkach, jazda na jednokołowym rowerze. Co jeszcze? Drabina. To jest w ogóle drabina ekwilibrystyczna, ale to jest super rekwizyt, bo to jest taka drabina.
1: Mhm.
0: Jak każdy wie, jak wygląda drabina, tak. To jest takie A ze szczeblami,
1: tak.
0: Tylko tutaj ktoś jedną połowę zabrał.
1: Aha.
0: Jest tylko pojedyncza drabina, której się o nic nie opiera, tylko się utrzymuje cały czas na niej równowagę i można wchodzić do góry, na dół, robić na niej cudawianki bez żadnego podporu.
1: Brawa dla tych wszystkich, którzy na drabinologia to jest.
0: To jest...
1: Ekwilibrystyka drabinowa.
0: Można tak powiedzieć. Myślę, że na użytek jak najbardziej.
1: A widzisz, ja myślałam na przykład, że jest taki przedmiot i chciałam tak powiedzieć, a ja wiem, jeszcze na przykład jest linoskoczkologia. Ale okazuje się, że taniec na linie jest w ramach ekwilibrystyki.
0: Tak, a linoskoczkologia to była nauka o linoskoczkowaniu.
1: No tak, a nie linoskoczkowanie.
0: Chyba tak.
1: No tak. Dobrze, to ja już się nie wychylam. W takim razie ekwilibrystykę wpisujemy na wtorek. W środę co byś zaproponował w szkole cyrkowej?
0: Dalej mamy bardzo ważne zajęcia uzupełniające, czyli tak jak już tutaj padło, gra aktorska oraz taniec. Taniec jednak w sztukach ruchowych to jest podstawa, balet. Może ja nie wyglądam, nie widzisz, słuchacze mnie nie widzą, ale może nie wyglądam na jakiegoś baletmistrza, ale również 3 lata tańca klasycznego i współczesnego mieliśmy w szkole cyrkowej i trzeba było tam stać przy drążku, machać jak łabądź ręką i tak naprawdę mogłoby to być śmieszne, gdyby nie to, że jest szalenie trudne.
1: Mm-hmm.
0: Także to...
1: Tak żeby... jak te wszystkie przedmioty, o których mówiłeś wcześniej, to też są trudne.
0: Także... To mamy.
1: To mamy.
0: Ojejku, i teraz boję się, że o czymś zapomnę, a też
1: ale wiesz co, ja myślę, że tak już jesteśmy,
0: się zmienia,
1: już jesteśmy
0: ale
1: w środzie,
0: to...
1: a w czwartek wracamy do przedmiotów z poniedziałku, a w piątek do tych wtorkowych.
0: A najlepiej, żeby nam się nie nudziło, to wymieszajmy je wszystkie.
1: Aha.
0: Tak, żeby robić najpierw trochę stania na drabinie, potem trochę chodzenia po linie, potem trochę pożonglujemy, a na koniec skoczymy salto i to w skrócie będzie nasz taki tydzień w szkole cyrkowej, w zasadzie jeden dzień w szkole cyrkowej. Tak
1: to
0: myślę.
1: Ja myślę, że teraz tym wszystkim, którzy to robili, należą się... Brawa, brawa, brawa. Myślę, że brawa bardzo często się rozlegają podczas waszych pokazów, prawda?
0: To jest troszkę to, po co większość artystów, w sensie nawet nie po co większość artystów występuje, ale jest to nasza największa nagroda. Za to właśnie te lata spędzone na sali gimnastycznej, na ćwiczeniach, niejednokrotnie jakieś łzy, porażki, to, że się nie udaje, że już jesteśmy wściekli na siebie, na wszystko dookoła, że kurczę, tak bardzo chcę zrobić tą sztuczkę i tak bardzo nie mogę. I na koniec wychodzi, udaje się nauczyć danego triku, elementu do tego stopnia, żeby go pokazać na scenie. I pokazujemy na scenie i słyszymy te brawa, fanfare i to jest coś, co sprawia, że czujemy, że tak naprawdę, no, było warto.
1: Mm-hmm. Ten wysiłek, te próby, treningi, które się nie kończą na szkole, przecież kończy się tę szkołę z dyplomem artysty cyrkowego, pewnie tak to wygląda.
0: Aktora sztuk cyrkowych, tak.
1: Aktora sztuk cyrkowych i potem trzeba nadal ćwiczyć, trenować, ale o tym już rozmawialiśmy z Maćkiem. Maćku, ja tak patrzyłam sobie na facebookowy profil Ale Circus Dance Company i myślałam sobie, was to chyba grawitacja w ogóle nie dotyczy. Wy to działacie poza grawitacją.
0: A i to ostatnio usłyszałem a propos grawitacji bardzo piękną. Nie wiem, czy ktoś to sławny powiedział, czy to wymysł mojego brata, który mi tę mądrość przekazał, że grawitacja jest bardzo taką bezlitosną panią, natomiast cudowną służącą. Więc jeżeli tylko uda się zaprząc tą grawitację do współpracy, to przestaje przeszkadzać, a naprawdę dzięki wykorzystaniu i współpracy można zdziałać cuda, więc staramy się współpracować z grawitacją. Wiadomo, że czasami ona tupnie nogą i powie, o, a teraz wszystkie przedmioty żonglerskie na ziemię.

0: Ale z reguły udaje nam się jednak współpracować, że nie powiedziałbym, że pokonujemy, co troszkę naginamy jej zasady.
1: Robią to w sposób mistrzowski artyści związani z Ale Circus Dance Company, którzy podróżują też po Polsce i można ich oglądać w różnych miejscach, nawet w ten weekend, czyli dziś i jutro gdzieś będziecie.
0: Tak, dziś i jutro będziemy mieli tą przyjemność, to jest zawsze dla nas bardzo miłe występować w Parku Julinek, tuż obok szkoły cyrkowej, na... mam wrażenie, że już zabytkowej arenie, dawnej arenie bazy cyrkowej w Julinku, która została pięknie odnowiona, jest teraz rewelacyjną sceną dla artystów cyrkowych, jakiej chyba w Polsce drugiej takiej nie ma. Więc można nas zobaczyć dzisiaj o godzinie 14:16. Gramy spektakl inspirowany Akademią Pana Kleksa. Jest to wspaniała opowieść dla dzieciaków, w której i żonglerka, i akrobatyka, i gimnastyka, i naprawdę wszystkie sztuki cyrkowe staramy się prezentować i dziś, i jutro również w tych samych godzinach. Także zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. A jeżeli ktoś ma daleko do Julinka, daleko do Warszawy, to jest spora szansa, że gdzieś w waszej okolicy w tym roku, w tym sezonie ciepłym, w wakacje się pojawimy, ponieważ naprawdę w sporo miejsc w tym roku odwiedzimy z naszymi spektaklami.
1: Czas wakacji to jest dla jednych czasem odpoczynku, a dla innych czasem bardzo pracowitym. Już rozmawialiśmy o tym z Maćkiem Czarskim, że wakacje to jest czas podróży, przemieszczania się z miejsca na miejsce, żeby pokazać, pochwalić się swoimi umiejętnościami, no i żeby zebrać te burzliwe brawa. Raz jeszcze w takim razie niech zabrzmią dla wszystkich tych, którzy zajmują się sztuką cyrkową, a już wiem teraz, że to są aktorzy sztuki cyrkowej.
0: Dokładnie.
1: I tym razem to ja klaszczę uszami. Nauczyłam się od Maćka w uznaniu tych wszystkich umiejętności, które Maciek posiada i jego znajomi. Maciej Czarski, Ale Circus Dance Company odwiedził studio Polskiego Radia Dzieciom. Maćku, bardzo ci dziękuję i życzę w takim razie dobrego dnia i dobrych występów dzisiaj.
0: Dziękuję bardzo i wszystkim dzieciakom życzę tego, żeby korzystając z tej pięknej pogody, wychodzić na zewnątrz, ruszać się jak najwięcej. To, co mnie cieszy, to, że wychodzę do parku z córką teraz, moją malutką, i widzę dzieciaki, które mogą gwiazdy, przejścia, wszelkiego rodzaju aktywności i zawsze, zawsze mnie to cieszy, także zachęcam was, dzieciaki, do tego, żeby korzystać ze słoneczka. Ja też wychodzę ze studia, idę na jakiś plac zabaw z córką się pobawić i was zachęcam do tego samego i do zobaczenia gdzieś.

0: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Jesteśmy z wami jeszcze przez 7 minut, a potem zacznie się kolejny punkt naszego programu i to będzie rodzinny tor przeszkód. Ale zanim do studia wejdzie Joasia Ficińska, jeszcze chciałabym was zaprosić, tym razem do Białegostoku. Było szybko, bo

Maciek Czerski wspaniale opowiadał i szybko o tych wszystkich umiejętnościach, których można nauczyć się w szkole cyrkowej i o sztuce cyrkowej i o jej pięknie i o wyzwaniach, które czekają na tych, którzy chcieliby się taką sztuką zajmować. A teraz będzie wolno, bo mam zaproszenie na przedstawienie zatytułowane Ślimak. Uwaga Białystok, czy Białystok nas słyszy? Dzisiaj o godzinie 16 można wybrać się do białostockiego Teatru Lalek, żeby pooglądać przygody pewnego ślimaka, który miał problem z asertywnością, czyli z odmawianiem i pozwolił sobie na to, żeby zamieszkać w innym domku niż własne. Jak myślicie? Jak to się skończyło? Kto chciałby się przekonać, tego zapraszamy do teatru. Dzisiaj na godzinę 16 wejściówki czekają 22645 2055.

Gdyby ktoś pytał, wejściówka jeszcze jest do wzięcia, ale tym razem mailowo. dzieci@polskieradio.pl, białostocki Teatr Lalek czeka dzisiaj po południu o 16 na chętnych na przedstawienie o ślimaku. A ja wychodzę z budynku Polskiego Radia i będę trenować ekwilibrystykę, chodząc po krawężniku. Zobaczymy, czy uda mi się nie postawić stopy ani po jednej stronie krawężnika, ani po drugiej. Ale uwaga, nie będę chodziła na tym krawężniku dzielącym ulicę od chodnika, tylko raczej chodnik od trawnika. Polecam to wszystkim tym, którzy dzisiaj wybiorą się na spacer. 2 minuty zostały do godziny 11:00. Tuż po 11:00 usiądzie Joanna Ficińska przed mikrofonem i poprowadzi rodzinny tor przeszkód. A my z Renatą Żuchowską mówimy wam pa, pa, dobrego dnia i do usłyszenia jutro rano. Justyna Majchrzak.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej. A zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.
4: Rodzinny tor przed.

Dzień dobry, ja Anna Ficińska, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do udziału w dzisiejszym rodzinnym torze przeszkód. Jak co tydzień to jest spotkanie familijne, więc do zabawy zapraszam dwupokoleniowe i dwuosobowe drużyny. Jeżeli teraz koło Was jest mama, tata, babcia albo dziadek, no to właśnie z nimi możecie taką drużynę tworzyć. To jest najlepszy moment, żeby skład takiej drużyny ustalić. 22 645 20 55. To jest, przypominam, nasz numer telefonu. Za kilka minut zaczynamy familijne potyczki.

Polskie Radio Dzieciom, sobota przed południem, czyli to czas rodzinnego toru przeszkód. Na ten rodzinny tor przeszkód teraz was właśnie zapraszam. Na każdą z drużyn czekają dzisiaj dwa pytania. Jedno dla młodszego zawodnika w drużynie i drugie dla starszego. No a na tych, którzy dobrze odpowiedzą na obydwa pytania, czekają oczywiście nagrody, niespodzianki Polskiego Radia Dzieciom. I o czym, czego dotyczyć będzie dzisiejszy rodzinny tor przeszkód i wszystkie pytania, które będziecie mogli usłyszeć? Tego, co o tej porze roku jest najpyszniejsze, najsmaczniejsze i często też najbardziej kolorowe, czyli owoców i warzyw. No i teraz uwaga, uwaga, pytanie pierwsze dla młodszego zawodnika z pierwszej drużyny, której uda się do nas dodzwonić. Czym się różnią poziomki od truskawek? 22 645 2055 to jest nasz numer telefonu. Już możecie dzwonić.

0: lubię jej.
1: A czy dobry humor ma też Bruno, który jest zawodnikiem w pierwszej drużynie? Dzień dobry, Bruno.
2: Tak, mam dobry humor.
1: No to ja się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że ten dobry humor masz także dzięki temu, że udało ci się do nas dodzwonić, prawda?
2: Tak.
1: Tak, no to dobrze, bardzo się cieszę. Bruno, a powiedz proszę, kto jest drugim zawodnikiem w twojej drużynie?
2: Tata.
1: Tata. Dobrze, no to zacznijmy od tego pytania dla ciebie. To jest pytanie związane z pysznymi letnimi owocami. Czym się różnią poziomki od truskawek?
2: Wielkością, smakiem i nazwą.
1: Tak, brawo, rzeczywiście tak, wielkością, smakiem i nazwą, to prawda. Które są większe, poziomki czy truskawki?
2: Truskawki.
1: Tak, to racja. A czy ty kiedyś próbowałeś jeść poziomki?
2: Tak.
1: I co, jaki mają smak? Skoro się różnią smakiem od truskawek, to jak byś porównał te smaki?
2: W ogrodzie u nas rosną.
1: Poziomki?
2: Tak.
1: To fantastycznie, czyli można na przykład rano się obudzić, wyjść do ogrodu, nazrywać sobie trochę poziomek i mieć takie poziomkowe śniadanie.
2: Na przykład sałatkę owocową można zrobić z poziomek.
1: Fantastycznie, a ta sałatka owocowa to z czego się składa jeszcze oprócz poziomek?
2: Jabłek, banana i truskawek.
1: I poziomek. No dobrze, ale ominąłeś zręcznie pytanie, które ci zadałam. Czym się różni smak poziomek od truskawek? Które są lepsze w smaku?
2: Poziomki są słodsze, a truskawki są takie kwaśniejsze.
1: No, tak może być rzeczywiście. Mnie się nawet wydaje, że poziomki mają taki trochę bardziej, powiedziałabym, intensywny smak. One są malutkie, ale naprawdę pięknie pachną i pięknie i też świetnie smakują. No, a czy ty w takim razie wolisz poziomki czy truskawki jeść?
2: Chyba truskawki.
1: Chyba truskawki. Ja myślę, że i te owoce są bardzo pyszne, i te są na pewno bardzo zdrowe, więc warto je jeść, ale jak się ma w ogrodzie poziomki, tak jak ty, no to to jest w ogóle naprawdę pełnia szczęścia. Bruno, pierwszy punkt tobie się udało już zdobyć, drugi punkt być może zdobędzie za chwilę twój tata, tylko powiedz mi proszę jeszcze, zanim zacznę z tatą rozmawiać, czy tata umie gotować?
2: Tak.
1: A co robi takiego najlepszego na świecie?
2: Chyba dla mnie spaghetti.
1: A z jakim sosem?
2: Pomidorowym,
1: pycha. Naprawdę dzisiaj o samych smakołykach rozmawiamy w rodzinnym torze przeszkód. Bruno, bardzo ci dziękuję, pozdrawiam cię serdecznie. No i teraz czas na zagadkę dla twojego taty, więc bardzo proszę, żeby tata był już blisko telefonu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Cieszę się, że pana słyszę. Tak to jest z tym gotowaniem, że pan lubi gotować?
3: No tak wyszło, nawet mam tatuaż na całą rękę z różnymi potrawami.
1: Proszę bardzo, a to spaghetti rzeczywiście jest takie rewelacyjne, pan też je lubi?
3: Według Bruna to jest najlepsza rzecz, którą gotuję, ale wydaje mi się, że są jeszcze inne rzeczy, które przynajmniej równie dobrze potrafię ugotować.
1: Na przykład?
3: Ojejku, owoce morza, risotto, burrito, wiele różnych rzeczy.
1: A, czyli tak idziemy w stronę kuchni śródziemnomorskiej?
3: Można tak powiedzieć. Po polsku też potrafię gotować i też lubię, ale gdzieś tam smaki rodziny są bardziej w stronę śródziemnomorskiej kuchni, więc taką częściej mi się zdarza gotować.
1: Dobrze, ale teraz będzie pytanie związane z kuchnią jak najbardziej słowiańską, powiedziałabym.
3: Super.
1: Czyli
3: uwaga, bardzo się cieszę.
1: Uwaga, uwaga. Czy pokrzywa to jest roślina jadalna?
3: Jak najbardziej.
1: A jeżeli tak, to co z tej pokrzywy można przygotować?
3: Zupę bądź herbatę.
1: Tak, i też sałatkę podobno.
3: A gdyby pan... pesto bardzo dobre wychodzi z pokrzywy.
1: O właśnie, czyli dodatek do makaronu na przykład. A gdyby pan miał ugotować zupę z pokrzywy, to jakby pan to zrobił?
3: Pewnie tak jak szczawiową.

0: Tak, rzeczywiście. To jest chyba dobry pomysł. Myślę, że na przykład też z jajkami na twardo mogłaby być bardzo dobra.
1: I ze śmietanką.
0: I ze śmietanką, tak. Ale teraz jeszcze jedno pytanie dla tych wszystkich, którzy teraz zamarzyli o zupie pokrzywowej. Czy pokrzywę o tej porze roku można zrywać właśnie, żeby przygotować coś w kuchni z niej dobrego? Czy ona już jest za stara?
1: Sądzę, że może być troszkę za stara już.
0: Mnie się wydaje, że jeszcze chyba może się nadawać, bo w maju na pewno się ją zrywa właśnie do takich kuchennych różnego rodzaju eksperymentów, ale może na początku czerwca jeszcze też. Tylko teraz pytanie, jak ją zerwać, żeby się nie poparzyć?
1: Przy samej ziemi za korzonek, bo korzonek nie parzy.
0: I może jeszcze w rękawiczkach.
1: To mogłoby to się przydać na pewno, tak?
0: Prawda? No dobrze, tak. To zachęcamy w takim razie do eksperymentowania w kuchni z pokrzywą. Drugi punkt przyznaję z wielką przyjemnością i gratuluję.
1: Bardzo dziękujemy.
0: Gratuluję nagrody, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: A teraz pytanie dla młodszego zawodnika w kolejnej drużynie. Najpierw jeszcze numer telefonu 22 645 20 55. A pytanie jest takie. Co łączy bazylię, szczypiorek i natkę pietruszki?

0: do domu wrócił.
1: Michał w piosence i Michał też w drużynie, która się do nas dodzwoniła, żeby wziąć udział w rodzinnym torze przeszkód. Dzień dobry, Michałku. Halo? Michałku, słyszysz mnie?

Halo, halo. No, Michał chyba na chwilę zniknął, ale mam nadzieję, że za chwilkę się znowu pojawi, więc w oczekiwaniu na Michała i jego tatę, czyli zawodników drugiej drużyny, przypomnę jeszcze raz pytanie. Pytanie związane było, no właśnie, z Bazylią Szczypiorkiem i Natką Piotruszki. Co łączy Bazylię Szczypiorek i Natkę Piotruszki? Michałku, bardzo proszę, dzwoń do nas, bo czekamy na ciebie.

0: Michał ze swoim tatą, próba numer dwa. Michałku, jesteś?
1: Mhm.
0: O, bardzo się cieszę, że cię słychać. Całe szczęście. Michał.

0: Małku, a czy pamiętasz pytanie, które zadałam przed piosenką? No dobrze, to co to było za pytanie? Co łączy bazylię?
1: Łączy się piolek, i bazylię i pietruszkę.
0: I natkę pietruszki, no właśnie. Co łączy?
1: Są zielone,
0: rosną
1: w ziemi i są do przyprawiania potraw.
0: Tak jest, właśnie i są do przyprawiania potraw. Znakomita odpowiedź. Pierwszy punkt zdobyty tym samym, ale teraz uwaga, uwaga. Są do przyprawiania potraw, czyli na przykład do jakich potraw można dodać taką mieszankę? Bazylia, szczypiorek, natka pietruszki.
1: Może do sosu pomidorowego.
0: Tak, to prawda. Do sosu pomidorowego, który z kolei możemy zjeść z czym?
1: Może makalonem.
0: Właśnie, z jakimiś kluseczkami albo na przykład z kopytkami, to też byłoby dobre. A gdybyśmy poszli tak bardziej w taką wersję śniadaniową tej mieszanki ziołowej, czyli bazylii, przypomnę, szczypiorku i natki pietruszki, to wtedy, kiedy jemy śniadanie, to co możemy? Możemy dodać te zioła do czego?
1: Do omletu.
0: Do omletu. No dobrze, ja bym dodała do białego sera, ale tak, omlet z takimi ziołami to może być fantastyczny smak, fantastyczna mieszanka, rzeczywiście tak. Michałku, czy ty się cieszysz, że udało ci się zdobyć pierwszy punkt?
1: Mhm.
0: Dobrze, a czy tata często chodzi po zakupy? Zdarza się, że chodzi, czy nie?
1: Trochę tak.
0: Trochę tak. A kupuje też na przykład warzywa?
1: Kupuję.
0: Tak cię dopytuję o to wszystko, dlatego że dla taty właśnie mam takie pytanie związane z pewnym warzywem, więc tobie już bardzo dziękuję i za rozmowę, i za tę doskonałą odpowiedź. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. No i teraz pytanie dla taty. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Michał już wszystko zdradził, że zdarza się, że pan chodzi po zakupy, że zdarza się też panu kupować warzywa. No to o pewnym warzywie teraz będę chciała, żebyśmy porozmawiali.
2: Tak.
0: To warzywo na straganie ma kolor fioletowy. Po ugotowaniu ten kolor odrobinę traci, no a po dodaniu na przykład soku z cytryny albo octu, ten kolor nie tylko odzyskuje, ale nawet zdobywa piękniejszy jego odcień. Co to za warzywo?
2: Bakłażan?
0: Nie, ale dobrze, powiedzmy, że to była próbna odpowiedź. Mogę podpowiedzieć, że to jest warzywo z liśćmi. Najpierw jest fioletowe.
2: Nie ma zbyt, z liśćmi? Mhm.
0: Z liśćmi. Nie ma zbyt wielu warzyw, wydaje mi się, w fioletowym kolorze, wtedy, kiedy idziemy do sklepu z warzywami i owocami. Kiedy właśnie...
2: No ja kojarzę tylko bakłażana.
0: No nie, liście, nie? Liście. Niech to będzie podpowiedź. Liście, fioletowe liście.
2: Botwinka?
0: Nie. Botwinka nie jest w fioletowym kolorze, tylko w czerwonym. To jeszcze jedna próba, dobrze? Proszę się tak zastanowić. Proszę. Liście takie jakby dookoła czegoś i to jest właśnie fioletowe, a potem, kiedy się ugotuje, jest takie trochę przyszarzałe, a potem, kiedy polejemy to sokiem z cytryny, to robi się takie fioletowo-różowe i jest bardzo zdrowe i bardzo smaczne. Są tacy, którzy zawijają też w te liście, choć nie jest to zbyt popularne w tym kolorze, zawijają farsz.
2: Może kapusta czerwona.
0: No właśnie, albo kapusta fioletowa. Czerwona. Oczywiście, że tak, kapusta czerwona na Śląsku nazywana modrą kapustą. Gotował pan no kiedyś rozumiem. Czerwoną kapustę, czy nie?
2: Nie gotowałem. Fioletowej też nie.
0: No właśnie, no ona się nazywa czerwona, ale tak naprawdę ma fioletowy kolor i dokładnie tak wtedy, rozumiem. Kiedy we wrzątku trochę pobędzie, kiedy zmięknie, no to ten kolor tak zupełnie traci. Woda trochę ma wtedy fioletowy kolor, a ta kapusta no
2: to,
0: mniej.
2: To prawda, to żona często robi.
0: Proszę się przyjrzeć następnym razem, jak żona będzie robiła taką surówkę, jak dokładnie ten proces...
2: Będę obserwował zmiany kolorów.
0: I proszę pomagać, koniecznie.
2: No, wiadomo.
0: Dobrze, drugi punkt w takim razie przy trzeciej próbie zdobyty. Gratuluję i pozdrawiam serdecznie.
2: Dziękujemy,
0: i do usłyszenia.
2: Również, pozdrawiamy, dziękujemy, do widzenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia. 22 645 20 55 to jest nasz numer telefonu. Przypomnę, że w Polskim Radiu Dzieciom trwa teraz rodzinny tor przeszkód i przed nami kolejne pytanie dla następnej drużyny. A to pytanie dla młodszego zawodnika w tej drużynie związane

0: będzie z rośliną, która najpierw jest pięknym, żółtym kwiatem, potem rośliną jadalną, wypełnioną pestkami, no a później można ją zamienić w olej.
1: Raz widziałem obłok spory, co wyglądał jak wieloryb. Płynął dumnie

0: A kto jest w kolejnej drużynie w dzisiejszym rodzinnym torze przeszkód? Halo, halo.
1: Dzień dobry, z tej strony Mikołaj.
0: Dzień dobry, Mikołaju. Witam cię bardzo serdecznie i bardzo się cieszę, że udało ci się do nas dodzwonić. Mikołaju, no to zadanie dla ciebie jest takie. Trzeba odgadnąć tę roślinę, o której opowiadałam przed piosenką. Roślina, która najpierw jest pięknym, żółtym kwiatem, takim dosyć wysokim i tak dumnie wyglądającym, powiedziałabym. Potem jest rośliną wypełnioną pestkami, które można jeść, no a potem może zamienić się także w olej. Co to za roślina?
1: Słonecznik.
0: To jest słonecznik, oczywiście, że tak. Doskonała odpowiedź, pierwszy punkt zdobyty. A te pestki, które są w słoneczniku, to oprócz nas, kto jeszcze lubi jeść?
1: Ja lubię. Wiem, jak to moja mama, tak? A ptaki też lubią.
0: Właśnie, ptaki lubią. Mama podpowiada, mama, która jest drugą zawodniczką w drużynie. Dzień dobry, pytanie do pani za chwilę. Jeszcze odrobina cierpliwości.

0: Tak, rzeczywiście ptaki lubią, mało tego, wtedy kiedy dokarmiamy ptaki zimą, to one rzeczywiście bardzo lubią być też dokarmiane takim słonecznikiem. Myślisz, Mikołaju, że łuskanym czy niełuskanym?
1: Myślę, że niełuskanym.
0: Ja myślę, że one lubią chyba te pestki wyłuskane też, ale oczywiście takie w tych łupinkach też są dla nich przysmakiem. Pewnie sobie potrafią je wyłuskać. Chyba też wiewiórki lubią jeść pestki słonecznika, jeżeli gdzieś znajdą i też potrafią sobie je wyłuskać właśnie ze środka tych łupinek. Dzisiaj rozmawiamy w Rodzinnym Torze Przeszkód o najpyszniejszych smakach, o owocach i warzywach takich właśnie, które kojarzą się z wiosną i z latem. A taki twój owoc albo warzywo, które najbardziej lubisz, to jest co?
1: To jest owoc mango.
0: Mango. Akurat może niekoniecznie związane z sezonem w Polsce, bo w Polsce rośnie mango, czy nie?
1: W Polsce nie,
0: ale oczywiście można mango po pierwsze kupić w polskich sklepach. No tak, ale można też na przykład kupić różnego rodzaju desery, jogurty, kefiry, które właśnie mają też dodatek mango. A z takich naszych polskich owoców, to masz jakieś swoje ulubione?
1: Z polskich mam borówki, bo za naszym domem też mamy borówki.
0: O, proszę, kolejna opowieść o tym miejscu koło domu, gdzie można znaleźć przysmaki. Już dzisiaj mówiliśmy o poziomkach. Opowiadał o tym Bruno na samym początku naszego spotkania, a teraz proszę, Mikołaj opowiada z kolei o borówkach, które można wyjść szybciutko, zerwać rano i mieć takie pyszne borówkowe śniadanie. Mikołaju, bardzo dziękuję. Pierwszy punkt zdobyty. No to teraz czas na pytanie do twojej mamy. Tobie już bardzo dziękuję i pozdrawiam cię serdecznie. A mamę witam. Dzień dobry.
2: Witam. Dzień dobry.
0: Przed panią pytanie, powiedziałabym, takie trochę kulinarno-botaniczno-geograficzne. Co pani na to?
2: Tak. Poradzę dobrze jak mój syn.
0: Mam nadzieję, że syn jest obok i być może podpowie.
2: Mikołaj, podpowiadaj.
0: Dobrze, to ja uwaga, podaję tą zagadkę. Jest takie warzywo, które trochę wygląda jak miniatura innego warzywa, a którego nazwa brzmi jak zdrobnienie nazwy stolicy jednego z europejskich krajów. I podpowiem, że to też jest warzywo z liśćmi. Miniatura, czyli jest bardzo małe. Miniatura innego warzywa.
2: No trudne pytanie.
0: I stolica jednego z krajów europejskich.
2: A, już chyba wiem.
0: Tak.
2: Chyba już wiem, te liście mi dały podpowiedź. Czy to może chodzi o Brukselkę?
0: Oczywiście, że chodzi o Brukselkę, pewnie, że tak. Brukselkę, którą nie wszyscy lubią jeść, ale jest bardzo zdrowa, więc warto ją jeść. Bardzo się cieszę, że odpowiedź na to pytanie przyniosła wam drugi punkt. Ale gdyby pani miała opowiedzieć o tym, co można zrobić z Brukselki, to co by to było?
2: Z Brukselki przychodzi mi do głowy myśl taka, że najlepiej byłaby to zupa.
0: Mhm, to prawda, zupa brukselkowa jest pyszna. Są w niej różne inne warzywa też, ale brukselka stanowi taki główny dodatek w tej zupie. Można dodać na przykład pomidory z puszki, wtedy jest taka lekko pomidorowa z brukselką. Brzmi to może dziwnie, ale naprawdę jest pyszne. Warto spróbować.
2: Głodniałam.
0: No to ja życzę smacznego, już niedługo obiad. Pozdrawiam serdecznie.
2: Już wiemy, co robić na obiad.
0: Pozdrawiam serdecznie i gratuluję dzisiaj udziału w Rodzinnym Torze Przeszkód. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
2: Dziękujemy.
0: Rodzinny Tor Przeszkód i przed nami zagadka dla jeszcze jednej drużyny dzisiaj. Uwaga, uwaga. Kapuśniaczek. Czasem używa się takiego określenia, kiedy chcemy opisać pewien rodzaj pogody. A jaki? To jest pytanie dla młodszego zawodnika w drużynie. 22 645 20 55 to nasz numer telefonu.

0: Teraz Martynka ze swoim tatą zagrają w naszym rodzinnym torze przeszkód. Dzień dobry, Martynko.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. A czy to prawda, że ty masz kibiców, którzy ci kibicują w trakcie odpowiedzi?
1: Tak, nie?
0: Dobrze. No to w takim razie kibice niech uważnie słuchają, kibicują i mocno trzymają zaciśnięte kciuki, a Martynka będzie odpowiadała na pytania, a potem także tata będzie odpowiadał na pytanie. Ale zacznijmy od kapuśniaczka. Kapuśniaczek. Czasem takiego określenia używa się wtedy, kiedy chcemy opisać pewien rodzaj pogody. Czy ty wiesz, Martynko, jaki?
1: Drobny deszczek,
0: no oczywiście, że tak. Kto wymyślił to określenie? Nie wiem. Myślisz, że ono pasuje, że kapuśniaczek pasuje do takiego deszczyku drobnego?
1: Tak,
0: no dobrze, to skoro tak uważasz, to w porządku, niech tak będzie. Pierwszy punkt udało się zdobyć. Martynko, pytam dzisiaj, tam się słyszę, że wszyscy cieszą, że zdobyłaś ten punkt.
2: Hurra!
0: Dzisiaj rozmawiamy w rodzinnym torze przeszkód o tym, co najbardziej lubimy jeść, jakie warzywa i owoce latem. A ty masz jakiś taki swój ulubiony owoc albo warzywo, które właśnie o tej porze roku jest najsmaczniejsze dla ciebie?
1: Truskawka.
0: Truskawka.

0: Pewnie, że tak. Truskawka, myślę, że zawsze wygrywa. Co prawda są tacy, którzy twierdzą, że poziomki są smaczniejsze, ale uważam, że truskawki są też rewelacyjne. A truskawki jak jesz, to je jesz tak same po prostu, czy na przykład w jakimś deserze? Jak to zwykle? Coś tam mama podpowiada. W jakimś deserze. No to skoro w jakimś deserze, to musisz teraz opowiedzieć w jakim. Czy to są na przykład lody?
1: Na przykład gofle, albo omlet, albo naleśniki i makaron z polewą truskawkową.
0: Och, to fantastyczny obiad. Fantastyczny rzeczywiście. Kto nie ma dzisiaj pomysłu na obiad, to bardzo proszę, niech taki obiad zrobi naszym słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom i Rodzinnego Toru Przeszkód. To jest naprawdę fantastyczne danie. Martynko, może na twoim talerzu dzisiaj też się pojawi taki makaron z polewą truskawkową. Jak myślisz?
1: Nie wiem, bo wczoraj go nie jedliśmy.
0: A, no to może dzisiaj coś innego. Ale ten omlet z truskawkami też brzmiał bardzo dobrze.
1: I z wolówkami, bo to tata go wymyślił.
0: Gofry, nie, makaron, tak? Z truskawkami i z borówkami?
2: Omlet,
0: dobrze. I omlet i makaron też dobre. Skoro tata wymyślił, no to mam nadzieję, że tata teraz też odpowie na pytanie związane z kuchnią, uwaga, egzotyczną. Martynko, tobie już bardzo dziękuję, pozdrawiam cię serdecznie i do usłyszenia. Czy tata już jest blisko telefonu?
2: Tak.
0: Dobrze, no to... Proszę bardzo, pytanie jest takie. Chodzi o pewną roślinę, którą my stosujemy przy przeziębieniu. Tak jak powiedziałam, to jest roślina dość egzotyczna, chociaż w Polsce oczywiście bez trudu można ją kupić. A entuzjaści kuchni japońskiej jedzą ją w postaci marynowanej, na przykład jako dodatek do sushi.
2: Dodatek do czego, przepraszam?
0: Do sushi.
2: Do sushi. A, to moje ulubione danie. Potrawa, taka ostra, Martynka, pomożesz?
0: No, a co tam
2: takie
0: może...
2: Takie zielone.
0: Zielone albo różowe? A nie. Nie, proszę nie iść w tę stronę, to nie jest to zielone. Nie.
2: To będzie... Imbir.
0: No oczywiście, imbir. Że imbir, tak. To zielone też towarzyszy sushi, to prawda. To jest japoński chrzan po prostu w takim kolorze bardzo ostry, ale tym razem chodziło mi o imbir. No i to jest oczywiście dobra odpowiedź. Drugi punkt zdobyty. Bardzo się cieszę. Pozdrawiam serdecznie i gratuluję.
2: Agatka by chciała pozdrowić.
0: Agatko, dzień dobry, witam cię. Nie, jednak nie.
2: Agatka jednak nie.
0: Dobrze, to może Martynka jeszcze kogoś pozdrowi?
1: Tak.
0: A kogo?
1: Ciocię Asię, bo Agatka idzie na basen i ja będę musiała z ciocią zostać.
0: A lubisz z ciocią spędzać czas?
1: Tak.
0: No to fantastycznie. To
1: bo ciocia właśnie na Disneyu.
0: Pięknie, to można z ciocią fantastycznie porozmawiać. To ja życzę ci miłej soboty i wszystkim naszym słuchaczom także. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Kolejny rodzinny tor przeszkód za tydzień, w sobotę, punktualnie o godzinie 11, czego będą dotyczyć pytania. To na razie tajemnica, ale wszystko wyjaśni się za tydzień. Życzę wam miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.
2: Specjalnie dla słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom.
3: Minęła godzina 12. Jolanta Kossakowska, dzień dobry. Za chwilę usłyszycie koncert zespołu Zegzela pod kierownictwem Oli Bilińskiej. Koncert odbył się 24 maja w studiu S3 Polskiego Radia w Warszawie w ramach 27. Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja. Zapraszam do wysłuchania.

Cześć. Czy ktoś poznaje ten dźwięk? Czy to była sowa? Sowa? To w takim razie to co to jest?

A to jest kukułka. Oj, oj, ktoś ma chyba braki tutaj w edukacji ekologicznej. Proszę Państwa, nazywamy się Zegzela i to tajemnicze słowo oznacza właśnie w gwarze suwalskiej kukułkę. Co ciekawe, na kukułkę w naszych częściach świata

kukułki bardzo pobudza i pobudzało zawsze naszą wyobraźnię. Ale zaczniemy o pieśni, która wprowadzi nas właśnie w tę zieleń Sejneńszczyzny, z której pochodzimy. Przyjechaliśmy do was z granicy polsko-litewskiej, gdzie granica ta przepływa nawet przez jeziora. I przewijają się przy tej granicy dwa języki, polski i litewski. Obecne są w mowie, w Biedronce i w pieśniach tradycyjnych, ale też tych nowych. I my przypomnimy trochę tych starych pieśni, a zaśpiewamy też wam trochę i nowych pieśni naszego autorstwa. Zaczniemy od W tym zielonym gaju.

To była opowieść o nieprzygotowanym kawalerze, a teraz opowieść o kukułce. Zakuwała zieziuleńka. Zapraszamy na scenę Antka. Wielkie brawa dla Antka. Antek zaśpiewa pieśń, która jest tak zwaną pieśnią sierocą. Tak, piosenką śpiewaną przez dzieci, które często, czasami nie miały mamy albo taty. I jak widać, także z tej pieśni zwracały się właśnie też czasem do kukułki. O poradę może w chwili smutku.

Nasz chór z Egzeli troszeczkę się czai. Chodźcie bliżej do mikrofonów, kochani, bo naprawdę będzie was lepiej słychać. A naprzód zapraszam kolejną naszą solistkę i kolejna opowieść o kukułce ustami, tym razem dziewczynki, sierotki. Sierotką będzie Natalia Luty. Wielkie brawa. A zagrają dla nas dzisiaj na trzech instrumentach, może to dobry moment, żebyśmy właśnie przedstawili nasz zespół instrumentalny. Za wibrafonem Milena Moniuszko. Za akordeonem Maciej Bobrowski. A na klarnetach zagra dla was na takim mniejszym i na takim większym basowym Paweł Jaczewski.

0: Pewnie zastanawiacie się, co to za tajemnicze zaklęcie na końcu tej piosenki. Tak śpiewaliśmy, śpiewaliśmy. Tutaj po raz pierwszy pojawił się właśnie język litewski, który mówią na co dzień niektórzy z nas. I śpiewaliśmy nie kukaj kukułko, nie kukaj kukułeczko. Nie dlatego, że chcemy jej zamknąć dzióbek, ale to takie zaklęcie, żeby może ta kukułka tak nie kierowała tym naszym ludzkim losem tak bardzo. Bo wiadomo, jak kukułki kukają, to albo chcą nam powiedzieć, ile dzieci będziemy mieli, albo ile lat będziemy żyli, albo jeszcze nie daj Boże coś innego. Tak przynajmniej wierzy się na Suwalszczyźnie. Czy wy też słyszeliście o takich wierzeniach związanych z kukułką? A skoro kukułka, to żeby nie było, że na Suwalszczyźnie tylko kukułki mamy w lasach, mamy też wiele innych ptaków. Czy ktoś wie może, jakie ptaszki u nas mogą mieszkać? Takie duże białe na przykład, biało-czarne, z długim czerwonym dziobem i z nogami. Bociany, tak, Suwalszczyzna słynna jest z bocianów. I z innych jeszcze bardzo takich, tak, Wanda, z kogo?
1: Żurawi.
0: Żurawi. Wiecie, jak żurawie wyglądają? Akurat nie mam zdjęcia na podorędziu, ale takie też podobnie wzrostem do bocianów, ale szare. Szaro-czarne i pięknie klangorzą. A teraz chciałabym wam właśnie jeszcze puścić parę takich zaklęć, jak sobie lubię mówić, czyli wierszyków, wyliczanek, bo każde dziecko zna jakieś wyliczanki, wydaje mi się, nie? Przydają się w zabawie. I u nas też mamy takie charakterystyczne wyliczanki, bardzo często związane właśnie z ptakami. Pozwólmy pani Birutce, którą odwiedziłam jakiś czas temu, po to, żeby dowiedzieć się właśnie, jakie to wyliczanki w jej czasach, kiedy ona była młoda, a teraz jest już starszą babcią, się mówiło i używało w zabawie.
2: Bocian, bocian, długie cyby, masz torbeczkę, idź na ryby, a po jakie? Po kaluchy, bo dzieciom zaboleli brzuch. Rech, rech, bocian zdech, rada, rada, nie ma dziada. Siedziała sroczka, dzieciom kaszkę ważyła, temu dala, tak na palcach, jak małe dzieci, temu dala, bo malutki, temu dala, bo piękniutki, temu dala wodę nosił, temu dala ładnie prosił, temu wzięła taką lepo pciela, siuwa i poleciał. Raz wróbelek elemelek znalazł w polu kartofelek, ni za duży, ni za mały, do jedzenia był doskonały. No szedł kapucyn przez rzeczkę, zgubił czerwoną stężeczkę i teraz jeden, ile tam jest? Jeden, dwa, trzy, cztery, to na pewno jesteś ty. Tu pień, tu kłoda, tu pień, tu kłoda, a tu tako zimna, zimna, zimna woda. No już. Dzieci śmieją się wtedy.
0: Brawa dla pani Birutki.

0: Ale dwie zagadki. W tych wierszykach pojawili się oszuści, to znaczy jeden oszust. O jeden wierszyk był nie o ptaszku. Czy ktoś wysłyszał o kim? Był wierszyk o kapucynie. Czy kapucyn to ptaszek? Znamy takiego ptaszka? Nie, małpa kapucynka, ale nie ma kapucyna. A kto to jest kapucyn? Może ktoś dorosły wie. Zakonnik, dziękuję. To był wierszyk o zakonniku, który idzie przez rzeczkę. A były wierszyki o jakich ptakach? Kto spamiętał? Był wróbelek. I teraz to też jest oszust. Oszukany wierszyk, bo to jest tak naprawdę literatura piękna, prawda? Bo to jest cytat z Wróbelka Elemelka, ale jak widać weszła też w obieg, że tak powiem, dziecięcy bardzo. Jakie jeszcze były? Słyszałam ptaszki tam gdzieś? Nazwę ptaka? Bocian był. Sroczka była, brawo. I właśnie, czy kto zna, ręka do góry, ten wierszyk o sroczce? O, jest trochę, ale nie tak strasznie dużo. Myślałam, że wszyscy znają. Tak, to jest też troszeczkę oszust, ten wierszyk, bo to nie jest tylko wierszyk suwalsko-sejneński. To jest wierszyk ogólnopolski. Używa się go w zabawie, myślę, że w wielu częściach Polski. Ja go akurat nie znałam, ale wiem, że i widzę tutaj po publiczności, że jest rozpowszechniony. Co nie znaczy, że właśnie wszystkie dzieci go znają i to jest wielki ból. Dlatego chciałabym, żeby teraz wyszła Wandzia i nauczyła nas szybciutko wierszyka o sroczce. Co wy na to? Tutaj będzie trzeba przygotować łapki i paluszki, także wszyscy szykują paluszki. Wanda, jak to idzie?
1: Siedziała, sroczka dzieciom kaszkę warzyła.
0: Tak, siedziała na gniazdku i dzieciom kaszkę warzyła.
1: Temu dała, bo malutki, temu dała, bo piękniutki, temu dała, wody nosił, temu dała, ładnie prosił, temu wzięła, łeb obcięła, siuwa, siuwa, siuwa, poleciała.
0: Tak jest. Można też bezkrwawą wersję. A temu nic nie dała i siuwa poleciała. Zaprosimy was teraz, będziemy wracać do naszych wierszyków, ale teraz zaprosimy was na kolejną piosenkę o roślinie, która jest bardzo ważna i od wieków jest bardzo ważna na Suwalszczyźnie, jak i na Litwie, bo właśnie ta kultura litewska tak wylewa się za granicę na naszą Sejneńszczyzną, która nazywa się często też Małą Litwą, przynajmniej część Sejneńszczyzny. Zaśpiewamy piosenkę o lnie. Jest to piękny niebieski kwiatek, z którego robi się, z jego łodygi wytwarza się materiał, nici do tkania materiału i właśnie ten materiał jest najpopularniejszy zarówno w Litwie, jak i na Sejneńszczyźnie. I mam tutaj właśnie przykład takiej tkaniny, słuchajcie, to jest zabytek, to jest tkanina lniana. Pokażę ją tak może do światła. Zwykła, wygląda tak, zwykłą szarą tkaninę, ale jest niesamowitej jakości, jest bardzo gruba i została utkana przez siostrę pani Birutki, panią Annę, przepraszam, panią Marię, która jest sąsiadką naszej Marysi, która będzie zaraz śpiewała piosenkę o lnie. Więc wszystko, proszę państwa, się tutaj zazębia w tej historii i śpiewamy. I jeszcze posłuchamy sobie też właśnie opowieści o lnie, pani Biruty. Jak to się właśnie wytwarza takie piękne materiały?
2: Jeszcze pamiętam len jak terli. No ten len już posiany ten len. Później już jak on dojrzewał, to się zbierało. Snopki się wiązało i te snopki układały się takie zwane ryki. Do mlucenia jeszcze trzeba było, żeby siemię te odmlucić. No i później już te snopki szli na pole, gdzieś tak na łąkach raczej i rozcięli trzeba było tak cieniutko. No i później znowu się zbierało to i szli do laźni, ustawiali na takich pryczach i to paliło to polenisko, te z kamieni i ten len tam wysychał. No i później już jak wysechnięty ten len, tarcie było te, tak? No tak ja. Ten len tak trzeba jeszcze było powysypać, żeby te próchno takie zwłaszcza jak zwijało się w takie, o takie węzły. No i później trzeba było przędzenie.

Jeszcze raz wielkie brawa dla naszych solistów. Jeszcze będą się przewijać, więc nie będę na razie przedstawiać. A teraz zaprosimy na scenę pana Giedyminasa, który pojawi się co prawda tylko na zdjęciu, ale będzie z nami duchem na pewno. Jest autorem następnego utworu, który zaśpiewamy. Wchodzimy teraz, słuchajcie, w opowieść o jeziorach. Suwalszczyzna i Sejneńszczyzna, która jest częścią Suwalszczyzny, słyną właśnie z pięknych, dzikich jezior. Naprawdę mamy ogromny skarb jeszcze u siebie. Drugim największym jeziorem po Wigrach na Suwalszczyźnie jest Gaładuś. Już sama nazwa, prawda, jest taka trochę magiczna. Gaładuś. I opowiemy wam zaraz legendę o właśnie o Gaładusi, ale najpierw chcemy wychwalić jej piękno pieśnią napisaną przez pana Giedyminasa, który mieszka we wsi Burbiszki nad Gaładusią i gra na akordeonie tak jak Maciek i pisze swoje piosenki, które gra właśnie na koncertach razem ze swoim kwartetem Świętego Kazimierza i zaśpiewamy wam pieśń o Gaładusi. Najpierw zagra pan Giedyminas.

0: Wielkie brawa dla Gabrysiu, czekaj. Dla Gabrysi i dla Miłosza. I Gabrysie właśnie chciałabym jeszcze wstrzymać tutaj. Miłosz, wielkie dzięki. Ciebie zaprosimy jeszcze później. Gabrysia, chyba masz dla nas wierszyk, wydaje mi się, prawda? Który wierszyk pani Birutki sobie wybrałaś? No to uwaga, uczymy się wierszyka o kapucynie.
1: Szedł kapucyn przez rzeczkę.
0: Szedł kapucyn przez rzeczkę.
1: I zgubił czerwoną wstążeczkę.
2: Zgubił czerwoną wstążeczkę.
1: Raz, dwa, trzy.
2: Raz, dwa, trzy.
1: To zgubiłeś na pewno ty.
0: To zgubiłeś na pewno ty. Albo to zgubiłeś pewno ty, żeby się bardziej rymowało. Dzięki serdeczne. Gabi. To się może przydać przy zabawie w chowanego na przykład. Jesteśmy dalej przy jeziorach. Chcemy teraz spuścić wam, zaprosić panią Janinę Maciukanis w nasz eter, żeby opowiedziała nam, ona nam, opowiedziała nam legendę o powstaniu jezior, jeziora Dusia i jeziora Gaładuś w języku litewskim. Więc tutaj jest moment, żeby zamknąć przez chwilę oczy i nacieszyć się pięknem i troszeczkę też egzotyką języka litewskiego, który należy do języków bałtyckich, nie słowiańskich, to taka ciekawostka dla rodziców. Ale jak dla mnie ma takie niesamowicie coś magicznego w sobie. Pani Janina opowiada o jeziorze Dusia.
3: Metelių parapijoje yra didelis ežeras vardu Dusia. Vieną kartą ėjo du žmonės. Jie labai labai nuvargę ir atsigulė pailsėti. Atsigulė to jau užmigo. Bemiegodami išgirdo, kad juos kas žadina. Bet jie

0: atsikėlę nieko nematė ir vėl užmigo. Tik trečią kartą žadinami pamatė, kad ežeras ateina. Atsikėlė ir ėmė bėgti. Jie bėgo, kad net prakaitas lašai svarvėjo. Vienas sako, jau net uždusau. Ir tada ežeras pasiliko vietoje ir gavo vardą Dusia.
1: To była legenda o dwóch mężczyznach, którzy zasnęli nad jeziorem Gaładuś, zasnęli na wzgórzu. I nagle zobaczyli, że zbliża się wielka, wielka, ciemna chmura. I zaczęli przed nią uciekać. I ta chmura tak jakby trochę goniła ich, aż w końcu jeden z nich tak się zmęczył, że powiedział, ale się zdyszałem. Z Dusią, tak? Jest takie słowo po litewsku. I okazało się, że to słowo jest imieniem jeziora, które jako chmura płynęło nad horyzontem i zostało przywołane przez niego, spłynęło na ziemię i stało się największym jeziorem na Litwie, czyli jeziorem Dusia. Jest też druga wersja tej legendy. Wandzia strasznie chce ją opowiedzieć. To szybciutko, Wandziu. Jak to z legendami bywa? Jest ich bardzo dużo wersji, ale generalnie na Litwie uważa się, że jeziora powstały w ten sposób właśnie, że wielka czarna chmura spłynęła, została przywołana swoim imieniem i spłynęła na ziemię. Wandziu, jaką ty znasz wersję?
2: Dziewczyna wypasała gęsi i nagle zauważyła ogromną czarną, burzową chmurę i zaczęła zaganiać te gęsi do domu i uciekać przed nią. I kiedy już na wzgórzu dobiegła do domu, to powiedziała, oj, ja zdusiałam się. I ta chmura nagle spłynęła i utworzyło się ogromne.
1: Zmienia się bohater, ale istota jest właśnie ta sama. A za to nasze jezioro Gaładuś, i to jest taka tylko szybciutko druga część tej legendy, jest według właśnie naszych miejscowych wierzeń córką jeziora Dusia. Więc jest Gaładuś, której część najbardziej wysunięta na południe. Po litewsku koniec to jest...
3: Gaładusis.
1: To jest właśnie słowo oznaczające koniec. Koniec Dusi, tak. Prawda? A samo słowo koniec to jest... Galas, tak?
3: Galas.
1: Galas. Więc Gaładuś to jest koniec jeziora Dusia, które w pewnym momencie w legendarnych, dawnych czasach wezbrało 7 metrów w górę. I przelało się przez wzgórza i ta woda, która się przelała, właśnie ten kres tego jeziora, który sięgnął za wzgórza, stał się jeziorem Gaładuś. I teraz właśnie według tej legendy napisaliśmy piosenkę Pieśń o jeziorach. Wandzie, zapraszamy jeszcze jako solistkę naprzód. Wielkie brawa dla Wandzi. Pieśń o jeziorach.

0: Brawa dla Wandzi. To ja poproszę jakiś wierszyk. Może Ola? Ola, ty znasz wierszyk jakiś? Nie? Kto zna wierszyk? Maciek, chodź, opowiadaj. Szykujemy się. Nie spać, zwiedzać.
1: Bocian, bocian.
2: Bocian, bocian.
1: Długie ciebie. Weź torbeczkę. Idź na ryby. A po jakie? Po kaluchy. Bo dzieciom zaboleli brzuchy.
0: Są takie ryby kaluchy podobno. Oficjalnie. Brawa dla Maciusia. A teraz jeszcze jedna pieśń związana z jeziorami, jeszcze w języku litewskim. Pieśń tradycyjna, którą zna od dzieciństwa i śpiewa Jovita Janczulewicz, nasza druga solistka, która wspiera tutaj chór dzielnie. Wielkie brawa. Jovita mieszka w Żegarach. Właśnie u kresu jeziora Gaładuś dokładnie. Na samym południowym Koniuszku. Ant, jak się nazywa ta pieśń?
3: Ant kalno kerklei sybiawo.

0: I zapraszamy kolejnego solistę. Maciuś znowu wyjdzie na front i zaśpiewa nam puszczańską opowieść. Przechodzimy teraz z jezior, wkraczamy do Puszczy Augustowskiej, kochani, bo to jest drugi nasz największy skarb. Na południu Sejnejszczyzny zaczyna się otulina Puszczy Augustowskiej, a w niej puszczańskie wsi, między innymi Zelwa, nad pięknym jeziorem Zelwa, i Budwiedź, który już nad rzeką Marychą przy samej granicy litewskiej, czyli na końcu świata, jak to lubię mówić. To jest przepiękne miejsce. Jak tam pierwszy raz pojechałam, to nie chciałam wyjeżdżać stamtąd. I tam właśnie mieszka szczęśliwy Maciuś, który zaśpiewa z kolei razem ze swoją sąsiadką, panią Jadwigą Hałaczkiewicz z Zelwy, ze wsi obok, opowieść o małym rycerzu z Puszczy. I proszę się przyłączyć do nas. Po każdej zwrotce jest powtórzenie i liczę bardzo na wasze wsparcie tutaj. Maciuś też liczy na wasze wsparcie, nie? Pani Jadwiga.
1: Pewnego razu letnią porą wyszedł

0: I kolejne dwie solistki jeszcze zaśpiewają. Siostrzyczki Hania i Ola Gniady. Zapraszamy i wielkie brawa na zachętę. Dziewczyny zaśpiewają piosenkę wysnutą z opowieści znowu naszej kochanej pani Birutki o czerwonych poziomeczkach i czerwonych sandałeczkach.
1: Z lasem bardzo dużo chodziło się, bo chciało kupić jakieś sandałki, bo nie było z domu, żeby ktoś nam kupił. To szli na poziomki, zbierali te poziomki i szli na targ i sprzedawali te poziomki. No i wyszli czerwone sandałki, które były bardzo poszanowane. Szli na przykład na zabawach, jak zwykle w tych gumowych butach, ale już tam koło tej, już do ogrodnik, do tej remizy, już na olsztynę powiesimy te buty, żeby ktoś nie gwiznął i już w sandałki nogi wstawiamy, idziemy na zabawę w czerwonych sandałkach. To było coś.

0: i... No bardzo dobrze. Zrobiło się tajemniczo. I słusznie, ponieważ wchodzimy w strefę nocy, proszę Państwa, powoli zbliża się koniec koncertu naszego i zbliża się koniec dnia w naszej opowieści. Opowiemy Wam teraz legendę o Wilczej Wyspie. Tylko dwa słowa. Maciuś nasz znowu pojawi się przed mikrofonem i opowie o tym, jak pan Giedyminas... co ci opowiedział pan Giedyminas? Jak to było z tą Wilczą Wyspą?
1: Pan Giedyminas usłyszał wilcze wycie. Wyjrzał przez okno i zobaczył, że wilk płynie przez rzekę,
0: przez jezioro. Jezioro Gaładuś.
1: I na środku tej
0: tego jeziora
1: była wyspa.
0: Wciąż jest.
1: Jest.
0: Żeby nie było.
1: I nazywano ją Wilczą Wyspą, bo wilki, żeby nie obiegać całego jeziora, żeby z lasu na przykład do wioski przebiec, to przepływał sobie przez jezioro.
0: Przez jezioro.
1: I na tej wyspie też wypasano krowy.
0: Albo owce też czasami.
1: Albo owce. I twierdzono też, że wilki pływały tamtędy, żeby czasami skubnąć krówkę albo owieczkę.
0: Albo sobie odpocząć po prostu, tak? W drodze, tak. No bo wilki nie przepadają pewnie za pływaniem, więc zatrzymywały się wtedy tak. Na wyspie. A co opowiedział Giedyminasowi jego sąsiad, powiedz, co on widział?
1: Że popłynął na tą wyspę i zobaczył w krzakach
0: wilcze
1: jaja. Gniazdo z jajami.
0: Wilcze gniazdo, a w nim 5 wilczych jaj. Ale jak to? Czy wilki wiją gniazda? Kto wije gniazda? Ptaki. No to o co chodzi? A może to było smocze gniazdo i smocze jaja? Słuchajcie, może mamy smoki na Sejnejszczyźnie. No dobra, to z tym gniazdem to chyba była ściema, ale wilcze jaja w ogóle? Czy wilki składają jaja?
2: Nie.
0: Kto składa jaja?
2: Ptaki.
0: Ptaki, na przykład. Kto mógł mieć takie kury? A czy mogłyby być takie duże jaja, kurze, że mogłyby być wilczymi? Chyba nie. Kto większe jaja składa? Strusie, może to były strusie. Słuchajcie, no jest to wielka enigma. Ta legenda krąży po Burbiszkach i po okolicach i zainspirowała nas aż do napisania piosenki o księżycowym wilku.

0: Został nam chyba jeszcze jeden wierszyk. Marysiu, chodź do przodu.
1: Rech, rech.
2: Rech, rech.
1: Bocian zdech.
2: Bocian zdech.
1: Rada, rada.
2: Rada, rada.
1: Nie ma dziada.
2: Nie ma dziada.
0: To był piękny komentarz do piosenki i to ja nazywam ten wierszyk zemstą czyją?
3: Żaby.
0: To chyba już będzie nasza ostatnia piosenka, podejrzewam. Tak jest. Tak, bo mamy jeszcze coś w zanadrzu, na bis, jakby co? Ha, to wiecie. Ale, tak. Wiem, ja wszystko wiem, ale jak oni mnie pilnują, patrzcie, jacy oni są obowiązkowi. Wielkie brawa! Na razie, kochani, teraz wchodzimy, tak jak mówiłam, w strefę nocy, no więc nie może się obyć bez jakich piosenek. Kołysanek. I zaśpiewamy wam tutaj ze wspaniałą pomocą, uwaga, po kolei, Maciusia, Maćka, Wiktora, Marii oraz Wandy, kołysankę tradycyjną z Suwalszczyzny, bardziej już zmierzamy w stronę Wiżań, czyli na północ, Uśnij, Rzemi, uśnij, ale w naszej autorskiej wersji.

0: Dziękujemy wam serdecznie. Zegzel.
1: Dziękujemy serdecznie. Wspaniały zespół. Wielkie brawa. Wielkie.
2: Wysłuchaliśmy koncertu zespołu Zegzela pod kierownictwem Oli Bilińskiej. Młodzi artyści wystąpili 24 maja w studiu S3 Polskiego Radia w Warszawie na 27. Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Życzę wam miłej soboty i zapraszam na audycję Źródełko jutro o 11:00. Jolanta Kossakowska. Do usłyszenia.
3: Specjalnie dla słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom.
4: Autopromocja.
5: Ciśnienie w oponach?
6: Sprawdzone.
5: Hamulce?
6: Naoliwione i sprawne.
5: A kaski i odblaski?
6: Gotowe i błyszczące.
5: A zatem Nitzmok. Bezpieczna brzydka.

0: brygada gotowa do akcji.
1: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
0: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
1: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
0: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
1: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
0: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
1: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
0: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
2: Autopromocja.

zamiast mnie chce może wziąć mój tron. O nie! 14 życzeń w rok wam dałem, no please, 4 ponad plan. A wam się nie podoba król? To prawie bunt, serce pęka mi. Ja przecież spełniam wasze sny, tak, jeden tylko mam cel. Życzeniami chcę żyć od urodzin po śmierć.

0: chciałem tego robić. Nie miało wcale być tak, ale szelest kartek już mnie wprawia w trans. Mam plan, nie oddam swojej mocy wam. Mikstura czy trik, zaklęcie czy czar? Byle tylko zaraz zgasł ten blask. Nie chcę sztuczek dla czystego woli, lecz kiedy las płonie, rusznie żałuj.
1: Na czym to ja?
0: A, tak. Wiem, że ktoś tu stracił mnie, więc będzie co musi być.

0: 3, 2, 1, start! Czas odpalić naszą muzyczną rakietę.
1: Polecimy wysoko, w środę od 18 do 20 w rodzinnym koncercie życzeń.
0: Dzwońcie, zamawiajcie piosenki i składajcie życzenia komu tylko chcecie.
1: Sąsiadom, pluszakowi.
0: Będzie bajkowy superhit.
1: I śpiewanie na żywo.
0: A może napiszemy piosenkę?
1: Co? Chyba ty.
0: Rodzinny koncert życzeń.
1: Muzyczna rakieta startuje właśnie teraz.
2: Autopromocja.
3: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Na podcast Nie bój żaby, odkrywaj, zaprasza Agnieszka Graclik, pani z Przyry.
4: Dziki gości w dom, czyli o dzikim życiu w naszych mieszkaniach. Dziś chciałabym opowiedzieć wam o naszych najmniejszych, cichych lokatorach oraz o tych wszystkich, którzy wpadają do nas od czasu do czasu w niekoniecznie chciane odwiedziny. Nasze domy kojarzą się nam z czystym, bezpiecznym miejscem, w którym jesteśmy u siebie, w którym czujemy się dobrze, ciepło, komfortowo. Tymczasem, mimo że to my ludzie opłacamy czynsz, wcale nie jesteśmy jedynymi mieszkańcami naszych domów. W każdym zakamarku naszych mieszkań aż kipi różnorodne życie. Jeśli ktoś chciałby policzyć ilość stworzeń, które zamieszkują nasze domy, okazałoby się, że jest ich tyle, co w dzikiej dżungli amazońskiej. No, oczywiście przeważająca liczba tych organizmów jest, jak się pewnie domyślacie, mikroskopijna. Ale przy tym niesamowicie dzielna. Bakterie, czyli stworzonka zbudowane tylko z jednej malutkiej komóreczki, mają ogromną moc. Każdy, kto kiedykolwiek mocno chorował, na tyle mocno, że musiał brać antybiotyk, wie, jakie to są uparte paskudy. Bakterie z punktu widzenia człowieka można podzielić na te dobre, na te złe i na te, które są nam całkiem obojętne. Dobre bakterie są dla nas tak ważne, że nie umiemy bez nich żyć. Mieszkają nie tylko w naszych domach, ale również na nas i w nas, w naszych brzuchach, gdzie pomagają nam trawić jedzenie, gdzie dbają o naszą odporność. Oprócz tego bronią naszej skóry przed tymi złymi bakteriami. Wszystko, co żyje, musi bezustannie walczyć o przetrwanie, a bakterie walczą między sobą o miejsce do życia, dlatego szukają go wszędzie tam, gdzie to możliwe, nawet jeśli ta lokalizacja jest naprawdę dziwaczna. W tych najbardziej przyjaznych dla bakterii miejscach konkurencja jest największa. Bakterie potrafią się wzajemnie zwalczać, na przykład wydzielając przeciwko sobie trujące substancje. Ale czyha tam też na nie masa innych zagrożeń. Wspaniałym miejscem do życia w naszych domach są na przykład odpływy, czyli te takie dziury w zlewie, w wannie, w umywalce. Tam, gdzie często płynie smakowita dla bakterii przepyszniutka brudna woda. Bakterie czują się tam tak świetnie i tak się rozrastają, że zaczynają być widoczne gołym okiem. Nie w tym sensie, że robią się takie grube, że można je zobaczyć, ale że jest ich tak wiele, że tworzą razem tak zwaną kolonię, czyli po prostu taki obślizgły, lepki placek. I jeśli raz na jakiś czas nie użyje się w tym miejscu detergentu, czyli takiego ostrego płynu, który wypali część tych bakterii, zacznie to wszystko naprawdę brzydko pachnieć i może stać się groźne dla zdrowia. Nie tylko detergenty psują bakteriom zabawę, bo w odpływach grasują również drapieżniki, które się nimi żywią. I są to larwy maleńkich muszek, które nazywamy ćmiankami. Ćmianki i ich larwy wyglądają zupełnie zwyczajnie, ale mają niezwykłe moce. Są przede wszystkim nieprawdopodobnie odporne, bo na przykład nie przeszkadza im właśnie ten detergent, który wlewany jest do odpływów, ani nawet wrząca woda.

Jedyne, co im naprawdę straszne, to susza. Tego nie są w stanie przeżyć. No ale na ich szczęście, w takiej dość często używanej toalecie nie ma szans na to, żeby nie było wilgoci. Przeżywają te naprawdę trudne warunki i dorastają do formy dorosłej. Zmieniają się wtedy w prześliczną, puchatą muszkę o

Rybiki są niesłychanie towarzyskie i rozgadane. Prowadzą ze sobą rozmowy poprzez kręcenie odwłokami, czyli tymi ich owadzimi pupkami. Kręcą nimi, drżą, machają, więc kiedy taki rybik przemawia do rybika, wygląda to jak taki taniec pełen dzikich wygibasów. Rybiki są nie tylko ciekawe, są też przepiękne. Ich srebrne, przypominające rybią łuskę pokrycie ciała, to w rzeczywistości coś bardziej przypominającego drobne piórka. W dużym powiększeniu rybiki są więc puchate jak ptaszki. Mają też niebywale długie wąsiska, w rzeczywistości czułki, a z tyłu trzy równie długie szczecinki. W naszych domach są całkiem nieszkodliwymi współlokatorami. Nie potrafią się za dobrze wspinać, więc raczej trzymają się podłogi. Tam zresztą znajdują to, co lubią najbardziej, czyli paproszki, kurz albo pleśń. Rybiki przepadają za papierem, najlepiej takim lekko wilgotnym i zapleśniałym. Można więc powiedzieć, że to taka ekipa sprzątająca na nocnej zmianie. Bo z lęku przed człowiekiem rybiki wychodzą ze swoich kryjówek dopiero, kiedy zgaśnie światło, a ludzkie kroki ucichną. Co ciekawe, rybiki cukrowe to owady egzotyczne, ciepłolubne. W Polsce nie spotkamy ich na wolności, bo nasze zimy są dla nich zbyt srogie. Żyją wyłącznie w obrębie naszych domów i mieszkań. Innymi egzotycznymi zwierzętami, jakie po kryjomu wprowadzają się do naszych mieszkań, są mrówki faraona. Są maleńkie, to maleńkie nawet jak na mrówki, bo robotnice mają zaledwie około 2 mm. Są żółto-pomarańczowe i do życia potrzebują ciepła, więc również nie są w stanie żyć poza siedzibami ludzkimi. Bardzo ciekawe u tych mrówek jest to, że nie mają one jednej królowej, która jest rządzącą matką, ale mają ich mnóstwo, setki. To sprawia, że bardzo trudno się ich pozbyć. Jeśli ktoś postanowi zniszczyć kolonię, czyli daną mrówczą rodzinę, to mrówki rozbierają się we wszystkich kierunkach. I wystarczy, że jedna królowa razem z niewielką świtą gdzieś ucieknie i się schowa, i to wystarczy do założenia całkiem nowej, wielkiej kolonii. Mrówki faraona są delikatne, nie są w żaden sposób agresywne, mają żądła, ale bardzo niechętnie ich używają i na pewno nie są w stanie człowiekowi zrobić żadnej krzywdy. Jednak mogą być trochę niebezpieczne, dlatego że swojego czasu stanowiły poważny problem w szpitalach, bo tam przemieszczały się małymi korytarzami pomiędzy salami chorych a salami operacyjnymi i przenosiły bardzo groźne bakterie. No, w domach nie są niebezpieczne, ale z racji swojego umiłowania słodyczy mogą być dość uciążliwe. Bo jak już odkryją, gdzie trzymamy cukier i inne słodkości, zaczną się tam odbywać regularne mrówcze wycieczki. Wcześniej wspomniałam o kurzu, który zajadają rybiki cukrowe. Kurz, którego cienka warstewka pokrywa nasze mieszkania i nieważne jak często sprzątamy, kurz i tak będzie się pojawiał. A to dlatego, że powstaje on, przynajmniej po części, z naszych ciał. Chodzi konkretnie o komórki naszej skóry, a właściwie naskórka, które osypują się z naszych ciał. Kiedy się skaleczymy, po czasie pojawia się strupek, który po czasie odpada. I to właśnie jest najważniejsza funkcja naszej skóry, czyli naprawianie uszkodzeń. Dlatego ona składa się z wielu warstw, takich drobnych płatków połączonych ze sobą. To są właśnie komórki naskórka. I one odpadają z nas takimi warstwami, a pod nimi tworzą się kolejne nowe, zdrowe. I te płatki, które spadają na wszystko dookoła, są ulubionym jedzonkiem dla kolejnych naszych współlokatorów, czyli roztoczy. Są to niesamowicie wyglądające stwory. I ja bym powiedziała, że całe szczęście, że są takie malutkie i że nie sposób ich dostrzec gołym okiem, bo można by się naprawdę nieźle przestraszyć, gdyby były większe. To pajęczaki. Mają 8 nóżek i klockowate ciałko. Całymi dniami wsuwają sobie płatki ludzkiej skóry i w zasadzie nikomu nic złego nie robią. No niestety okazuje się, że mogą być całkiem uciążliwe, zwłaszcza dla alergików. Nie dlatego, że one same coś robią, ale szkodzą nam ich kupy. A właściwie kubki, no bo to maluśkie kubki maluśkich zwierząt.

zwierzątek. Mniej szkodliwymi, ale dla niektórych dużo gorszymi współlokatorami są kuzyni roztoczy, czyli pająki. Największe chyba wrażenie robią te kątniki domowe. To są te takie włochate bestie, które czasami potrafią wybiec spod kanapy. No, najczęściej spotyka się je w domu jesienią, bo szukają wtedy sobie fajnego miejsca na przezimowanie. A podobnie jak rybiki, wolą nie pokazywać się za dnia. Siedzą sobie spokojnie i czekają gdzieś tam w swoich kątkach, aż trafi się jakaś smakowita zdobycz. Czasami jednak pozwalają sobie na dłuższy spacer, zwłaszcza samce. Lubią wyskoczyć z nienacka i przetuptać z jednego końca pokoju do drugiego. Ja osobiście zawsze się wtedy odrobinę wzdrygnę, bo trochę mnie to zawsze przerazi. Ale oczywiście ten mój strach no, nie ma większego sensu, bo jestem tak plus minus kilkaset razy większa niż to małe przestraszone zwierzątko. A kątnik wprawdzie posiada zęby jadowe i jad, jak większość pająków, ale jak zapewnie wiecie, pająki zasadniczo nie polują na ludzi, więc człowiek może zostać przez nie ugryziony wyłącznie, kiedy takiego przyjemniaczka złapie w rękę albo czymś dociśnie. Sam z siebie nas pająk nie zaatakuje. Ale pająki w domach to nie tylko takie kosmate wielkoludy. Najbardziej pospolitym chyba pająkiem, jakiego możemy spotkać w naszych mieszkaniach, są nasoszniki. To są te małe chudzinki, które mieszkają sobie w kątach pod sufitem, gdzieś tam w łazienkach albo w korytarzach. Wbrew pozorom, wcale nie są takie bezbronne, jak mogłoby się wydawać, bo posiadają całkiem silny jad i są bardzo odważne. Bez zastanowienia rzucają się na znacznie większe od siebie ofiary, w tym również na pająki. Dla człowieka są całkiem nieszkodliwe, ale potrafią upolować naprawdę sporą zdobycz. Ten maluszek o cienkich nóżkach, jak niteczki, potrafi obezwładnić i pokonać wielkiego, kosmatego kątnika, czyli pająka, o którym mówiłam chwilę temu. Jeśli więc nie lubicie kątników, warto wspierać te chudzinki i nie niszczyć ich pajęczyn w trakcie sprzątania, nie przeganiać ich z domu, to będą robiły za waszych ochroniarzy. Nasoszniki mają jeszcze jedną bardzo ciekawą umiejętność, od której pochodzi druga część ich nazwy. Kiedy czują się zagrożone, bardzo intensywnie się trzęsą. Nie jest to objaw strachu, ale sposób, by uniknąć ciosu, bo przecież trudniej trafić w ruchomy cel. Także pełna nazwa gatunkowa to nasosznik trzęś. Lokatorzy, którzy wzbudzają największy lęk w ludziach, to karaczany zwane karaluchami oraz pluskwy. Karaczany kojarzą się nam z brudem. I faktycznie są to flejtuchy, które kochają śmieć całym swoim owadzim serduszkiem. Są jednymi z najstarszych zwierząt na świecie i nie w tym sensie, że długo żyją, ale że ich przodkowie biegali pomiędzy nogami dinozaurów. Oznacza to, że karaczany miały bardzo dużo czasu, żeby przez kolejne pokolenia przyzwyczaić się do naprawdę trudnych warunków. W tym, między innymi, wytworzyły sobie doskonały układ odpornościowy. Każdy z nas ma układ odpornościowy. To taki zestaw specjalnych komórek zwanych przeciwciałami, które pływają w naszej krwi, gotowe bronić naszego organizmu, kiedy tylko trafi się jakaś niebezpieczna bakteria czy wirus. Karaczany posiadają niesłychanie skuteczne przeciwciała, dlatego żaden brud im nie straszny. Mogą wszamać zgniłe, spleśniałe resztki jedzenia sprzed tygodnia i nawet nie zrobi im się niedobrze. Problem w tym, że kiedy tak sobie ucztują na tych śmietnikach, to ich nóżki, ich brzuszki, ich czułki, ich pyszczki i skrzydełka oblepiają się tym ochyctwem. I gdy wchodzą do ludzkich mieszkań, przynoszą ze sobą cały pakiet paskudnych bakterii, które rozsiewają po okolicy, no a że przede wszystkim interesuje je nasza kuchnia, stanowią realne niebezpieczeństwo. Dlatego są to lokatorzy, którym mówimy stanowcze do widzenia. Karaczany mogą pojawić się w zupełnie czystym domu i próbować tam swoich sił, dlatego sam fakt ich pojawienia się absolutnie nie świadczy o tym, że ktoś żyje w brudzie.
No, niestety podobnie pluskwy. Chociaż bardzo źle się kojarzą, potrafią rozplenić się w bardzo czystych wnętrzach.

0: wnętrzach. W przeciwieństwie do karaczanów rzadko przychodzą same. Pluskwy najczęściej przywozimy z wakacji lub trafiają do naszych domów razem z meblami. Chociaż same w sobie nie są niebezpieczne, bo nie przenoszą żadnych groźnych dla człowieka chorób, ich ugryzienia są naprawdę paskudnie swędzące. Podobnie jak karaczany, pluskwy to zdecydowanie lokatorzy, których trzeba się jak najszybciej pozbyć, bo potrafią rozmnażać się bardzo szybko i jeśli w porę się ich nie pozbędzie, grozi nam prawdziwa inwazja. Jest jeszcze spora grupa owadów i innych gatunków zwierząt, które ładują się nam do chaty całkowicie przypadkowo. Ja na nich mówię przypadkowy przechodzień. Na pewno obserwowaliście, jak do zapalonego światła ciągną owady. Głównie ćmy, ale też całe mrowie malutkich muchówek. Sztuczne światło, takie jak jest w lampie, hipnotyzuje owady. Stają się całkowicie bezbronne i to działa tak, jakby lampki wyłączały im mózgi. Przypadkowymi przechodniami są też na przykład zielone pasikoniki. One ciągną do światła, bo liczą na to, że uda im się tam upolować jakąś otumanioną ćmę, bo to są drapieżniki. Ale ani ćma, ani pasikonik, ani te wszystkie muszki, które nam wlatują do domu, nie mają zamiaru się do nas wprowadzać. Kiedy spotkacie takiego delikwenta w domu, najlepiej zrobicie, jak delikatnie złapiecie go przy pomocy pudełka i kartki papieru i wyrzucicie na zewnątrz. Jesienią mogą też garnąć się nam do mieszkań biedronki, czasem niegroźne pluskwiaki, a czasem motyle jak rusałka pawik. Nie mają one też zamiaru rozmnożyć się i rozpanoszyć w naszym domu, a jedynie cichutko sobie zasnąć w jakimś kątku i przeczekać największe mrozy. Bywa też, że do domu wleci osa, która absolutnie nie ma złych zamiarów. Ona się tylko rozgląda i szuka ewentualnie jedzonka, którym będzie się mogła poczęstować. I ja wiem, że wiele osób bardzo, bardzo boi się os, bo nie ukrywajmy, mają one dość nerwowe usposobienie i nie trzeba się specjalnie postarać, żeby je wkurzyć i przez to być potraktowanym żądłem. Taka osa, która przypadkowo wleci na nowy teren, jest tak naprawdę bardzo ostrożna i płochliwa. Nie będzie nas na pewno w domu atakować i bardzo łatwo ją też wystraszyć. Wystarczy machnąć czymś koło niej, a ona natychmiast zacznie uciekać w kierunku okna. Pamiętajcie, że to tylko małe, przestraszone zwierzątko, zdezorientowane i wcale nie chce z nikim walczyć i zupełnie nie wie, co właściwie zrobiło nie tak. Nie ma co panikować, naprawdę. Tak więc jak widzicie, nigdy nie jesteśmy sami i niewiele na to poradzimy. Można walczyć ze współlokatorami, ale dla własnego spokoju lepiej po prostu polubić i zaakceptować przynajmniej niektórych.
1: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Nie bój żaby, odkrywaj.

0: promocja.
1: Miś Michaś
2: i Smok Adaś
3: zapraszają na nowy podcast o szkołach.
2: Hengar! Cięcie, unik, garda, cięcie, unik, garda!
4: Dzięki magicznej tablicy pradziadka Damasego odkryją świat daleki od szkolnej ławki.
1: Jeszcze jedna gałązka i szałas gotowy.
5: Będzie przygodowo.
2: Michasiu, Gicelon, Gicelon, ster prawo, prawo.
1: Prawo, ster no.

0: i oczywiście smacznie.
1: Na jazdce trochę pieprzu, parmezan i kilka kropelek oliwy i nasze kaneloni ze szpinakiem jest gotowe. Pychotka!
0: Czego dowiedzą się nasi bohaterowie? I czy będzie to dla nich prawdziwa szkoła życia?
2: Dowiecie się słuchając najnowszego podcastu Misiowo-Smokowego.
3: Do szkoły!
0: Zapraszamy na stronę podcastypolskieradio.pl.
4: Autopromocja.
5: Daj, nie ucha mi daleko! Mój rechot kwasi mleko. Nie bywa, że się param wykańczaniem. Całkiem nie wiem, co to takt, ale jest tym mały hak. Chcę jak wirtuoz grać na fortepianie. I jak zapewzmy się i wezmę do Mozarta, tak sobie krawiszę jak im gram. Choć złamałem wiele udia, wolę fugi, wolę ludia, wolę głęboko w sercu.

dziwne jesieniaki, spod pachy złe zapachy, na skórze tylko duże pryszcze same. Ojciec bardzo dał mi los, a nad wolem wielki nos, zapoznałbym szarmancją jakąś damę. I z damulką taką bym popłynął sobie w dole na złockie sam na twarz. Chociaż szpytny ze mnie mutant, jestem amor, a nie brutal. Serduszko na dnie tam, może nie mam.

0: Peter chce być architektem wnętrz. Ulf ma wielki mim,
1: on piekarzem nie jest złym.
2: Modę zna, sługa ta, Andreaszy sobie gra.
3: Chłodia jednorożce zbiera, moich dwa.
4: Ja też lubię sobie marzyć, najczęściej to o plaży. Słoneczko morza szumi tu pod mewek. Własna wyspa w cieniu palm, na piaseczku leżę sam. I złota tyle mam, że sam już nie wiem.
5: Marzenie mam. Chcę zobaczyć światło latających lat. Bardzo na tym mi

0: Przepraszam, że nazwałem cię kłamczuszkiem, Lance.
1: Może i prawda, że jestem prawdosceptykiem. Ale wiesz, kto jest moim najlepszym przyjacielem? Ty! I tym razem nie kłamie! Na przyjaźni skrzydłach ptaszki dwa polecą, że ho, ho.

0: te kocie ruchy.
1: Oho, Lance, pozwolisz?
0: Pewnie, ty prowadzisz.
1: Z rozkoszą.
0: Wirujmy.
2: Fąfel, najlepszy fąfel. Na płocną kąpiel
3: poradzi coś raz.

0: Już cię nie ma w domu, już fruniesz jak na skrzydłach do miasteczka, gdzie nie znajdą cię rodzice. Do miasteczka, co ma nazwę Bańkowice. W Bańkowicach, po ulicach chodzą takie niańki.
1: Jakie niańki?
0: Co dorosłych, ludzi uczą puszczać z mydła bańki.
2: Z mydła bańki?
0: W Bańkowicach mieszka trębacz, zdolny niesłychanie, który z trąby puszcza co dzień rój mydlanych baniek.
2: Rój mydlanych baniek!
1: W Bańkowicach! W Bańkowicach straż pożarna stoi nad sadzawką.
0: Nad sadzawką?
1: Każdy strażak, puszcza bańki strażacką sikawką.
0: Strażacką sikawką?
2: W Bańkowicach mieszka doktor ogromnie uczony, który bańki z mydła stawia przeziębionym.
0: Ostatnia bańka z mydła odfruła z twojej słomki, mydlana bańka pryska, a razem z bańką domki. Nie mów w domu, bo to przecież tajemnica, że widziałeś dziwne rzeczy w Bańkowicach.
1: W Bańkowicach, po ulicach chodzą takie niańki.
0: Jakie niańki?
1: Co dorosłych, ludzi uczą puszczać z mydła bańki.
2: Z mydła bańki?
0: W Bańkowicach mieszka trębacz, zdolny niesłychanie, który z trąby puszcza co dzień rój mydlanych baniek.
1: Rój mydlanych baniek?
2: W Bańkowicach, straż pożarna stoi nad sadzawką.
0: Nad sadzawką?
2: Każdy strażak,

0: No, Teodorku, nadstaw ucha.
1: Już nadstawiam.
2: Zupy. Wywar z lizaków, maku ciut do smaku, barszcz i dżem, rosołek skóry plus konfitury, grzybowa i krem, żurek z landrynek, do tego dodatki, pączki, pomadki i czelokatki.
0: Czekoladki.
2: Jestem pewien, że już słuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz już za kilkanaście lat. Z apetytem będziesz jadł dania, jakich nie znał świat, więc nadstawiaj dalej ucha.
0: No, Teodorku, słyszysz?
2: Na drugie.
1: Ach.
2: Sznycel na raczkach.

0: Marmolatki.
1: Marmolatki.
0: A na deser zjeść można baraninę z rożna.
2: Słuchacie Polskiego

0: tam, tam, patapatam, tam, tam, tam, tam, patapatam, tam, tam, tam. Jest w Afryce rzeczy wiele, które z geografii znam. Baobaby, lwy, gazele i tam, tam jest również tam.
1: Słowo daję, że nie kłamie, szczerą prawdę mówię wam.

0: patapatam, tam, tam, tam, tam, patapatam, tam.
1: Gdzie czarny ląd?
0: Ha, ha, ha, ha, ha.
1: Czarny chłopiec własny tam, tam ma.
0: Czarnej mamie na tam, tamie gra.
1: On gra, on gra, on gra.
2: A ja! Wziąłem balię i miodnicę, chciałem zrobić sam tam tam, lecz krzyczeli mnie rodzice, że pomysły dzikie mam.
1: Miałem zamiar płynąć promem do Afryki, bo tam

0: Czemu jest mi tak radośnie i wesoło?
1: To ten zapach, co roznosi się wokoło.
0: Zgadłeś, drogi Teodorze, jestem w dobrym

0: specjalne muchomory. Zobacz sam.
1: Jajka oraz pomidory? Ach, to takie muchomory!
0: A do tego krasnoludki?
1: Rzodkiewkowe! Mniam, mniam, mniam.
0: Wiesz już, czemu mi radośnie i wesoło?
1: To ten zapach, co roznosi się wokoło.
0: Słusznie, drogi Teodorze, jestem w pysznym muchom.

0: Cerowiec utacu dizo, bacz sam.
1: Tele z forku nie miej zludy, miałeś torcik cud nad cudy. A my teraz ci powiemy hokus pokus.
2: Mniam, mniam.

0: ma na nosie każdy z nas.
1: Telefon, ile ty masz szpiegów?
2: Ja nie mam wcale, a ty?
1: Ja? Dwa. Każdy
2: pirat
1: jest
2: bogaty.

0: bardzo dużych
1: i zielonych, roztańczonych
0: słonych fal.

0: bo po drodze tyle przygód na nas czeka.
1: Ile pieków ma na nosie każdy z was?
2: Polskie Radio Dzieciom. Teatr wyobraźni.
0: Tylko w bajkach są różowe okulary, a naprawdę ich niestety nie ma wcale. Ale nie martw się, świat może być różowy, miły uśmiech je zastąpi doskonale.
1: Trzeba tylko, mój kolego, je obrażać się, nie gniewać, śmiać się często z byle czego
3: i piosenkę moją śpiewać.

0: i pamiętaj, że od ciebie to zależy. Czy świat wkoło będzie szary, czy różowy? Chcesz różowy? Proszę bardzo, zaczynamy. Oto przepis niezawodny mam gotowy.
1: Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, śmiać

0: Zabieram was w podróż do magicznej krainy. To Polskie Radio dzieciom.
1: Wiesz, Zosia, szyszki to nie jest coś, co pasuje do królewskiej piżamówki. Och, przecież już ci to tłumaczyłam. Ale chyba muszę to zrobić jeszcze raz.

0: z nich ten czar?
1: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć. Moją historię każdy zna, o księciu.

0: Polskie Radio Dzieciom.
1: Nie urodziłam się księżniczką. Czasem

0: to promocja.
1: Gdzie najlepiej rozbić namiot?
2: O czym warto pamiętać, pakując plecak na wyprawę?
3: W jaki sposób zabezpieczyć się przed atakiem kleszczy, mrówek czy komarów?
2: Wszystkie te informacje znajdziecie
1: w poradniku młodego odkrywcy.
3: Bo zanim wyruszymy w drogę, należy wszystko dobrze zaplanować.
1: Razem z nami wędrujcie dzikimi szlakami.
3: Wszystkie odcinki poradnika znajdziecie na stronie podcasty.polskieradio.pl.
2: Do zobaczenia w polskich parkach narodowych. Pa, pa!
4: Niezapomniana przygoda trwa!
0: Autopromocja.
5: Misia Michasia i Smoka Adasia współpracują.

0: czyli drzwi pracowni otwieramy.
1: Do tajemnic zapraszamy.
0: Ale do jakiej pracowni?
1: Do naszej wspólnej, czyli...
0: Już rozumiem. Wrota do współpracowni.
1: Takiej, w której wszystko razem.
0: Zgadnij, co wymyślą dziś
1: Adaś Smok
0: i Michaś Miś.
1: Przy zabawkach ich znajdziemy?
0: Czy w kąpieli z pianą w wannie?
1: Może wspólnie z nimi zjemy? Z Miśkiem w kuchni naturalnie.
0: Wspólnie, czyli wszystko razem. Najpierw rano przy śniadaniu.
1: Zapozują przed obrazem.
0: Adaś zna się na lataniu, choć ma jeszcze małe skrzydła.
1: Kiedyś będę ogniem chuchać.
0: Czekaj, bo osmalisz śmigła.
1: Michaś będzie podróżnikiem.
0: Ale tylko razem z tobą.
1: Obudzimy echo krzykiem.
0: Aha, by lawinę mieć nad głową.
1: Wszystko razem, czyli wspólnie.
0: My się dzisiaj postaramy...
1: Coś konkretnie, czy ogólnie?
0: Razem program.

0: Tadasiu, gdzie jesteś?
1: Co się stało? No słyszałem cię, jak już byłeś dwa piętra niżej.
0: Bo musimy natychmiast współpracować.
1: O, natychmiast. To musi być jakaś poważna sprawa, a my zawsze musimy być gotowi.
0: Jeszcze jak, tylko nie wiem, czy zdążymy.
1: Aha, czyli im szybciej się za to zabierzemy, tym szybciej zrobimy.
0: Ale co chcesz zrobić szybciej?
1: No to z czym się tak tutaj śpieszyłeś?
0: A
1: no.
0: tak, bo ja się tak zamyśliłem, że o mało,
1: Michasiu, najpierw się uspokój, dobrze?
0: Już się uspokajam.
1: Jeszcze bardziej się uspokój.
0: Uspokajam się, ale...
1: Ale co?
0: Ale trochę mi trudno.
1: A to dlaczego?
0: Bo bez miotku zawsze jest trudniej, wiadomo.
1: I tak się musisz uspokoić. Zatem najlepiej będzie, jak sobie ten miód wyobrazisz.
0: Ale który? Wielokwiatowy czy spadziowy? Czy gryczany?
1: A co to za różnica, Michasiu?
0: Olbrzymiasta, kolosalniasta, w kolorze, w gęstości i najważniejsze...
1: Ojej, co jest najważniejsze? Czegoś nie zauważyłem?
0: Że najważniejsza jest różnica w smaku, Adasiu.
1: Aha.
0: Nie da się porównać akacji do gryki.
1: Chyba nie chcesz mi teraz tego tłumaczyć.
0: No, właśnie miałem na to ochotę.
1: Michasiu, uspokój się, no.
0: Ja jestem spokojny, o co chodzi?
1: Jesteś już spokojny?
0: Tak.
1: Na pewno jesteś tego pewny, że jesteś już spokojny?
0: Tak.
1: No to dobrze. Dobrze, że się uspokoiłeś w końcu.
0: No sam mnie o to prosiłeś, żebym sobie wyobraził miodek, bo nie mamy go.
1: Nareszcie, czyli teraz już możesz powiedzieć, dlaczego tak biegłeś?
0: A żeby ci jak najszybciej powiedzieć.
1: No, tak jest, no zapamiętałem o współpracowni.
0: Ale nie wiesz dlaczego?
1: A skąd mam wiedzieć? No to o co chodzi?
0: Musimy pomagać współpracując.
1: Albo współpracując pomagać.

0: No a... Ale nie powiedziałeś, co konkretnie?
1: Bo kazałeś mi się uspokoić i wyobrażać sobie miodek.
0: No, sam o tym mówiłeś, że musimy pomóc, ale komu i jak, to już nie wspomniałeś.
1: Słuchaj uważnie. Przeglądaliśmy w przedszkolu kalendarz i okazało się...
0: Że już niedługo wakacje.
1: To wiem, ale jeszcze przed wakacjami będą imieniny.

0: Leszek świętował nawet.
1: Wiem, wiem. Przecież razem bawiliśmy się. To czyje są teraz?
0: Jutro imieniny Ani.
1: Ani?
0: Tak, słyszałem, jak panie w cukierni rozmawiały o tym.
1: Michasiu, na pewno? Widzieliśmy się za nią i nic nie mówiła o imieninach.
0: Może niektórzy nie chcą mówić, ale liczą, że ktoś im złoży życzenia. Aha.

miodek, miodek, miodek, miodek, miodek, miodek, miodek, miodek, miodek, miodek, miodek, miodek, miodek, miodek, miodek, miodek, miodek, miodek, miodek, miodek, miodek, miodek. Wszędzie widać miodek, świat się miodkiem stał. Wszędzie widać miodek, lecz czy tym bym gryźć się miał? Skąd taki cud albo szczęścia łód, że wszędzie miód? I jak to wszystko zmieniło się w to coś, co miś bez przerwy tak je? Ktoś wie? Wszędzie widać miodek, miody nigdy dość. Niech płynie miód wśród słodkich nut tych mych cudownych złód. Ja chyba śnię, nie budźcie mnie, miodu strumieniu zanurzyć się chcę. Pływać sobie w miodku, pływać tu i tam. Zjadać go niech płynie sobie i już na brzuszka dno. Słodycz te ody mi każe wznieść tę na część miodu pieśń. Płynę miodową łodzią dal, nie ma jak szum miodowych fal. I wszędzie widać miodek, z miodu mi się trzy, a może nawet cztery, więc kto mi się nie zjadłby.

0: Nie przypominam sobie imienin ani przed wakacjami.
1: Mogłeś zwyczajnie zapomnieć, Adasiu. To się zdarza.
0: Dobrze. To może dla pewności sprawdźmy w kalendarzu.
1: Jak chcesz, ale na pewno Ania ma imieniny.
0: Ale imieniny Anny już były 10 stycznia i... 27 lutego.
1: Jak to? Były w styczniu i w lutym?
0: Tak. I jeszcze będą 15 lipca, 26 lipca i 1 września.
1: Były i będą? Jak to? A dzisiaj?
0: Aha, dzisiaj jest...
1: No zaraz. To jutro.
0: Poczekaj. Znalazłem. Imieniny Ani są jeszcze 7 czerwca. O.
1: Czyli jutro.
0: No tak, jutro. Tak, to jutro.
1: Tak jak mówiłem. Jutro.
0: Tak, zgadza się. Miałeś rację, Michasiu. No... No, Michasiu, nie możemy tego tak zostawić.
1: To bardzo poważna sprawa.
0: Oj, nie mam pojęcia, co by tu wymyślić, żeby Ani się spodobało.
1: Zabawki to chyba nie, co?
0: Nie, no co ty, pewnie, że nie. Przecież ona jest taka dorosła. To może kapelusz.
1: Weź nie żartuj, kowboje noszą kapelusze albo ci górale.
0: Powiedział, co wiedział. Panie też lubią nosić kapelusze, sam widziałem.
1: Ale... Nawet nie wiemy, jaki wybrać. A poza tym, kapelusze są bardzo drogie.
0: Sprawdźmy najpierw, ile mamy pieniążków, zanim zaczniemy
1: Dobra.
0: Się zastanawiać.
1: To wysypujemy.
0: Wysypujemy.
1: To już wszystko?
0: No.
1: Mało. Bardzo mało. Czekaj, bo teraz... Ja mam...
0: Tu jeszcze 2 złote.
1: Czekaj, to jest 8. 30.
0: To 2 papierki. Tak, 35. Masz rację.
1: 35.
0: Tak. Czyli na kapelusz nie wystarczy.
1: To dobrze, że Ania nie nosi kapelusy.
0: To może, Michasiu, przygotujemy tort.
1: Tak, sami nie zrobimy tortu.
0: To chociaż jakiś jej ulubiony smakołyk.
1: A nie wiemy nawet, co ona lubi, a czego nie.
0: To chyba najlepiej byłoby zapytać.
1: Najlepiej, tylko że wówczas nie będzie już niespodzianki.
0: No to co z tego? Nie mówmy, po co nam to, o co pytamy. Na pewno się ucieszy, kiedy zapytamy, co lubi, na pewno.
1: A może by lepiej zapytać Leszka i Wojtka o Anię? Wiesz,
0: masz rację.
1: Żeby Ania nie słyszała, a oni
0: tak, wiesz. Tak. O, zdają się od dawna za nią. Ona na pewno coś im podpowie.
1: Dobra. Masz rację, bo znają się przecież to tyle lat,
0: tak.
1: Na pewno tam. No to schodzimy. Tylko weź

0: się ten podsłuchiwać.
1: No jeśli pomożesz mi go nosić.
0: Dobra, pomogę, ruszamy.
1: Ruszamy. Hej ho, podsłuchać by się szło.
0: Co Ania je, czym cieszy się? Nie każdy wie.
1: O nie.

0: Krzysiu, tak? Chyba oni są obaj w pokoju Wojtka.
1: Też mi się tak wydaje i to bardzo dobrze. Będziemy mogli zapytać ich o Anię.
0: Może skoro już jesteśmy, a oni jeszcze o tym nie wiedzą, to może...
1: A, myślisz, że powiedzą coś, o czym nie chcieliby, żebyśmy słyszeli?
0: Aha, tak. No wiesz, jacy są dorośli, tak. Nie? Bez nas to by sobie nie poradzili, co nie?
1: No ci, przystawię wiadro i słuchamy.
0: Tylko uważaj, Adasiu, musimy bardzo uważać.
1: Zawsze byłem bardzo uważny.
2: Nie spodziewałem się, że to będzie tak długo.
3: Dlatego tyle to trwało, bo...
2: Śmiało, śmiało. Nie ma co uwijać w bawełnę, mów.
3: Sprawa wydawała się łatwa, prosta i przyjemna, ale...
2: Gdy nie ma kota, myszy harcują, tak?
3: No, miałem wrażenie, że to nie były myszy, tylko słoń w składzie porcelany.
2: Żeby aż tak?
3: Mhm.
2: Nie, no nie żartuj. To niemożliwe, nie wierzę.
3: A jednak, wiesz przecież, że zazwyczaj szewc bez butów chodzi.
2: No, rozumiem, poprosiłeś go o pomoc, a on odmówił?
3: Tak, powiedział mi, że się na tym nie zna.
2: Nie, no, przecież w programach występuje jako ekspert od...
3: Chyba, nie tylko od tego, od wielu innych zagadnień również.
2: Nie ma co. Niezły z niego przyjemniaczek, wiesz?
3: Przecież mówiłem ci, jak słoń w składzie porcelany.
2: Co za gruboskórny i nieczuły człowiek.
3: A że zwierzchnik był na urlopie, to kręcił się jak na karuzeli.
2: Jak myszy, kiedy zabraknie kota. Niezłe ziółko.
3: Dlatego poprosiłem go o szczerość, że wolę prawdę od zamydlania oczu.
2: A ten co? Dalej nawijał makaron na uszy?
3: Tylko siedział i owijał jak świstak w sreberka.
2: Z takim to nie warto wchodzić w żaden wspólny projekt, tak ci powiem, nie warto.
3: Wiedział, tak? Ja nie zamierzam. Pożegnałem się z nimi i wyszedłem.
2: I bardzo dobrze, super, brawo. Niech dalej się kręci. Ciekawe, co na to jego szef.
3: No, mam nadzieję, że pogoni mu kota.
2: Cii.

0: Co?
1: Wojtku, wiesz, że ściany mają uszy u nas.
0: I duże, i małe. Co powiesz na małe... co nieco do herbaty?
1: Już myślałem, że nie zaproponujesz. Oczywiście, że nie odmówię.
0: To może ty zapasz herbatę, a ja pokroję sernik. Co?
1: Coś mi się wydawało. Czy coś za drzwiami zachrobotało?
0: Oj, daj spokój, pewnie jakieś myszy harcują.

0: Dobrze, że zdążyliśmy. Jeszcze chwila i by nas nakryli.
1: Na szczęście Wojtek powiedział o serniku i udało nam się.
0: Wydaje mi się, że po tym, co usłyszeliśmy...
1: To koniecznie musimy im pomóc.
0: Jak zwykle musieli wpaść w jakieś kłopoty.
1: I to nie byle jakie. Wszystko słyszeliśmy.
0: No tak, ale mam na myśli, że już nie będziemy mogli ich spytać o Anię.
1: Skoro o niej nie wspomnieli, to chyba kiedy indziej musi mieć te imieniny, nie?
0: Na pewno by nam powiedziała. Myślisz, że Ania lubi myszki?
1: Ja? Myszki? No bez żartów, Mikasiu. Uciekałaby szybciej od tego kota.
0: Tylko nie wiem, kto biegał z tym kotem.
1: Może pogonili tego kota, co nie pilnuje myszy.
0: I myślisz, że Wojtek miał się opiekować myszkami harcerzami?
1: A dlaczego harcerzami?

0: Michasiu. Chciał pogonić kota, który harcuje.
1: Harcuje! Harcerze!
0: Nie! Nie? Czyli tańczy chyba, nie harcerzy.
1: Kot tańczy z myszami? A pamiętasz Tom i Jerry? Cały czas się ganiali.
0: Babcia Janeczka mówi, że źle jest, gdy ktoś żyje z kimś jak pies z kotem.
1: Ale nie mówili o psach,
0: no tak.
1: Tylko że kot harcuje z myszami.
0: Nie, one same tańczą, kiedy nie ma kota. Dopiero wtedy myszy harcują.
1: A ten świstak, z kim on harcuje?
0: I świstak, to tak, mieszka w lesie, a koty w domach.
1: Niemożliwe. A skąd by brał te sreberka w lesie?
0: A pamiętasz, jak dziadek Ignacy opowiadał o świecących turystach?
1: Co za ludzie wyrzucają papiery i sreberka.
0: I sreberka, dokładnie. I ten świstak zawija.
1: Zawija w sreberka, czy owija w bawełnę?
0: Nie, z bawełny są koszulki i spodenki.
1: A tak. To mówiliśmy tydzień temu.
0: Tak.
1: O tym. Strasznie zgłodniałem, jak wspomnieli o tym nawijaniu makaronu.
0: No.
1: Mniam z żółtym serem.
0: No, a ja lubię najbardziej taki makaron z twarogiem, ze śmietaną, cukrem.
1: Ale na łosy nawijać też pomysł.
0: Bardzo kiepski. Wojtek zawsze mówi, że nie wolno bawić się jedzeniem.
1: No sami nawijają na łosy. Nie rozumiem.
0: Ci dorośli. Może pójdziemy, Michasiu, do kuchni, zjemy coś i postaramy się wymyślić, jak im pomóc.
1: Doskonały pomysł.

0: To wy tutaj? Przecież niedawno...
1: Witajcie, Wasałyki. Co takiego było niedawno?
2: Jakie macie tajemnicze miny? Stało się coś?
3: Tylko trochę zgłodnieliśmy, jak myszy, albo jak kot.
0: Albo jak kot... koń w składzie porcelany taki.
1: Jeśli w składzie porcelany, to raczej słoń.
0: A tak, właśnie. O słoniu myślałem. Znaczy o słoninie.
3: Do jedzenia, bo jesteśmy głodni.
0: O, tak.
3: I zjedlibyśmy cokolwiek. Nawet mogłyby być kanapki ze słoniną.
0: Mhm.
2: Macie ochotę na kanapki?
3: Takie na wynos, jak na piknik. Takie zawinięte w bawełnę. Znaczy w sreberko.
0: Michasiu, bo wygadasz, no.
1: Zaraz, Adasiu. Z czym się Michaś wygada?
2: Wasza rozmowa staje się coraz bardziej podejrzana, chłopaki.
1: O co chodzi, chłopcy? Czyżbyście znowu podsłuchiwali?
0: No akurat przychodziliśmy i coś tam, niecoś tam przypadkiem usłyszeliśmy.
1: Przypadkiem? Mhm. Akurat! Owijanie w bawełnę!
2: Czy może w sreberko? Jak świstaki?
3: My nic nie mówiliśmy o świstakach. Znaczy, o jakich świstakach?
2: Proszę, a ten słoń, czy kot w składzie porcelany, to też przypadek?
1: Kota nie ma, a nasze...
0: A myszy z kotem harcują.
1: Miałem na myśli nasze basałyki, czyli was.
0: Myszy hałasują z koniem, to znaczy ze słoniem.
2: Wystarczy już tego owijania w bawełnę.
3: Znowu to powiedziałeś.
0: Bo my chyba nie wszystko zrozumieliśmy.
3: A, jeszcze imieniny Ani.
2: Ania ma imieniny 26 lipca, jak większość Ani.
3: A nie mówiłem, że nie jutro?
0: Chcieliśmy was o to zapytać, a wy jakoś tak głośno zaczęliście mówić.
3: A później to już sobie poszliśmy, a teraz znowu zgłodnieliśmy.
0: Tak, zgłodnieliśmy.
2: To świetnie. Wszystko wam wytłumaczymy podczas wycieczki rowerowej.
1: Co wy na to macie ochotę?
0: Wycieczka rowerowa, hurra! A daleko pojedziemy?
1: Sprawdzimy, co się dzieje na scenie w parku, a później nad rzeką.
2: No, biegnijcie się przebrać i do zobaczenia na dole przy rowerach. Start!

0: Ja nie pamiętam, czy rower jest napompowany?
1: Jak to napompowany? Przecież tak się nie da, no.
0: A właśnie, że Leszek mi zawsze przed wyjazdem sprawdza.
1: Ale nie napompowany rower, tylko koła w rowerze.
0: Jak to koła?
2: Koła?
1: Koła.
0: A po co koła?
1: Bo na kółkach się jeździ. I jakby były nie napompowane, to byłoby twardo, wiesz? Masz rację, Adasiu. Koła rowerowe to są obręcze, najczęściej ze szprychami,
3: na których jest ułożona opona. Czasem z dętką w środku.

0: dętką? No nie widać tutaj żadnej dętki.
1: Jest w środku. I to do niej przez zawór trafia powietrze.
2: Ała, ale huragan! Napompujesz mi rower?
0: Michasiu, pompuje się koła przez zawór.
2: Napompujesz mi zawór?
3: Sprawdziliśmy rower, zanim powiedzieliśmy wam o wycieczce.
2: A czy pojedziemy do tego parku, gdzie jest plac zabaw z dużą karuzelą?
0: Tam, gdzie można zjeść pyszną pizzę pod parasolami?
2: A po co nam kaski?
3: Jak to po co wam kaski? Bez kasków nie pojedziemy. Spójrz, my również nałożyliśmy kaski.
1: W kaskach będziecie wyglądać jak prawdziwi kolarze.
0: Jak wyglądam, Michasiu? Ty? W żółtym kasku i w zielonej koszulce?
2: Super, jak prawdziwy kolarzysta. A ja zobacz, bo ja mam pomarańczowy.
0: O, w tym pomarańczowym to wyglądasz jak miś z pomarańczą zamiast głowy.
2: A ty masz cytrynową głowę i ogórkową koszulkę.
3: Już wystarczy, proszę. Wsiadać na siodełka i wyjeżdżamy z garażu.
1: Chłopcy, przypominam o zasadach bezpieczeństwa. Nie szalejemy.
0: Wiemy, uważamy na innych rowerzystów.
2: I na samochody, nie zajeżdżamy drogi.
0: I nie wpadamy na pieszych, ani na nikogo.
1: Ja pojadę z przodu, za mną Adaś, później Michaś, a nasz peleton zamyka Wojtek.
0: Ja chciałem jechać z tyłu.
2: A ja z przodu.
3: A znasz drogę? A znasz przepisy ruchu drogowego?
1: A ty, Adasiu, nie zgubiłbyś się jadąc ostatni?
0: A już rozumiem. My z Michasiem w środku, a wy nas pilnujecie, tak?
2: A ci zabraliśmy jakiś prowiancik?
3: Przecież jedziemy tylko na krótką wycieczkę.
2: Nawet na najkrótszej wycieczce można zgłodnieć, prawda?
0: Na razie nie jestem głodny, ale jak trochę podjedziemy, to bym się napił.
1: Wiecie co, basałyki? Wyprawa z wami to jest prawie jak alpejska wspinaczka.
0: A co to jest alpejska wspinaczka? Jakaś pyszność z kremem?
3: Ach. Ruszamy, bo nigdy nie dojedziemy na miejsce.
2: Ale że ty, Wojtku, nie zabrałeś ze sobą swoich pyszności albo ciast?
3: Cóż, z tego wniosek, że tym razem szewc bez butów chodzi.
1: Dobrze powiedziane.
0: Naprawdę? Nie założyłeś butów?
1: Możecie już kręcić nogami i trzymać kierownicę?
2: A można dzwonić?
0: Właśnie.

ci powiem, bo to ważne bardzo tak.

co ci powiem? Bo to ważne bardzo tak.

0: Ale chce mi się pić. Mamy coś do picia?
1: Masz już dość zakręconej karuzeli?
0: Trochę mi się kręci w głowie. Już rozumiem, co znaczy to powiedzenie zakręcone.
2: A mnie się wcale nie kręci. Ja mogę się kręcić i kręcić i kręcić i kręcić.
0: Chyba niepotrzebnie jadłem tyle słodyczy przed wyjazdem.
1: Otóż to kolejna bardzo ważna zasada. Nie objadać się.
2: A dlaczego?
3: Bo w czasie jazdy objedzony brzuszek będzie przeszkadzać w jeździe.
1: Trzeba jeść, ale właściwie. Natomiast trzeba dużo pić.
0: Ja to zawsze lubię pić. Najlepiej słodkie i gazowane.
2: Ja też. Wtedy się szybciej znowu chcę pić.
3: Otóż to dlatego najlepsze są niesłodzone i niegazowane napoje.
1: Zawierające ponadto właściwe witaminy i minerały.
3: Które tracimy podczas wysiłku na rowerze.
2: No to ja poproszę te specjalne dla rowerzystów.
0: A są takie? Mhm. To ja też się napiję. Poproszę.
2: Jakie pyszne batoniki. Mhm.
0: I wcale nie słodkie. I wcale mi się nie chce następnego nawet.
2: Trochę mi niewygodnie na siódełku. Jakbym nie siedział, to coś mnie gniecie, no.
0: Mogłeś założyć taki jak ja. Zobacz, o. Mają taką mięciutką poduszkę.
2: Ale wyglądają, jakbyś nosił pieluchę.
0: Ja już nie noszę pieluch. Nie żartuj. W przedszkolu to tylko ja coś nosi.
1: To są specjalne spodenki rowerowe, Adasiu. Żadna pielucha, zobacz. Też takie włożyłem.
3: I ja również. Wygodniej się jeździ.
2: Aha, to dlatego wcale nie marudzicie? No, to ja też następnym razem takie założę.
1: Czekają w twojej szafce z ubraniami.
2: Ale super, w mojej szafce? Dziękuję. A mogę jeszcze się pokręcić na karuzeli?
3: Naprawdę nie kręci ci się w głowie?
1: Nic za nic, nie boli cię głowa?
0: A mnie nie boli siedzenie, tylko głowa trochę wiruje po karuzeli.
2: Czyli mamy remis, 1-1.
3: Chcielibyście dojechać, zanim zapadnie zmrok, czy nie?
2: A to już tak późno się zrobiło?
0: Myślałem, że dopiero przed chwilą wyjechaliśmy.
1: Chyba się trochę zmęczyliście, chłopcy.
3: Najwyższy czas na odpoczynek.
1: Wyrzucamy śmieci do koszy i wsiadamy na siodełka.
3: Ruszamy do domu, na kolację, kąpiel i sen.
2: Hurra! Wio, wio, koniku!
0: Wyścignę cię i będę pierwszy, wyścignę!
2: Wcale mnie nie wyścigniesz. Może mi się pościg... Chociaż zabronili nam się ścigać.
0: Ojej.
2: Dobra, wracamy.
0: Dobra, wracamy.
2: Ty jedziesz za mną, a ja przed tobą.
0: Dobrze.
2: A przede mną
0: A jedzie. Potem zmiana.
2: Dobra, dobra. Tylko, że Wojtek z Leszkiem nie zmieniają, a mi się
0: musi zmieniać. Oni się cały czas ci dorośli.

0: Najważniejsza jest współpraca.
1: Dlatego mamy naszą współpracownię.
2: Bo my doskonale współpracujemy.
1: Okazało się, że nie ma co owijać w bawełnę.
2: Oznacza, że trzeba powiedzieć wprost i do końca.
1: Zaś powiedzenie, że gdy nie ma kota, to myszy harcują.
2: Oznacza, że kiedy nikt nie pilnuje, to niektórzy robią się mniej grzeczni.
1: A jeśli ktoś powie o kimś, że zachowuje się jak słoń w składzie porcelany,
2: to znaczy, że jest bardzo niedelikatny i potrąca ogonem różne rzeczy.
3: Całkiem jak ty, Adasiu.
2: No nie przesadzaj, Michasiu, nie jestem słoniem.
1: No nie jesteś czasami smokiem w składzie porcelany.
2: Nigdy w żadnym nie byłem.
1: To lepiej się nie wybieraj.
2: Ciekawe, czy ten jego kot szybko biega.
1: Ten, co go pogonił? To tylko takie powiedzenie, że się kogoś wygania.
2: Albo kolejne przysłowie o szewcu, co bez butów chodzi. Czyli co?
1: No, chyba chodzi o to, że ktoś, kto umie coś robić, aha, to sam z tego nie korzysta jakby.
2: Aha.
1: Że szewc butów robi buty, a nie aha nosi, a ktoś na przykład robi pyszne torty, a nie zjada tortów.
2: Ale musisz przyznać, Michasiu, że to trochę dziwne, nie?
1: Jak ja bym był kucharzem, aha, to bym sobie robił takie pyszności, że...
2: Może zrobiłbyś jakiś pyszny makaron, tylko bez zawijania na uszach.
1: Ale to takie przysłowie oznacza,
2: że ktoś
1: że...
2: tylko gada bez końca.
1: No.
2: Jak ty, Michasiu.
1: A ja cię chciałem poczęstować czekoladką.
2: Masz te w sreberku? Uwielbiam. To te od tego świstaka.
1: Ty świstak, co wijał w sreberka? Nie ma takiego, nie znam żadnego.
2: Ja też i zanim się tego wszystkiego dowiedzieliśmy...
1: No to trochę to trwało, bo my to najlepiej się znamy na pomaganiu.
2: Tak, bo najważniejsze, żeby nasze audycje były zabawne, mądre...
1: I przepyszne.
2: No, jesteś świetnym współdzielnikiem i współpracownikiem, Michasiu.
1: A ty, Adasiu, jesteś świetnym współpracownikiem i współdzielnikiem.
2: Ciekawi jesteśmy, czy wy potraficie nie tylko słuchać, ale i słyszeć.
1: Bo nam to się nie całkiem udawało.
2: A może potraficie coś innego?
1: I możecie do nas o tym napisać.
2: No i powiedzieć nam o takich słowach, których nie rozumiecie.
1: A potem chcielibyście usłyszeć je we współpracowni.
2: Napiszcie, co chcielibyście jeszcze u nas usłyszeć.
1: Jak wam się podoba nasz program.
2: I czekamy na wasze listy komputerowe.
1: Czyli na wasze e-maile na adres dzieci@polskieradio.pl.
2: Ale łatwy adres do zapamiętania. dzieci@polskieradio.pl.
1: Zapraszamy was na spotkania z misiem Michasiem
2: i smokiem Adasiem we wtorki i piątki
1: o godzinie 18:00.
2: Pamiętajcie, że najważniejsza jest współpraca.
1: Gdy się robi coś z niczego,
2: zło na dobro się odwraca
1: i radości wiele z tego,
2: czyli wspólne coś robienie,
1: wspomaganie się wzajemnie,
2: bardzo ważne jest myślenie.
1: Właśnie wtedy jest przyjemnie.
2: Można skakać jak zajączek
1: latem albo w środku zimy.
2: Ale się audycja kończy.
1: Czyli się nie pobawimy?
2: To już koniec opowieści?
1: W księdze bajek różnych treści

0: dzieci.
1: Mamy jeszcze wiele innych.
0: Mądrych, pięknych, smutnych, dziwnych.
1: O fasoli i księżniczkach.
0: W samochodach i spódniczkach.
1: O kosmosie i rycerzach.
0: I o najdziwniejszych zwierzach.
1: Chcesz pyszności zjeść człowieczku?
0: Czy położyć się w łóżeczku?
1: Chcesz być kimś i zdobyć sławę?
0: Czas na drzemkę czy zabawę?
1: Spójrz, jak głośno szumią drzewa.
0: Kto się pierwszy spać położy?
1: Jeszcze zęby wymyć trzeba.
0: A to kto pierwszy zęby zdąży?
1: Machaj łapką do głośników.
0: Do słuchaczy ukochanych.
1: Naszych super basałyków.
2: Wkrótce znowu się spotkamy.
1: Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Misia Michasia i Smoka Adasia, współpracownia, czyli...
3: Drzwi pracowni otwieramy...
2: Do tajemnic zapraszamy.
3: Ale do jakiej pracowni?
2: Do naszej wspólnej, czyli...
3: Już rozumiem. Wrota do współpracowni.
2: Takiej, w której wszystko razem.
3: Zgadnij, co wymyślą dziś?
2: Adaś

0: Smok
1: i Michaś Miś.
0: Przy zabawkach ich znajdziemy?
1: Czy w kąpieli z pianą w wannie?
0: Może wspólnie z nimi zjemy? Z Miśkiem w kuchni naturalnie.
1: Wspólnie, czyli wszystko razem. Najpierw rano przy śniadaniu.
0: Zapozują przed obrazem.
1: Adaś zna się na lataniu, choć ma jeszcze małe skrzydła.
0: Kiedyś będę ogniem chuchać.
1: Czekaj, bo osmalisz śmigła.
0: Michaś będzie podróżnikiem.
1: Ale tylko razem z tobą.
0: Obudzimy echo krzykiem.
1: Aha, by lawinę mieć nad głową.
0: Wszystko razem, czyli wspólnie.
1: My się dzisiaj postaramy...
0: Coś konkretnie, czy ogólnie?
1: Razem program...

0: Jaki piękny dzień, Michasiu.
1: Przepiękny. Do czytania.
0: No weź, przestań, Michasiu. Chodźmy na rower.
1: Doskonały pomysł, ale za chwilę.
0: Dlaczego za chwilę? Będziemy czekać, aż spadnie deszcz? Wiesz, to może na rolki.
1: Jak chcesz, to możemy nawet założyć rolki i jeździć na rowerze.
0: Ale ty to jesteś, Michasiu. Nie chcesz? To nie trzeba. Sam sobie zjem.
1: Już skończyłem. Masz coś pysznego?
0: Może i mam, a może i nie mam.
1: Ale przecież pytałeś mnie, czy mam ochotę na jakiś deser.
0: Pytałem, czy pójdziemy na rower, czy na rolki.
1: A ja myślałem, że masz coś pysznego do schrupania.
0: Michasiu, jesteś taki sam jak twój dziadek. Zaczynasz czytać i o wszystkim zapominasz.
1: O, spójrz. Już odłożyłem książkę. Możemy coś zjeść.
0: A czy możemy też wyjść na dwór?
1: Możemy też wyjść na pole. Tak mówił w Krakowie. Kolega mi opowiadał.
0: To mi się odechciało. Jak chcesz, idź sam.
1: Ale... No bo jakoś rano było mi tak za gorąco. Ale teraz już czuję się dobrze.
0: No dobrze. W takim razie zabieramy ze sobą...
1: Aha.
0: O, chyba coś słyszę. Tak, słyszę, uważ... Tak, słyszę wyraźnie.
1: Masz na myśli podsłuchowywacz i Leszka z Wojtkiem?
0: Tak samo jak ja chcieli wyjść na słońce.
1: Ale długo chyba siedzieli w cieniu. A dopiero jak się zachłysnęli...
0: Michasiu, bo zagłuszasz, a ja nic nie słyszę.
1: Bo usiadłeś na dywaniku. Jak przecież to? Przez dywan gorzej słychać.
0: Naprawdę? Skąd wiesz?
1: No, kiedy robimy tajemnicę...

0: jedną bazę pod stołem i krzesłami. I wiesz, i zawiesimy dookoła koce.
1: Tu od razu robi się ciszej, tak? Masz rację. Ściągamy dywanik.
0: Trochę szkoda, że ten nasz dywan nie lata, co nie? Bo moglibyśmy... Co?
1: Cicho, no nic nie słychać, no nie gadaj tyle.
0: No moglibyśmy polecieć na wycieczkę.
1: No wciąż tylko gadasz i gadasz, no.

Po cichutku, po malutku, na paluszkach,

0: Cichutku, pomalutku, na paluszkach.
1: Cześć, słyszałeś najnowszą nowinę?
2: Jeszcze nie, ale pewnie zaraz się dowiem, słucham.
3: Dziewczyny postanowiły wszystko zmienić.
2: Jakie dziewczyny? I co chcą zmienić?
3: Myślałem, że słyszałeś. Ich promyk słońca. Ich oczko w głowie.
2: Przykro mi, ale nie rozumiem. Możesz trochę jaśniej?
3: Ten piękny, przystojny, dobrze zbudowany.
2: Gabriel? Co z nim?
3: Dziewczyny dadzą mu wybór. Niech sam podejmie decyzję.
2: Ale o czym ma decydować?
3: O audycjach, z którą będzie współprowadzić audycję.
2: Myślałem, że każda prowadzi swoją i każdy prowadzi
3: tak,
2: swoją.
3: Tak, ale dziewczyny nie chcą się nim dzielić.
2: Nie rozumiem. Możesz jaśniej?
3: Namawiają go, żeby wyszedł z cienia, żeby rozsznurował usta.
2: No to akurat bardzo dobrze. To już dawno powinien tak zrobić.
3: Widziałem, jak na niego patrzyły. Naprawdę jest ich oczkiem w głowie.
2: Nie no, Gabriel to wyjątkowo urodziwy i przystojny starzysta.
3: No, no tak, ale Gabriel nie chce wychodzić z cienia.
2: No i ma rację. Dla mnie też jest za gorąco. Gdybym mógł, to też bym nie wychodził.
3: Zrobiły dochodzenie i powolutku po nitce do kłębka.
2: Zaczyna się robić ciekawie. Mów dalej.
3: Ciekawie dowiedziały się, że Gabriel...
2: Że ma dziewczynę, tak?
3: Nie ma. Ale jednak nie. Chciałby mieć i liczy na to.
2: Czekaj, bo znowu nic nie rozumiem. Że ma dziewczynę, potem znowu, że nie ma, że chciałby, że liczy.
3: No bo on taki nieobecny, jakby wciąż bujał w obłokach, no.
2: No, też mi się to zdarza. Chciałbym częściej, ale nie mogę.
3: Był ich oczkiem w głowie, był ich promykiem słońca.
2: Aha, i chciały, żeby wyszedł wreszcie z cienia.
3: Po nitce do kłębka doszły i okazało się, że Gabrielowi nic się nie chce.
2: Może lubi się grzać czyimś sukcesem, może dać się prowadzić za rączkę.
3: No. Dokładnie tak mówiły. Mówiły też, że to ciepłe kluski.
2: Czyli piękny, ale nieśpieszny. Jak ciele wpatrzone w malowane wrota.
3: No tak, ale okazało się, że w niektórych sytuacjach...
2: Gabriel staje się dziki i niebezpieczny, jakby go ugryzł gies.
3: Skąd wiesz? Słyszałeś rozmowę dziewczyn?
2: Nie słyszałem, ale przypomniała mi się pewna historia.
3: Uwielbiam historię. Proszę, opowiadaj.
2: To będzie zagadka.
3: Jeszcze lepiej, słucham.
2: Tylko zamknijmy dokładnie drzwi i okna, żeby nasi... Wiesz, kogo mam
3: na myśli. Tak. Jeszcze nam tego brakuje, żeby coś usłyszeli i źle zrozumieli.
2: Opowieść o Gabrielu to nie jest historia dla naszych basałyków.
3: Oczywiście nie chcemy, żeby nasi specjaliści od inwigilacji coś usłyszeli.
2: Opowieść zaczyna się tak.
3: Dawaj.

0: musimy zejść i podsłuchać pod drzwiami. Leszek obiecał Wojtkowi.
1: Zagadkę wiem, przecież słyszałem. Ale jeśli to będzie zagadka dla dorosłych?
0: No to co? Przecież zawsze o nas mówią, że doskonale rozwiązujemy zagadki.
1: No tak, ale nie takie zagadki dla dorosłych.
0: Adasiu, a mówiłeś, że zrobiłeś ciasto i że z babcią Janeczką dziergałeś?
1: No bo pomagałem jej robić na drutach.
0: Ale mówiłeś o dzierganiu.
1: Tak, o dzierganiu na szydełku. I nawet coś sam udziergałem.
0: No, super, to pokaż. Co to jest?
1: No co, nie widzisz? To jest ten, no, specjalny, specjalistyczny, ozdobny sznurek.
0: A do czego ci potrzebny taki specjalistyczny sznurek?
1: Babcia Janeczka mówiła o wielu zastosowaniach.
0: A o czym mówiła?
1: No, mówiła na przykład, że może się taki sznurek do wielu rzeczy przydać.
0: Aha, a tobie to do czego się przydaje?
1: Mnie się przydaje do... No, tego to na razie jeszcze nie wiem, ale coś wymyślę, Michasiu, ale coś wymyślę.
0: No widzisz, skoro sam wydziergałeś taki, znaczy taki...

0: Ty ozdobny sznurek? To znaczy...
1: Co to znaczy?
0: No, że jesteś trochę dorosły i że odgadniesz zagadkę nawet... Jeśli będzie dla dorosłych.
1: No dobrze, posłuchajmy. Co to za zagadka, Jokim?
2: Naprawdę napisałeś zagadkę o bohaterze, z którym kojarzy ci się...
3: To, o czym mówiłeś. Ten, o kim mówiłeś. No, ciekawy jestem, czy odgadniesz.
2: Nasze basałyki są doskonałe w odgadywaniu.
3: Ale tę napisałem dla nieco starszych dzieci. Może nawet dla dorosłych.
2: I będziesz na mnie testował, tak? No to słucham.
3: Autor Leaf Munro w Ameryce w 40 minut go napisał. Szybko spodobał się publice i wkrótce o nim świat usłyszał.
2: No to szybko się uwinął. No ciekawe, tak.
3: Film z tym rogaczem wziął Oscara, ale spodobał się nie wszędzie. Za przeczytanie była kara tam, gdzie dyktator na urzędzie.
2: Zaraz, czyli w kraju, w którym była dyktatura... Z którego to roku?
3: Z dwudziestolecia pomiędzy. Bo nasz bohater lubi kwiaty. Powąchać albo skubać trawę. Wybiera wolność, a nie kraty. I woli spokój niż zabawę. Nie lubi życia nerwowego. Nie chce nikogo brać na rogi. Nie ciągnie go do czerwonego. Nadto uwielbia spokój błogi.
2: To tak jak ja. Tyle, że ja nie mam rogów.
3: Kolejny film z 17 o kwiatkach mówił i miłości. O tym, jak może dojść do tego, że czasem można się zezłościć. O kimś, kto się do walki nie rwie i zwolennikiem jest równości, co choćby kwiatek chciał, nie zerwie. O miłośniku zieloności.
2: No proszę, coraz więcej widzę podobieństw, no i różnic jednocześnie.
3: Irena Tuwim tłumaczyła o czasach złością naznaczonych. W łagodnym byczku wielka siła. W piosence gitar był czerwony.
2: Co? W piosence czerwonych gitar?
3: Aha.
2: Nie, no ja już myślałem, że odgadnę.
3: No to podsumujmy. Na arenie ma napad depresji. Pacyfista bez krztyny agresji. Lubi patrzeć na płatki hortensji. Jest wybitnie łagodnej kompleksji.
2: Opowieść o jakimś byczku lubiącym kwiaty.
3: Aha.
2: No to chyba się domyślam.
1: Uciekamy, chyba nas usłyszeli.
0: I jak, Adasiu, wiesz, o kim była ta zagadka?
1: Skąd, nie mam pojęcia. Chociaż może to będzie o tym, no,

0: pewnie wy nie wiecie.
1: Powiesz, o kim była ta zagadka?
2: No, to była zagadka o byczku Fernando.
1: A Wojtek mówił, że trochę przypomina jego...
2: samego. Ale mówił też, że bardzo się różnią.
1: To ten byczek był spokojny, czy raczej groźny?
2: Był bardzo spokojny. Uwielbiał kwiatki, lubił się spokojnie przechadzać.
1: No dobrze, to czym się zdenerwował?
2: No bo kiedyś były takie jakby, takie zawody pomiędzy bykami i ludźmi.
1: I on tam lubił się bawić z ludźmi?
2: No nie za bardzo. Dlatego oni też nie chcieli się z nim bawić, bo był nudny.
1: No tak, wystarczy się zatrzymać, powąchać kwiatki i już zaraz mówią, że nudny.
2: Ja tak nie uważam, bo kwiatki to pszczółki, a pszczółki to miód.
1: A ja tam lubię czasami powąchać kwiatki.
2: No, tylko żeby się nie rozkichać.
1: No, albo jak ten Dyzio, marzyciel.
2: O kim mówisz, Adasiu?
1: Nie wiesz? Dawno, dawno temu był taki chłopiec, który lubił się położyć na trawie.
2: Też mi coś. Ja też lubię.
1: A on się kładł i marzył, że chmurki to lody, albo ciastka, albo wata cukrowa.
2: Fajny ten Dyzio. Też bym sobie czasem poleżał.
1: Tylko co z tym Gabrielem?
2: Jakim Gabrielem? Nie znam Gabriela.
1: No przecież to stażysta, który prowadzi audycję w Polskim Radiu Dzieciom.
2: To co z nim?
1: No Michasiu, nie słyszałeś? Dziewczyny się o niego kłócą.
2: Dlaczego?
1: Bo chcą z nim, no nie wiem, chyba prowadzić audycję.
2: U nas w przedszkolu też jest taki chłopiec, tylko że Bazylii.
1: Z Brazylii?
2: Bazylii.
1: A przepraszam. I no. Te też dziewczyny się o niego kłócą?
2: No, że też jest powolny i mówią na niego ciepłe kluski.
1: No to zupełnie jak ten stażysta Gabriel. Marta powiedziała, że tylko wciąż buja w obłokach.
2: A, to znaczy, że jest lotnikiem?
1: No nie, że jest ich oczkiem w głowie.
2: No tak, ja mam dwa i ty masz dwa.
1: I co takiego?
2: No mam dwoje oczu i ty masz dwoje oczu. No to cztery.
1: No to dlaczego mówią to o nim?
2: Może ma długą grzywkę, albo nosi czapkę i ona mu zakrywa jedno oko.
1: No tak, może tak być.
2: No.
1: A on jeszcze do tego, to wiesz co robi?
2: No.
1: No nie słyszałeś? Sznuruje usta.
2: No właśnie tego to już nie rozumiem. Nie wiem po co... I jak to zrobić?
1: Może twój dziadek Ignacy by nam pomógł?
2: To dobry pomysł. Może nawet zna tego Gabriela, strażystę.
1: Pięknego Gabriela. No. Tak mówi na niego Martyna.
2: Buja w obłokach, jest okiem w głowie i sznuruje usta.
1: No, nie ma co, Michasiu. Sami tego nie odgadniemy.
2: A zagadkę odgadłeś? Chociaż była taka trudna.
1: Trochę odgadłem, a trochę mi pomogłeś.
2: To pomóż mi zanieść... do dziadka jego rzeczy.
1: Jej, dużo tego.
2: No bo cały czas tylko coś od niego przynosimy i przynosimy i tego się tyle nazbierało, że Leszek mówi, żeby to z powrotem zanieść.
1: No i ciężkie to nazbierało się, ale ciężkie. Czy jakieś kamienie tam są, czy co?
2: Nie no, kamieni nie ma, ale są garnki, czajnik, i żelazko na duszę.
1: Na duszę? No. Żelazko na duszę. Ojej, strasznie ciężkie. Ciekawe, czy byłoby lżejsze bez duszy.

0: Witajcie, moje kochane basałyki. Miło mi, że zechcieliście mnie odwiedzić.
1: Cześć, dziadku.
2: Dzień dobry, dziadku Michasia.
0: W czym mogę wam pomóc, dzielni współpracownicy w spółdzielni?
1: Dziadku, no jest problem.
0: Słucham?
2: To prawda, dziadku Michasia, mamy kłopot.
0: No to szybko opowiadajcie, albo nie. Siadajcie na werandzie i poczekajcie na mnie.
2: Na jakiej werandzie mamy jeszcze czekać?
1: Chodź, Adasiu, weranda to taki doczepiony do domu tarasik, taki z oknami.
2: To? O! Aha. O, tu jest bardzo przyjemnie. Z dachu zwisają pachnące kwiatki.
1: Na ławie leżą mięciutkie poduszki, a na stole zaraz pojawi się...
2: Wraca twój dziadek z dzbankiem herbaty i srebrzystym pojemnikiem na nóżce. Miam, miam, miam.
1: Dziadku, piekłeś dzisiaj jakieś pyszności? Skąd wiedziałeś, że będziemy?
0: W końcu jestem twoim dziadkiem, a ty moim wnusiem.
2: Babcia Janeczka w takim momencie mówi się wie.
0: Wie, co mówi. No, to o co chodzi, basałyki. Opowiadajcie.
1: Dziadku, jak to możliwe, że ktoś ma zasznurowane usta?
2: Buja w obłokach i jest oczkiem w głowie.
0: Oko w głowie to bardzo ważny organ. Znaczy, że dlatego trzeba o niego dbać.
1: A ktoś, kto jest oczkiem?
2: To o niego trzeba dbać? Czyli dziewczyny chcą o niego dbać?
1: A, jeszcze mówiły o nim, dziadku, że jest promykiem słońca.
0: Ha, ha, ktoś tu się zabujał.
2: Aha, o bujaniu też wspominały.
1: Że buja w obłokach? Skąd wiedziałeś, dziadku?
0: Tak to już bywa, że często zabujani bujają w obłokach.
2: Czyli muszą go na huśtawce bujać. Tej, w parku, za radiem.
1: No co ty, za mała jest dla dorosłych. Gabriel by się nie wcisnął.
2: To gdzie one go tak wysoko pod obłoki wybujały?
0: Oj, wybujałą wyobraźnię macie, basałyki.
1: Wcale nie. Najpierw go prowadziły za rączkę.
2: Jak małe dzieci.
1: Tylko nie wiem, jak mu później zasznurowały usta.
0: Myślę, że wszystko wam się pomyliło. Może warto spytać Wojtka i Leszka?
2: A co, nie pomożesz nam, dziadku Michasia?
0: Nie ma potrzeby. Tak jest najlepiej.
1: Jak to jest najlepiej? Dlaczego, dziadku?
0: Najlepiej będzie, kiedy przemyślicie to sobie i sami zrozumiecie sens.
2: No, pyszne ciasto, dziadku.
0: Smacznego. Mam nadzieję, że uda wam się donieść odrobinę na strych.
1: Nie wiem, dziadku, bo niedużo jest tego ciasta, niedużo.
2: Aha, bardzo mało. Niewiele, dziadku Michasia, niewiele. Oczupinka.
0: No proszę, następny potwór ciastowiec.
2: Ja?
1: Ale on nie jest potworem, dziadku, tylko strasznym smokiem.
0: A rzeczywiście przerażający smok. No, wracajcie do radia. Pa, pa.
2: Słyszałeś?
1: Ha, ale jak straszny byłeś taki.
2: Przeradziłem twój.

0: Szkoda, że już nic nie zostało z tego ciasta dziadka Ignacego.
1: Odłożyłem tylko dwie porcje Wojtkowi i Leszkowi.
0: Nie wiem, czy oni akurat lubią takie desery, wiesz?
1: Wojtek to na pewno. I jest nawet większym pożeraczem ciastowym ode mnie.
0: Tak? No dobrze, skoro tak mówisz, to niech zostanie. Ale co będzie z tym Gabrielem?
1: Nic nie będzie. To nie nasza sprawa.
0: No, Adasiu, trochę nasza. Przecież we współpracowni obiecaliśmy pomagać wszystkim.
1: No to przecież pomagamy.
0: Ale jak to? Komu pomagamy?
1: Naszym dziewczynom. Kasi, Ani, Darii, Marcie, Martynie. Same chciały.
0: Nie rozumiem. Ale jak to, że Gabriel buja w obłokach?
1: Skoro go rozhuśtały, to się buja.
0: I ma zasznurowane usta?
1: Może coś zjadł i nie chce zgubić. Albo nie miał gdzie schować sznurka.
0: A jak będzie chciał wąchać kwiatki? Albo położyć się na trawie?
1: No to co? Mało miejsca na trawnikach. Sam zobacz, przez okno na park widzisz? Ile miejsca?
0: Czyli nie mamy czego współpracować, ani pomagać.
1: Ależ nie, właśnie tak pomagamy.
0: Nie rozumiem. Komu? Jak?
1: No jak to jak? Dziewczynom. Chciał

0: dały się o niego bić?
1: Już nie, kiedy okazał się kluską i cielęciem na trawie, na tych wrotach malowanych.
0: No tak, sam widzisz, czyli pomogliśmy.
1: Ale przecież nic nie zrobiliśmy.
0: I bardzo dobrze, Michasiu. Gdybyśmy zaczęli coś robić, to dopiero zaczęłyby się bić.
1: Czyli współpracowaliśmy przez nic nie robienie?
0: Mhm. Babcia Janeczka zawsze mi powtarzała: nie wchodź między młotek
1: a kowadło.
0: No tak.
1: Dziadek też mi tak mówił, bo młotek uderza w kowadło.
0: I można by się uderzyć. Lubię z tobą współpracować, Michasiu.
1: A ja z tobą, Adasiu. Czekaj, mam młotek, masz kowadło, sprawdzamy?
0: Nie wiem, czy mam kowadło.
1: A to możemy tutaj stukać. O, tu mam taki drugi młotek.
0: Kto stuka?
1: Ty.
0: A ty drugi.
1: Ja drugi, no.
0: No to zaczynamy.
1: A!
0: Nie, to ja już nie stukam.
1: To lepiej nie.

wypracowania. Dużo czytałem, dużo ćwiczyłem, by mieć do tego wiedzę i siłę. Teraz więc w lesie stukam i stukam.

0: Halo? Halo? Jest tu ktoś?
1: Michasiu? Adasiu? No gdzie jesteście?
0: Wywiało ich. Może poszli na plac zabaw w parku?
1: Czekaj, zerknę. Nie, nie widać ich. O, jakiś człowiek się buja.
0: Jak to buja? Co masz na myśli?
1: No buja się. Na huśtawce. Bardzo wysoko się buja. To mi się nie podoba.
0: Ale jak to jakiś człowiek?
1: No tak.
0: Dziecko się huśta, tak? To huśtawka dla dzieci.
1: No nie wygląda mi na dziecko. No czekaj. No chodź no tu, Wojtuś, chodź zobacz sam.
0: Co jest?
1: Spójrz na tego na huśtawce. Czy to nie ten piękny stażysta?
0: Nie widzę, bo tylko co jakiś czas się wyłania.
1: No ten, co jest oczkiem w głowie naszych dziewczyn. Ten promykiem słońca.
0: Czy ja wiem?

0: No wiesz, może trochę podobny, ale tamten jakby bardziej blond.
1: Nie wiesz? No tyle o nim opowiadałeś, jak to dziewczyny chciały się o niego bić.
0: Nie, wiesz, trochę podkoloryzowałem, no. Taki całkiem ładny, jak na starzystę, no.
2: O, Wojtek, cześć.
3: Cześć, Leszek.
0: Bardzo się śpieszyliście. Coś przeskrobaliście?
3: My? Nigdy, ani ciut-ciut.
2: Aha, ani nic. Tylko, że byliśmy na placu zabaw.
1: Słucham? Na którym placu? Tym na dole, w parku?
2: Aha. Trochę się pobawiliśmy w chowanego i takiego pana...
3: Rozbujaliśmy.
2: No, to znaczy...
3: No, rozbujaliśmy go.
0: To znaczy, rozbujaliście? Nabraliście go?
3: Nie.
2: My nie kłamiemy, Wojtku. Normalnie go rozbujaliśmy na bujawce.
1: Na czym?
0: Czy to ten, który nie może się zatrzymać i zejść z huśtawki?
3: O, to dalej się buja w chmurach?
2: Dobrze go rozbujaliśmy.
1: Z czego się śmiejecie, basałyki?
0: Może byście pomogli mu się zatrzymać?
3: Nie możemy. To bardzo niebezpieczne. Huśtawka mogłaby nas uderzyć.
2: Ten pan nie powinien się tam bujać. To bujawka dla dzieci.
1: Ale jak on tam wlazł? Chyba, że ktoś mu pomógł.
0: Halo, dokąd biegniecie, basałyki? Za chwilę kolację.
3: Na kolację wrócimy, a teraz musimy pomóc człowiekowi.
1: Któremu człowiekowi chcecie pomóc?
2: Temu, który się już za słabo buja.
0: Michasiu, Adasiu.
1: Nie, to nic nie da. Wracamy do kuchni przygotować kolację.
0: Chodźmy.

0: Najważniejsza jest współpraca. Dlatego mamy naszą współpracownię.
1: Bo my doskonale współpracujemy.
0: Dzisiaj nauczyliśmy się bardzo dużo o bujaniu.
1: Już wiemy, że lepiej bujać w obłokach niż na huśtawce.
0: A jeżeli ktoś prowadzi za rączkę, to oznacza, że jest oczkiem w głowie.
1: Wcale nie trzeba być promykiem słońca, żeby świecić komuś w oczy.
0: Wystarczy latarka.

0: Poszliśmy po nitce do kłębka, czyli...
1: Przeprowadziliśmy dochodzenie, tak. Jak detektywi.
0: I możemy się ogrzewać naszym sukcesem.
1: Ale jest wiele innych bardzo ważnych rzeczy.
0: Tak jest. Podpowiecie nam jakich? Będziecie z nami współpracować?
1: My obiecujemy, że będziemy zawsze razem z wami.
0: Jesteś świetnym współdzielnikiem i współpracownikiem, Michasiu.
1: A ty, Adasiu, jesteś świetnym współpracownikiem i współdzielnikiem.
0: Ale to trudne słowa do wypowiedzenia. Co?
1: Co ja chciałem powiedzieć?
0: Zaczyna się. Naprawdę nie zapamiętałeś?
1: No, co w następnym programie zapamiętam, zobaczysz.
0: Mhm. A zapamiętałeś, co będziemy jeść?
1: No pewnie.
0: No to co?
1: Że nie. Wszystko.
0: No tak, jak myślałem. Ciekawi jesteśmy, czy wy potraficie nie tylko słuchać, ale i słyszeć.
1: No bo nam się nie całkiem tak udawało.
0: A może potraficie coś innego?
1: Bo zawsze jesteśmy z wami i my zawsze ze sobą i z wami dzielnie współpracujemy.
0: Tak, tak. Możecie do nas o tym napisać.
1: I powiedzieć nam o takich słowach, których nie rozumiecie.
0: O czym chcielibyście usłyszeć we współpracowni?
1: Napiszcie, co chcielibyście jeszcze u nas usłyszeć.
0: I jak wam się podoba nasz program?
1: Czy lubicie czytać, czy tańczyć?
0: Czekamy na wasze listy komputerowe.
1: Czyli wasze e-maile na adres dzieci@polskieradio.pl.
0: Ale łatwy adres do zapamiętania. dzieci@polskieradio.pl.
1: Zapraszamy was na spotkania z misiem Michasiem
0: i smokiem Adasiem
1: o godzinie 18. Pamiętajcie, że najważniejsza jest współpraca. Gdy się robi coś z niczego,
0: zło na dobro się odwraca.
1: I radości wiele z tego.
0: Czyli wspólne coś robienie.
1: Pomaganie przy kłopotach.
0: Bardzo ważne jest myślenie. Można skakać jak zajączek.
1: Współpracownie rozkręcimy?
0: Ojej, ale się audycja kończy.
1: O, czyli się nie pobawimy.
0: To już koniec opowieści?
1: No, w księdze bajek różnych treści mamy jeszcze wiele innych.
0: Mądrych, pięknych.
1: Smutnych.
0: Dziwnych.
1: O fasoli i księżniczkach.
0: Samochodach i spódniczkach.
1: O kosmosie i rycerzach. I o najdziwniejszych zwierzach.
0: Chcesz pyszności zjeść człowieczku?
1: Czy położyć się w łóżeczku?
0: Chcesz być kimś i zdobyć sławę?
1: Czas na drzemkę czy zabawę?
0: Spójrz, jak głośno szumią drzewa.
1: Kto się pierwszy spać położy?
0: Jeszcze zęby wymyć trzeba.
1: A, to kto pierwszy zęby zdąży?
0: Machaj łapką do głośników.
1: Do słuchaczy ukochanych.
0: Naszych super basałyków.
1: Wkrótce znowu się spotkamy.
0: Pa, pa. Pa.

0: jaki duży.
1: Ja mam tutaj gwóźdź z kałuży. O, guziki odpiszamy.

0: promocja.
1: Gujdoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Gujdonie, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję.
6: No to posłuchajcie.
7: Zapraszam na opowieści gołębicy Gujdoni. Mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
8: To jest powtórka programu.
9: Kto z nami czyta?

Dzień dobry, 4 minuty po godzinie 18, a to audycja Kto z nami czyta? Marta Kawalec, Kasia Pietrzak. Witamy wszystkich czytelników i wszystkich słuchaczy i zostaniemy dzisiaj razem do godziny 20. Mam dla was przygotowanych mnóstwo ciekawostek, informacji i gości, którzy już za chwilę w naszym studiu zasiądą. A ja się bardzo cieszę, że możemy się teraz słyszeć, bo co prawda początek czerwcówki mieliśmy trochę pochmurny, przynajmniej w Warszawie trochę popadało deszczu, ale już przez okna naszego radiowego studia zagląda słońce i myślę, że zrobiło się nam od razu przyjemniej. Weekend długi, czerwcowy, rozpoczął się właśnie, jeszcze mamy przed sobą 3 długie dni. Mam nadzieję, że dobrze je wykorzystamy i w Polskim Radiu Dzieciom, i każdy z was osobna. No a taki dzień jest czwartkowy, popołudniowy, że mamy audycję Kto z nami czyta. To jest taki moment w tygodniu, kiedy spotykamy się i rozmawiamy o książkach, ale nie po to, żeby sprawdzać, kto ile przeczytał stron, ale żeby odkrywać różne ciekawe historie, które myślę, że wielu potrafią zaskoczyć, rozśmieszyć, wzruszyć albo sprawić, że zaczynamy trochę inaczej patrzeć na świat. I dziś właśnie będziemy rozmawiać o tym patrzeniu na świat, bo są takie książki, które zabierają nas do krain pełnych smoków, czarodziejów, niezwykłych przygód, ale są też takie książki i opowieści, które pokazują świat prawdziwy, taki jaki on właśnie jest, pełen ludzi, zwierząt, lasów, oceanów, tajemnic i problemów, o których warto rozmawiać i warto wiedzieć. Czy zastanawialiście się kiedyś, skąd wiemy, co się dzieje w odległych zakątkach świata, albo dlaczego trzeba dbać o przyrodę? A dlaczego na przykład niektóre historie zostają z nami na bardzo długo? No właśnie, dzisiaj będziemy rozmawiać o tych historiach, które tworzą wyjątkowi ludzie i którzy zapisują je na kartach książek albo na klatkach filmu. Myślę, że będzie dzisiaj sporo takich opowieści z różnych stron świata. Także zostańcie z nami, a ja już za chwilę przedstawię wam naszych dzisiejszych gości w audycji Kto z nami czyta. Zapraszam do godziny 20. Będziemy się świetnie bawić w książkowym temacie.

0: Magiczna siła wyobraźni to piosenka, która przywitała nas na początku naszej audycji Kto z nami czyta, a kto dzisiaj z nami czyta? Są z nami dzisiaj dwie panie, które od wielu lat zajmują się opowiadaniem różnych historii. Jedna pani zachęca dzieci do czytania i pomaga im odkrywać różne ciekawe książki, a druga przez wiele lat podróżowała po całym świecie i opowiadała prawdziwe historie ludzi, miejsc, zdarzeń. Witam serdecznie. Jest z nami dzisiaj pani Joanna Górska z Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dobry wieczór.
0: Oraz pani Ewa Ewart, reportażystka, która wiele lat pracowała w wielu różnych

0: krajach, opisując to, co dzieje się w tych krajach. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Pani Ewa jest również ambasadorką Fundacji Cała Polska
1: tak
0: Czyta
1: jest,
0: Dzieciom.
1: Mam ten zaszczyt.
0: Także będziemy rozmawiać dzisiaj i o czytaniu, i o reportażach, i o tym, jak opowiadać te historie tak, aby przekazać je zarówno tym dużym, jak i małym słuchaczom, czytelnikom, widzom. Pani Ewo, chciałabym przede wszystkim od pani zacząć, bo jest pani taką ikoną reportażu i myślę, że wielu dorosłych na pewno widziało wiele pani filmów, które wiele z nich też zostało utytułowanych, uhonorowanych. Jak zaczynała pani swoją pracę? To przede wszystkim to książki były takim źródłem pani wiedzy o świecie i tego, w jaki sposób go opisywać?
1: Absolutnie. Ja myślę, że największy wpływ, o czym właściwie, co uświadomiłam sobie już znacznie później, na wybory moje życiowe, mojej życiowej drogi zawodowej, no to ja nigdy nie zapomnę, taka pierwsza lektura, która rozpaliła moją wyobraźnię i przede wszystkim rozpaliła ogromną ciekawość świata, to było W pustyni i w puszczy. Przygody.
0: Klasyka gatunku.
1: Absolutnie. Ja pamiętam, jako bardzo mała dziewczynka, już zapomniałam, jak to było, ale taką byłam i pamiętam, przygotowując się do dzisiejszego naszego spotkania, odkurzyłam sobie kilka takich stopklatek pamięci i przypomniałam sobie właśnie ten moment, kiedy mieszkałam u babci i mieszkała też z nami jedna z takich przyszywanych cioć. I ta ciocia co wieczór siadała przy moim łóżku i czytała mi kolejne rozdziały W pustyni i w puszczy. No poza tym, że miałam nieprawdopodobnie kolorowe sny, zasypiałam właściwie z wypiekami na twarzy, a to na pewno, myślę, że to było to pierwsze ziarenko, właśnie ta połykanie tej, to był to taki żywy podcast, bo ja słuchałam, prawda, nie czytałam, tylko słuchałam, jak mi ciocia czytała. Ja myślę, że tam w tej książce jest praźródło po tym moich późniejszych wyborów.
0: Pani Joanno, a teraz zakończył się tydzień czytania dzieciom. Cała Polska Czyta Dzieciom organizuje taki tydzień czytania i on właśnie teraz zakończył się niedawno z wielkim przytupem. Było dużo ciekawych wydarzeń w ciągu tego czasu.
2: Tak, za nami jubileuszowy 25. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, który w tym roku trwał od Dnia Matki do Dnia Dziecka i codziennie działo się dużo. Zaczęliśmy inaugurację w stacji Muzeum w Warszawie, gdzie odczytaliśmy wszyscy lokomotywę Juliana Tuwima. To jest taki nasz tradycyjny sygnał do rozpoczęcia tygodni czytania w całej Polsce. Ale bardzo dużo lokalnych inauguracji działo się właśnie w kraju i również właśnie na dworcach czytano lokomotywę. A przez cały tydzień rozmawialiśmy o wartościach i o emocjach. I też polecaliśmy książki. Ja zapraszam na naszą stronę, całapolskaczytadziecią.pl. Tam można sobie sprawdzić, jakie książki czytaliśmy w czasie tygodnia czytania. Bo to były książki czytane w czasie tego tygodnia, ale oczywiście można je czytać przez cały rok i jeszcze dłużej.
0: Nawet trzeba.
2: Nawet trzeba. Tak.
0: Pani Ewa, a pani jako ambasadorka Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom, jaką rolę pani pełni? W jaki sposób propaguje pani czytanie dzieciom?
1: No, ja jeszcze rozkręcam się, jak to się mówi, ponieważ ja dołączyłam do Fundacji stosunkowo niedawno. Zostałam zaproszona, bardzo miło, więc do tej pory nie miałam jeszcze specjalnej okazji, żeby się wykazać z moją działalnością jako ambasadorka, ale myślę, że to nastąpi. Bardzo żałuję, że nie mogłam dobić do tej inicjatywy, o której mówiła pani Joanna, ale akurat mnie nie było w Polsce, dopiero wróciłam wczoraj wieczorem. Jestem dopiero od niedawna i właściwie jeszcze się ciągle zaznajamiam z działalnością fundacji i myślę, że powoli będę się bardziej aktywnie włączała w wszelkie przyszłe inicjatywy.
0: Bo ambasadorka to jest bardzo poważne zadanie.
1: No to jest ogromne, to jest wszystkim, to jest zaszczyt, no i to też niesie ze sobą zobowiązania. Jedyne, co mam na swoje usprawiedliwienie, że to w ostatnich miesiącach trochę kolidowało z projektami, w które byłam zaangażowana i no niestety mój cały czas był absolutnie zagospodarowany kolejnym filmem, który realizowałam, ale wszystko jeszcze przede mną.
0: No myślę, że na pewno taka osoba, która reprezentuje fundację, ale też ma za sobą tyle dokonań, jest kimś, kto myślę, że jest w stanie przekonać do tego, że warto czytać książki.
1: No niewątpliwie i tym bardziej w naszej dobie obecnej, w obecnych

0: czasach, kiedy wydaje mi się jest po pierwsze tyle pokus i książki muszą naprawdę rywalizować z innymi źródłami pozyskiwania wiedzy. Ja uważam, że nikt wartości książkom nie odbierze, bez względu na to, jak się rozwiniemy w innych dziedzinach, ale trzeba się, mam wrażenie, bardziej energicznie rozpychać łokciami, żeby właśnie to po książki dzieci sięgały w pierwszym rzędzie.
1: Ja już za chwilę zaproszę wszystkich naszych słuchaczy do tego, abyśmy trochę zajrzeli do świata pani Ewy, bo jest on na pewno bardzo kolorowy, bardzo radosny, chociaż no, ma
0: czy
1: też
0: kolorowy,
1: trochę...
0: tak, czy radosny, to bym się spierała, ale są akcenty optymistyczne.
1: Ja uwielbiam reportaż, więc po prostu tak. Dla mnie, nawet jeżeli to jest smutny reportaż, to jest bardzo duża wartość i dlatego chciałabym, aby teraz nasi słuchacze też trochę poznali pani świat. No właśnie, może też rzeczywiście on jest trochę smutny, ale warto też spojrzeć na świat w ten sposób. Także już za chwilę po piosence zaprosimy do świata pani Ewy Ewart i do świata reportażu.
2: Mamy go, król Luisie!
3: Mamy go, mamy go, mamy go!
4: Ludzkie szczenie! Czałowo!
5: Może dla ciebie, nie dla mnie! Postawcie mnie! A, ja ci jeszcze pokażę!
4: Spoko, chłopie! Tylko bez nerwów. Daj łapę na zgodę, kuzynie.
5: Czego ty ode mnie chcesz?
4: Coś obiło się o moje królewskie ucho. Zjedz banana, jeśli chcesz zostać w dżungli.
5: Zostać w dżungli? Jasne, że chcę.
4: To dobrze. A stary król Louis, czyli ja, może ci to załatwić. Zjedz dwa banany. Umowa stoi.
5: Pewnie. Zrobię wszystko, żeby zostać w dżungli.
4: No.

0: ciebie, kuzynie. Przekaż mi tajemnicę rozniecania ognia.
1: Ale ja nie wiem, jak to się robi.
0: Och, zdradź mi sekret ognia. Zamieniam się już w słuch. Wiem, że go znasz, przede mną grasz. O ogniu proszę, nie chcę być głupią małpą. No zdradź już mi sekret ten. Ja także niech wiem, ja wiedzieć chcę, jak ogień roznieca się.
2: Ogień. A więc tego chce ten łotr.
3: Rozerwę go na strzępy. Stłuchę go na. Tak. Chłopie, ale odro.
2: Grubasie, przestań bredzić i posłuchaj. Tu trzeba pomyślunku, nie krzepy.
3: Zapewniam cię, że mam i jedno, i drugie.
2: Słuchasz czy nie?
3: O, tak.
2: Ty odwrócisz ich uwagę, a ja uratuję małego. Jasne?
3: Znikam. Już mnie nie ma.
2: Jeszcze nie, Balu!

0: Piosenka z Księgi Dżungli, a na zegarach 24 minuty po godzinie 18 to audycja Kto z nami czyta. Dzisiaj czytają z nami dwie panie, pani Joanna Górska i pani Ewa Ewart. Tak jak zapowiedziałam przed piosenką, chciałabym, abyśmy trochę teraz wyjaśniły dzieciom, na czym polega pani praca i te filmy, które pani do tej pory nagrała już w bardzo dużej ilości, bardzo dużej liczbie. Myślę, że warto trochę przybliżyć dzieciom, jak nagrywa się takie reportaże? Czym są w ogóle reportaże takie filmowe?
1: No ja postrzegam siebie, że jestem takim kronikarzem współczesnego świata, który obserwuje, mam ogromną pasję do obserwowania, do przyglądania się tego, co się we współczesnym świecie dzieje z nami, w tym świecie, i bardzo lubię o tym opowiadać. Czym są moje filmy, moje reportaże? Są pewną propozycją zrozumienia tego, co się dzieje. To jest w jakimś sensie moja interpretacja, ale ja bardzo się pilnuję, żeby nie narzucać zbytnio swojego zdania, i w moich filmach przede wszystkim o tym opowiadają bohaterowie, których ja wyszukuję, znajduję, i na to zawsze poświęcam chyba najwięcej czasu w moich przygotowaniach, żeby znaleźć ciekawych ludzi, którzy w takim filmie wystąpią, bo czym jest reportaż, film dokumentalny, jest takim wiernym odtworzeniem faktów, prawda? Ja nie konfabuluję, ja nie stwarzam rzeczywistości, tylko ja ją opisuję. W związku z tym, żeby ten dokument był dobry, to on przede wszystkim musi być prawdziwy, musi opowiadać prawdę, i to jest też ogromna ilość czasu, jaką poświęcam na to, żeby absolutnie sprawdzać, że to wszystko, o czym w tym takim filmie opowiadam, że to jest prawdziwe. Czym jest taki reportaż? Realizowanie takiego filmu jest przede wszystkim fantastyczną przygodą. Właśnie taką, jaką przeżywali gdzieś tam, prawda, opisani w książce W pustyni, w puszczy. Tutaj wspomniała pani, że puściliśmy piosenkę, słuchaliśmy piosenki
0: Księgi Dżungli.
1: No tak. Dżungla amazońska to jest ostatnio teren mojej działalności. To jest ukochana część naszego ekosystemu uniwersalnego, naszego wspólnego bogactwa. Ja byłam dwukrotnie w dżungli amazońskiej, ostatnio przy okazji realizowania moich filmów dokumentalnych, i to jest możliwość obcowania z niezwykłym światem. I to jest nie tylko świat niezwykłej przyrody, egzotycznej, której my nigdzie w tej naszej szerokości... Mamy też piękną przyrodę, ale inną. I takiej, jaką mamy w dżungli amazońskiej, nie spotkamy w tej szerokości geograficznej. Ale to są też niezwykli ludzie, którzy żyją zupełnie inaczej od nas. Którzy mają zupełnie inne problemy. Którzy mają zupełnie inne postrzeganie świata. I to mnie fascynuje, właśnie rozmowa z takimi ludźmi, nagrywanie, filmowanie. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że to, co mnie ogromnie kręci w realizowaniu filmów, to jest to, że wiele najciekawszych rzeczy się dzieje poza kamerą. W momencie, kiedy kamera przestaje pracować, to zaczynają się dopiero ciekawe historie. Więc to jest takie przeżywanie na dwóch poziomach, bo z jednej strony oczywiście zbierasz materiał, który potem wykorzystujesz w tworzeniu narracji słownej, wizualnej, ale też zawierasz niezwykłe znajomości. Powiedziałabym, zawierasz niezwykłe przyjaźnie też z tymi ludźmi. Ja do dziś, ponieważ zrobiłam tych filmów już trochę, oczywiście trudno się przyjaźnić ze wszystkimi, bo tych bohaterów się przywinęła cała masa, ale są tacy, z którymi do dziś utrzymuję kontakt, i to są takie przyjaźnie, powiedziałabym, na całe życie, bo to jest pokrewieństwo.

0: mnóstwo dusz oczywiście też, aczkolwiek nie zawsze. Czasami trzeba zaprosić do właśnie stworzenia tego obiektywnego obrazu rzeczywistości. Trzeba zaprosić bohatera, z którym niekoniecznie jest mi po drodze, z którym może bym się nie zaprzyjaźniła, ale jego głos powinien być wysłuchany i powinien być zawarty w takim filmie. Więc jest, czym jest też reportaż, jest niesłychanie zaborczy i zazdrosny o wszelkie inne sfery życia, więc w momencie, kiedy ja się zabieram za realizację filmu, no to właściwie to jest pomysł na życie. Właściwie wiele, to wszystkie inne sprawy zostają podporządkowane temu, ale ponieważ jest to moja pasja i ponieważ tworzenie takich filmów stało się dokładnie tym pomysłem na życie, wobec czego nie narzekam i nie uskarżam się.
1: Powiedziała pani, że była pani dwa razy w dżungli amazońskiej, a gdzie jeszcze była pani w takich niezwykłych miejscach, bo pewnie zwiedziła pani już świat na wzdłuż i wszerz.
0: No, przy okazji jednego z ostatnich moich filmów, filmu, który jest poświęcony wodzie i który opowiedziałam poprzez rzeki w różnych częściach świata, i to mi stworzyło niezwykłą możliwość zajrzenia w takie zakątki świata, że gdyby nie ten film, to bym prawdopodobnie nigdy tam nie pojechałam. Na przykład byłam na szwajcarskim lodowcu, gdzie spędziliśmy pół dnia z naukowcem, który nam dokładnie wytłumaczył, czym nam grozi topnienie lodowców i skąd się w ogóle biorą początek rzek europejskich. Większość europejskich rzek, które znamy, biorą się ze szwajcarskich, z austriackich Alp. I na przykład te zdjęcia, które realizowaliśmy na szwajcarskim lodowcu, to była niezwykła przygoda. Druga taka przygoda też przy okazji tego filmu to było dotarcie do niezwykłej rzeki, która stała się jednym z głównych bohaterów filmu, rzeka Magpie w kanadyjskiej prowincji Quebec. I mnie się wydaje, słów to właściwie nie ma, żeby opisać piękno. Ja nigdy nie zapomnę pierwszy moment, kiedy się wyłoniliśmy z lasu. Szliśmy 4 kilometry lasem z całym naszym rynsztunkiem, z kamerami, z całym sprzętem. I dopiero po tych 4 kilometrach wyłoniliśmy się w takim dzikim zakątku, gdzie zobaczyliśmy w całej okazałości tą potężną rzekę. No ja wiele rzeczy już widziałam, ale w tym momencie mi odebrało mowę i tam ja nie chciałam w ogóle się stamtąd ruszać, bo było tak pięknie. To jest chyba jeden z niewielu też zakątków, który nam jeszcze został taki nietknięty działalnością naszą, która często no niestety niszczy to nasze środowisko. No więc właściwie niewiele jest takich miejsc, gdzie mi nie było. To są jedne z tych przyjemnych i ładnych, bo oczywiście w związku z tym, że realizuję różne tematy, również, jak to pani określiła wcześniej, smutne, ale ważne, o których też trzeba mówić. No czasami też bywam w miejscach, do których po raz drugi wolałabym raczej nie wracać, które trochę nam pokazują ten świat od strony, gdzie właśnie widać krzywdę, jaką my wyrządzamy temu środowisku, i o tym też trzeba mówić.
1: Jest pani w trochę lepszej sytuacji niż na przykład Ryszard Kapuściński, który opisywał to wszystko, to co widzi, bo on był takim znanym reportażystą.
0: No, mistrz słowa.
1: Dokładnie. A pani pokazuje to wszystko obrazem, więc kiedy widzi pani to piękno przyrody, to nie potrzeba aż tylu słów, żeby to
0: absolutnie
1: wszystko opisać.
0: Ja przede wszystkim mam to szczęście, że zawsze pracuję z fantastyczną ekipą. To nie ja pokazuję, tylko te wszystkie piękne ujęcia to są zawsze dziełem mojego operatora. Ale no, ja zawsze mam jakąś wizję, przystępując do pracy nad filmem, więc no, jak gdyby ten scenariusz, co, gdzie, jak filmujemy, no to są pomysły najpierw moje, a potem no, to jest już współpraca. Obraz na pewno ma większą siłę rażenia niż słowo, a jeszcze obraz w wykonaniu świetnego operatora, no to ma wartość podwójną.
1: Jak to się mówi, życie pisze najlepsze scenariusze.
0: Absolutnie.
1: Więc tutaj, jeżeli jedzie pani ze swoją ekipą i z doskonałym sprzętem, to można naprawdę, myślę, że opisać dokładnie to, co by się chciało. Nie zawsze jest to oczywiście łatwe, bo no, są ludzie, są różne zdarzenia na drodze właśnie. I o nich też opowiemy już za chwilę, także zostańcie z nami. A już teraz piosenka o książce, żeby trochę nas wprowadzić już w klimat, do którego będziemy zaraz zmierzać.

0: Dziś w naszej audycji Kto z nami czyta, dwie wspaniałe panie, pani Ewa Ewart, reportażystka, i pani Joanna Górska. Obie panie reprezentują całą Fundację Cała Polska Czyta Dzieciom, ale oczywiście pani Ewa jest ambasadorką, a pani Joanna jest pracownikiem fundacji i rozmawiamy o książkach, ale również o tym, co motywuje do pisania tych książek, a to jest między innymi natura i trudne sytuacje, które mają miejsce w różnych miejscach świata. Pani Ewa opisuje takie miejsca i pomaga nam trochę ratować też planetę, uświadamiać nam, jak bardzo my jesteśmy w stanie niszczyć, ale też i pomagać planecie. I myślę, że to jest istotne w pani pracy, żeby też uświadamiać ludzi, jak to wszystko działa, że nasz jeden ruch może być albo zły, albo dobry i może bardzo wpływać na naszą planetę.
1: No dokładnie, ja może znowu posłużę się tutaj, bo to chyba najlepiej opowiedzieć na przykładzie jednego z tych moich ostatnich filmów, filmu o wodzie. Ja zawsze staram się, w momencie, kiedy zabrałam się za tematy związane ze środowiskiem, bardzo zależało mi na tym, żeby przekaz filmu, to, o czym ten film opowiada, żeby to nie była wyłącznie smutna historia, żeby były również elementy, które pokazują, że z jednej strony tak, jesteśmy problemem, stworzyliśmy sobie ten problem, ale od nas zależy, czy będziemy również częścią jego rozwiązania. To tylko i wyłącznie zależy od naszej woli. Bardzo mi zależało

0: na znalezieniu też takich bohaterów, którzy są dowodem na to, że można, że my jako ludzie, no tak, z jednej strony mamy ten gen destrukcji, jak to ja mówię, że niszczymy, ale kiedy się zdecydujemy, że chcemy działać inaczej, to możemy też budować i tworzyć. I właśnie przynajmniej są dwie piękne historie w tym filmie, opowiedziane przy pomocy niezwykłych bohaterów i też niezwykłych historii. No właśnie ta historia kanadyjskiej rzeki, która była na odstrzał, jak to się mówi, zaplanowana na jakiś rozwój, prawda, kolejnych wielkich inwestycji przemysłowych. A z drugiej strony ta rzeka jest źródłem życia dla rdzennych mieszkańców, którzy tamte tereny zamieszkują. I zdarzyła się niezwykła historia. Zawiązała się koalicja, nie tylko złożona z tych ludzi, ale również osób, którzy bezpośrednio nie mają z tą rzeką wiele wspólnego, ale byli w stanie zrozumieć ich problemy i zaoferowali pomoc, więc to byli prawnicy, to byli lokalni działacze i oni wszyscy założyli koalicję, której jedynym celem była ochrona tej rzeki przed tym właśnie przed kolejną inwestycją, która by oznaczała zniszczenie tej rzeki. I się udało. To była pierwsza w 2022, chyba, jeżeli się nie mylę, ale to jest stosunkowo niedawna sprawa. To jest pierwsza kanadyjska rzeka, która uzyskała osobowość prawdą. Co to znaczy? Czyli ta rzeka właściwie stała się takim człowiekiem, ponieważ jej prawa będą reprezentować ludzie, którzy będą mogli występować w sądzie. I jeżeli tej rzece będzie groziło jakieś niebezpieczeństwo, czy ktoś będzie chciał tej rzece zrobić poważną krzywdę, to ci ludzie mają w tej chwili mechanizmy i narzędzia prawne, że są w stanie tą rzekę wybronić. I mnie się wydaje, że to jest piękna historia. Druga historia to była też historia zaczęło się od jednego człowieka, który również przed niszczącą inwestycją uchronił ostatnią dziką rzekę, jaką mamy w Europie. To jest rzeka Wiosa w Albanii. Kraj, który chyba jeszcze ma największe obszary dzikiej, nieskażonej ludzką działalnością przyrody. Więc ja zawsze staram się pokazać właśnie takie przykłady, które wlewają takie poczucie sprawczości, że możemy, że to tak naprawdę wszystko zależy od naszej woli. No i żeby zdać sobie z tego sprawę, bo z kolei historie w Amazonii. No czym jest Las Amazoński? To jest nasze wspólne płuco. No nie trzeba nikomu chyba tłumaczyć, co się dzieje, jak zniszczymy sobie płuco. No po prostu przestaniemy oddychać i to już będzie koniec. No ale no niestety jest tam, są różne interesy, zbiegają się i spotykają się w tym lesie deszczowym i również interesy, które reprezentują zupełnie inne wartości i dla których ochrona tego wspólnego naszego płuca stoi na ostatnim miejscu. I stworzenie takiego filmu, no mnie zawsze przyświeca ta nadzieja, że to się przedostanie gdzieś do świadomości. Najlepszym dowodem jest nieco podrośnięte dziecko, może niż nasi słuchacze, ale pamiętam, mieliśmy właśnie pokaz tego filmu, gdzie bohaterem jest las deszczowy. I podszedł do mnie po pokazie tego filmu licealista. On może miał, nie wiem, 15 lat. I był mocno poruszony. Widać było, że ten film zrobił na nim ogromne wrażenie. I on podszedł, przystępując z nogi na nogi, z nogi na nogę, tak trochę nieśmiało mówi: ojej, proszę pani, ja chciałem pani za ten film podziękować, bo ja nie miałem pojęcia. I to, muszę powiedzieć, była jedna z największych nagród. Usłyszeć od tego chłopca, który nie wiedział, a z racji tego filmu się dowiedział i może tak jak mnie, która usłyszała o niezwykłych historiach w pustyni i w puszczy, które potem się przykuły na moje, prawda, świadome wybory w dorosłym życiu, może ten chłopak w przyszłości stanie się kimś, kto wystąpi w obronie interesów takiego, prawda, naszego wspólnego płuca.
1: Ale pani praca i zaangażowanie w ochronę środowiska też ma swoje przełożenie w Polsce, bo...
0: No więc trzymajmy kciuki, ale właśnie tutaj opowiedziałam historię tej kanadyjskiej rzeki. Dwie rzeczy się zadziały. Po pierwsze, z prezenterem, który występuje w filmie, stworzyliśmy program. Program, który jest skierowany do szkół podstawowych, przede wszystkim ostatniej klasy. To jest program edukacji sprawczej, gdzie dzieci są prowadzone w teren, na przykład nad rzekę, i gdzie są zachęcane do szukania różnych innowacyjnych rozwiązań związanych z zapobieganiem problemom.

0: prawda, niedoboru słodkiej wody. Więc to jest fantastyczny program, który z dużym powodzeniem jest realizowany już 2 lata. A druga sprawa, i śmiem twierdzić, że ten nasz film się również do tego przyłożył, obecnie znajduje się w fazie debaty. Zobaczymy, jaka będzie finalna decyzja, ale jest propozycja, żeby taką osobowość prawną, czyli taką formę ochrony nadać naszej rzece Odrze. Więc trzymajmy kciuki.
1: To, o czym pani mówiła, pani Ewa, też bardzo łączy się ta ochrona środowiska i pani praca na rzecz naszej planety, bardzo łączy się też z działaniami Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom, bo okazuje się, że Fundacja nie tylko dąży do tego, aby dzieci czytały, ale też edukowały się i stąd powstał pomysł na projekt Ocalimy Świat.
2: Tak, ja w ogóle chciałam powiedzieć, że obraz i słowo się wspaniale uzupełniają. I ponieważ nasza fundacja w samej nazwie już ma czytanie, Fundacja Cała Polska Czyta Dzieciom, jak najbardziej tekst, słowo, książki są podstawą naszych działań, ale właśnie na podstawie takich książek my prowadzimy programy edukacyjne. Jednym z takich programów jest program edukacji ekologicznej Ocalimy Świat. Jesteśmy teraz jeszcze w trakcie 4. edycji, właściwie kończymy 4. edycję tego programu i polega to na tym, że najpierw dzieciaki z edukatorkami, edukatorami czytają opowiadania z 3 tomów, również to jest seria Ocalimy Świat. To są książki też podzielone na grupy wiekowe, czyli na pierwszy tom Oddech Smoka jest skierowany do dzieciaków z klasy 1-3, drugi tom Latający Talerz to jest klasa 4-6 i najstarsi odbiorcy mogą przeczytać tom Sieci Widmo, czyli 7-8 klasa i wyżej, bo wiemy, że też z tych książek, po te książki sięgają licealiści. I rzeczywiście, tak jak powiedziałam, właśnie obraz też jest obecny w materiałach edukacyjnych do tego programu. Ja tu widzę bardzo duży potencjał współpracy z panią Ewą, bardzo na to liczymy, bo właśnie do tych książek przygotowaliśmy scenariusze, przygotowaliśmy razem z naszym partnerem merytorycznym Fundacją WWF Polska i te scenariusze również odsyłają do wielu multimediów, czyli też do materiałów, gdzie można zobaczyć na własne oczy, bo w książkach możemy zobaczyć oczywiście oczyma wyobraźni, tak, to o czym opowiadają, ale właśnie w tych materiałach, które mamy przygotowane również do programu, widzimy to, co jest, to, co rzeczywiście się wydarzyło, czy to, co rzeczywiście ma miejsce w różnych częściach świata. To nas też przenosi w te miejsca. I książki są dostępne. Wiem, że myślałyśmy tak dzisiaj o konkursie. Może również nasi słuchacze mogą się stać posiadaczami.
1: No właśnie, dla wszystkich książek, którzy byliby na tyle odważni, żeby się do nas dodzwonić i odpowiedzieć na pytanie, pani Joanno.
2: Pytanie jest proste. Powiedzcie, jaką macie ulubioną książkę. Ja jeszcze też może powiem o swojej ulubionej książce, bo jadąc tutaj długo się zastanawiałam. Ja lubię bardzo dużo książek i bardzo dużo książek pamiętam z dzieciństwa, ale chyba taką serią, która zrobiła na mnie największe wrażenie, była seria o doktorze Doolittle. I jadąc tutaj, właściwie zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę doktor Doolittle był właściwie pierwszym ekologiem i pierwszym aktywistą. Nie wiem, czy pamiętacie, że on nawet fokę z cyrku zawoził nad morze, żeby ją wypuścić do zatoki, gdzie czekał jej stęskniony mąż. Więc naprawdę pomyślałam sobie, że on się też bardzo łączy z tematami dzisiejszej rozmowy.
1: No to czekamy w takim razie na telefony osób, które chciałyby opowiedzieć o swojej książce, być może na przykład takiej, która byłaby też związana z jakąś tematyką ekologiczną. 22 645 2055 to jest telefon do naszego studia i czekamy na wasze telefony.

0: Mała książka, wielki człowiek, śpiewał Mietek Szcześniak, a w naszej audycji Kto z nami czyta, dwie wspaniałe panie, pani Joanna Górska i pani Ewa Ewart. Opowiadamy o reportażach, o tym, jak poznawać świat za pomocą dźwięku, zapachu, dotyku, smaku, no ale też książki, to jest nasz przewodnik po całym świecie. Pani Ewa opowiadała teraz, jak dużo można zrobić, kiedy jest się takim reportażystą, który jeździ po całym świecie i ma, myślę, że duży wpływ na to, jak możemy postrzegać świat. A teraz rozmawiamy o projekcie Ocalimy Świat, który prowadzi Fundacja Cała Polska Czyta Dzieciom. Trzy wspaniałe książki przede mną leżą. Oddech Smoka, Sieci Widmo i Latający Talerz. Ze swoich źródeł wiem, że książki łyka się na jedną bądź dwie noce, więc bardzo polecamy przeczytać te książki, szczególnie, że one też dotyczą tej tematyki ekologicznej.
1: Tak, a poza tym te opowiadania, które się znalazły w książkach, napisali naprawdę świetni polscy autorzy, na przykład Grzegorz Kazdepkę, na przykład Barbara Kosmowska, Marcin Kozioł, Katarzyna Ryrych, Tomasz Samojlik. Naprawdę się to świetnie czyta i tak jak właśnie też rozmawiałyśmy tutaj wcześniej, one po prostu się je łyka. Tak? One się naprawdę bardzo łatwo czytają i przede wszystkim dotyczą rzeczy naprawdę ważnych dla nas i takich, których czasami się trochę boimy. Właśnie mówią o katastrofie klimatycznej, tak? O tych problemach, które są coraz bliżej też naszych okien, naszych drzwi. I pokazują, jak sobie można z tym poradzić, co możemy my sami, tak, swoimi działaniami, jak możemy wpłynąć na tę rzeczywistość, która nie zawsze właśnie jest wesoła, ale co możemy zrobić, żeby po prostu było lepiej wokół nas. I jeżeli chodzi o nasz program, to właśnie też takim bardzo ważnym elementem

0: i finałem tego programu. My się właśnie teraz zbliżamy do finału 4. edycji programu Ocalimy Świat. Są projekty, które dzieci uczestniczące w programie razem ze swoimi edukatorkami i edukatorami robią w swoich placówkach, w swoim otoczeniu. I to są projekty, o których my mówimy, że są proekologiczne, czyli chodzi o to, że one mają po prostu zmienić nasze otoczenie na lepsze, ale z dużą uważnością na te osoby właśnie, bo rozmawiałyśmy o tym, że rzeka też może mieć osobowość prawną, ale właśnie, żeby spojrzeć na nasze otoczenie jak na na te zwierzęta, na te rośliny, które są wokół nas, że to są tak samo osoby jak my, tak, że właśnie warto dobrze poznać zwierzęta, warto dobrze poznać rośliny, warto je zrozumieć, tak jak doktor Dolit, tak, nauczył się języka wszystkich zwierząt, żeby móc się z nimi porozumieć, ale żeby móc je poznać przede wszystkim, żeby spojrzeć trochę ich perspektywą na to, co nas otacza, z ich perspektywy właśnie na to, co nas otacza.
1: Ja myślę, że jeżeli teraz właśnie tak spojrzymy sobie na te książki, które opowiadają historię w praktyce, co się może wydarzyć, kiedy podejmiemy taką lub taką decyzję, to jest praktycznie to, o czym opowiada pani Ewa w swoich reportażach, tylko już w rzeczywistości, jak to się dzieje. I tak w ten sposób możemy poznawać naszą rzeczywistość, nasze wybory, jak one wpływają na nasze życie i na naszą planetę.
0: No tak, ale te wybory, to też bardzo ważne jest to, żeby podstawą tych wyborów był szacunek. Także to, o czym my się staramy też mówić we wszystkich materiałach Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom, to właśnie, żeby kierować się jednak wartościami, tymi uniwersalnymi wartościami moralnymi, czyli właśnie szacunkiem, mądrością, uczciwością, odpowiedzialnością, tak? Bo to też jest ważna wartość w kontekście tych tematów ekologicznych, które dzisiaj poruszamy. I to też staramy się pokazać właśnie w tych opowiadaniach, że za naszymi wyborami stoją nasze wartości. I jak właśnie, jeżeli zrobimy to, a nie co innego, to takie, a nie inne będą konsekwencje naszych wyborów. I wpływają one nie tylko na nas, ale też na otoczenie.
1: Pani Ewo, pani filmy są dedykowane raczej do starszej publiczności.
2: Starszych dzieci,
1: tak,
2: na pewno,
1: to trochę tak. Do wyrośniętych dzieci. Ale myślę, że każdy z naszych młodych słuchaczy też może się pobawić w takiego reportażystę i poznawać świat, wybrać się gdzieś w naturę i obejrzeć ją tak po prostu własnymi oczami i opowiedzieć o niej.
2: Ja myślę, że my jesteśmy takim gatunkiem, że w każdym z nas jest jakiś taki właśnie gen ciekawości, tylko trzeba go odnaleźć w sobie, doszukać się tej ciekawości, odgrzebać ją i po prostu pójść właśnie za głosem, no właśnie ciekawości, jak się żyje trochę poza granicami, nie wiem, mojego podwórka, mojego miasta, a potem mojego kraju, bo to jest coś, co dokładnie mną kierowało, coś, co mnie na przykład zmotywowało do nauki języków obcych na bardzo wczesnym etapie, bo zrozumiałam, że no, język polski nie jest językiem powszechnie używanym na świecie i żeby móc się porozumieć ze światem, który coraz bardziej mnie absorbował i właśnie ciekawił, no muszę się nauczyć języków. I to był niesłychanie motywujący wniosek, do którego sama bardzo szybko doszłam na szczęście. I te języki rzeczywiście bez języków bym nie mogła dać rady, żeby taki zawód wykonywać.
1: Bardzo panią dziękuję za to spotkanie. Myślę, że było niezwykle inspirujące i myślę, że bardzo wielu naszych słuchaczy, mam nadzieję, że sięgnie albo po książki, gdzie będzie mogło trochę poznać nasz świat i dowiedzieć się, w jaki sposób może ochronić naszą naturę, albo na przykład kiedy będzie miało okazję, to obejrzeć jakieś filmy dokumentalne, zobaczyć, jak to wygląda w praktyce i na własne oczy też zobaczyć tak niezwykłe krainy, jakie miała okazję zobaczyć pani Ewa Ewart. Bardzo dziękuję paniom za to spotkanie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Pani Ewa Ewart, reportażystka, była dzisiaj gościem naszej audycji Kto z nami czyta, i pani Joanna Górska z Fundacji Cała Polska czyta dzieciom.
0: Dziękuję. Jeszcze chciałam powiedzieć na koniec, że nasz jubileuszowy 25. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom odbywał się pod hasłem Czytanie, siła, mądrość. I właśnie o to chodzi, że dzięki książkom, dzięki czytaniu jesteśmy mądrzejsi i silniejsi. I tego wam

0: bardzo życzę.
1: Przyłączam się do tego życzenia. Myślę, że jest ono niezwykle też inspirujące. A tymczasem zapraszam wszystkich naszych słuchaczy na drugą godzinę naszej audycji, a tymczasem zapraszam na piosenkę.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: To jest powtórka programu.
3: Kto z nami czyta?

0: Laleczka z Saskiej Porcelany przywitała nas w drugiej godzinie naszej audycji Kto z nami czyta w czwartkowe popołudnie. Bardzo się cieszę, że możemy być razem, bo ten dzień, kiedy w czwartek możemy się skupić tylko i wyłącznie na książkach, na opowieściach różnych, z różnych krain świata, to jest, myślę, że bardzo wyjątkowy czas. A już teraz jest z nami nasz kolejny gość, który jest tatą, pisze książki, prowadzi działania edukacyjne, lubi naturę i wierzy, że dobra opowieść może zmienić świat. Naszym gościem jest pan Łukasz Stanek. Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry. Witam ciebie i witam wszystkich słuchaczy, słuchaczki i dzieci.
0: Łukaszu, powiedz na początku, czy ty pamiętasz te swoje pierwsze książki z dzieciństwa?
1: Właśnie starałem się sięgnąć pamięcią, jak ja je pamiętam i czy je pamiętam. Ja bardziej pamiętam czytanie z rodzicami niż konkretne książki, konkretne zdjęcia i obrazy, ale pamiętam bycie z rodzicami i czekanie na to, żeby z nimi wieczorem usiąść i czytać.
0: Mm-hmm. Czyli tytułów nie, ale już ten moment, kiedy nadchodził wieczór i kiedy można było się zrelaksować z książką, to jest coś, co zapamięta się na długi czas.
1: Ja najbardziej pamiętam, nie wiem, może wy też to macie, szczególnie dzieci, które nas słuchają, gramolenie się, bo przychodził ktoś dorosły, mama, tato, czasami babcia, i gramoliłem się na nich, to znaczy musiałem się umiejscowić i jakoś przytulić i to był dla mnie bardzo ważny moment tego spotkania z książką. A potem była książka, która często szła w kąt i prosiłem, żeby

0: ktoś kontynuował historię już za każdym razem trochę inaczej.
1: No i minęło parę lat i Łukasz Stanek dorósł i stał się również ambasadorem, czyli takim reprezentantem, kimś, kto mówi o czytaniu w akcji Tata też czyta, która cały czas trwa.

0: nie wyobrażam, że mógłbym nie czytać Julkowi, mojemu synkowi, a wcześniej mojej córce chrzestnej Hani, bo oni by się upomnieli. Julek się zresztą upominał o tym, że po prostu mam czytać wieczorem na pewno, a w ciągu dnia też bardzo często. Więc zostanie ambasadorem jest dla mnie bardzo łatwe, bo po prostu opowiadam o tym, co bardzo lubię robić. I nie tylko mój synek to lubi, ale ja też lubię tak się z nim spotykać, bo nigdy nie wiem, gdzie skończymy tę historię.
1: No właśnie, ale ambasadorem swojego syna myślę, że byłeś odkąd się urodził, a teraz pomagasz też innym tatusiom i dzieciom uwierzyć w to, że tata potrafi czytać, dobrze potrafi czytać i potrafi może nawet czytać lepiej niż niejeden lektor, bo będzie potrafił wcielić się w te wszystkie role tak osobowościowo.
0: Dziękuję, że mnie wierzysz. Tak, tak jest i muszę powiedzieć, że dobrze czytam i lubię czytać i zmieniamy charaktery, budujemy światy. Tatowie czytają, pewnie tak jak i mamy, rodzice czytają. A przez to też, że znamy te książki, bo wiele razy wracamy do tych samych historii. Pewnie wy też, szczególnie dzieci, macie swoją ulubioną książkę, bohaterkę lub ten jeden obrazek, więc wokół tego można budować różne historie. Z każdym wieczorem uczymy się tych historii bohaterek coraz bardziej i można czasami zaimprowizować, czasami, czyli udawać jakieś nowe zakończenie, nowy rozwój tej książki, dodawać czasami bohatera, czasami Julek nie pozwala mi na to, a czasami budujemy całe światy i musimy stworzyć odpowiednią atmosferę w pokoju, żeby czytać.
1: Czyli to też jest taka improwizacja czasami?
0: No myślę, że tak, że to jest improwizacja. To jest zaproszenie do spędzenia czasu razem i w zależności od pogody, od nastroju, od tego, czy jesteśmy mniej lub bardziej zmęczeni, a może wręcz przeciwnie, w ogóle jesteśmy zmęczeni i książka też pomaga nam trochę spotkać się razem i uspokoić. Więc za każdym razem jakby przychodzimy troszkę inni do tej książki i dzięki temu tworzy się z niej nowy świat. I to też jest po prostu rodzaj naszego spotkania i czasami trwa ono 5 minut, bo jedno z nas dosypia szybko, a czasami trwa 50 minut, bo przynosi mój synek teraz te nowe książki do łóżka.
1: Ja myślę, że nasi słuchacze bardzo dobrze wiedzą, jak czytają ich mamusie i jak czytają ich tatusiowie, ale myślę, że pomiędzy jednymi a drugimi są pewne różnice. Mamy czytają raczej tak jak tekst pokazuje, a tatusiowie, tak jak powiedziałeś, często improwizują i myślę, że to jest właśnie ten koloryt, który sprawia, że warto zachęcać również panów do tego, aby czytali dzieciom.
0: To na pewno warto spróbować i na pewno trudność, wiecie, bo jak czyta się tak dużo, a my naprawdę czytamy dużo książek, poza tym, że ja bardzo lubię, ja kocham książki, kocham rysunki, kocham historię, jestem ich ciekawy. To czasami aż na początku było mi trudno wyobrazić sobie, że ktoś może nie czytać jeszcze dzieciom, bo to jest zaproszenie do świetnego spotkania, więc zachęcam tatusiów, mężczyzn, wujków też do tego, żeby wziąć książkę, przeczytać. Nawet jeżeli na początku wyjdzie to nie tyle, że nieporadnie, ale trzeba będzie się nauczyć, bo wiecie, też trzeba znaleźć swoje miejsce w pokoju, trzeba znaleźć tą historię, która chce się opowiedzieć i której lubimy słuchać i którą lubimy czytać. No a potem można dokładać z każdym wieczorem, tygodniem, miesiącem jakąś nową umiejętność, a być może jakiegoś nowego bohatera.
1: A ja myślę, że już za chwilę po piosence będzie nasz ulubiony element audycji, czyli książkowe polecajki i tym razem Łukasz Stanek pomoże nam wybrać coś, co warto przeczytać na ten letni wieczór. Także posłuchajmy teraz piosenki, a za chwilę może jakieś ołówki albo po prostu dobra pamięć sprawi, że za chwilę uzbroimy się w kolejne dobre tytuły do tego, aby spędzić fajnie wieczór razem z rodzicami.

0: 16 minut po godzinie 19 w Polskim Radiu Dzieciom trwa audycja Kto z nami czyta? A dzisiaj czyta razem z nami również Łukasz Stanek, tata, który też napisał książkę o tym, jak warto czytać dzieciom. Łukaszu, czy ty teraz, kiedy tak sobie wspominasz swoje lata, kiedy byłeś dzieckiem, to wspominasz również te audycje, których słuchałeś jako dziecko?
1: O, ja ich nie wspominam. Ja tak, w sensie, że je wspominam, ale wiecie, ja dokładnie pamiętam stół kuchenny, na który trzeba było się wybratać i wcisnąć guzik, żeby włączyć audycję o godzinie 19 i wtedy były czytane bajki dla dzieci, w ogóle był jakiś teatrzyk radiowy dla małych dzieci, często odgrywany na sceny, czytany przez bądź jedną osobę lub kilka osób, które robiły cały spektakl. I tak sobie teraz myślę, że być może też tam się uczyłem tych wielogłosów i tego, jak zrobić teraz teatrzyk dla Julka.
0: Czyli to był ten początek, kiedy trochę już nabierałeś takiej i literackich zapałów, i też lektorskich.
1: No teraz, gdy to mówisz, to chyba tak, bo wcześniej jesteś mała,

0: noszą ci rodzice jakąś książkę, jakaś malutka, a potem z tym radiem faktycznie zaczyna się coś takiego, że rzucisz, musisz wejść na stół, włączasz sobie to radio, patrzysz przez okno, więc się wszystko zaczyna robić takie kolorowe, pełne i historie też pamiętam były niesamowite.
1: Mm-hmm. No a teraz myślę, że współczesne dzieci mają już bardzo duży wybór, bo mogą zarówno słuchać audycji, jak i czytać książki o tej porze, kiedy już powoli zbliża się wieczór i pora iść spać. Czy twoja biblioteczka i biblioteczka twojego syna również jest pełna po brzegi?
0: A jest pełna po brzegi, nie mieści nam się, więc mamy biblioteczkę podręczną, znaczy zawsze leżą dwie, trzy książki, zawsze musi leżeć obok nas Julek i Julka, która jest naszą ukochaną książką. To są takie historyjki jedno-dwustronnicowe, dodatkowo jeszcze pisane przez autorkę, która pisze je ze Szwecji, więc dzieci są tam niezłymi gagatkami, urwisami i nie wszystko jest piękne, ale lubię szwedzkie książki. No i zawsze jeszcze, albo przynajmniej teraz, jest koło nas lokomotywa Juliana Tuwima. Może też dlatego, że ma tak samo na imię jak Julia, więc tak, musimy bardzo ją robić. No ale lokomotywa daje nam możliwość zabawy rytmem, melodią, odkrywania i tam też się dużo dzieje. No a potem jest coraz szersza biblioteczka.
1: I coraz więcej różnych tytułów do wyboru. Za każdym razem czytacie coś innego, czy powtarzacie niektóre tytuły?
0: Nie, żeby nie było. Codziennie musi być Julek i Julka. Mamy dwie części, jedna ma okładkę żółtą i druga ma niebieską, więc się pytam, która. I to pewnie wy też dzieci to wiecie, że to nie jest, że za każdym razem sięgam po nową książkę, tylko jak się coś lubi, to się coś lubi i chce się z tym spotykać w zasadzie codziennie. Czasem jedna książka leci przez 4 miesiące codziennie do znudzenia, ale właśnie nigdy się nie nudzimy. To teraz taka porada dla tatów, którzy zamierzają zacząć czytać, żeby nie stresować się, że macie mało książek, bo jak trafimy na tą właściwą, to można ją czytać w nieskończoność.
1: A zapytam jeszcze tak już pod koniec naszej rozmowy, jak sądzisz, co daje dziecku, kiedy czyta mu tata i co daje tacie, kiedy czyta dziecku?
0: Jak myślałem właśnie o tych moich pierwszych wspomnieniach i właśnie o czytaniu wiecie książek, to nie myślałem o tym, że książka, że ktoś czyta, że zdania. Właśnie pierwsze, co sobie wspominałem, wiecie, to wspominałem sobie to moszczenie się, kontakt, ciało, wibracje głosu, więc ja myślę, że po prostu jest nam wygodnie, ciepło i bezpiecznie, gdy razem musimy się w łóżku, kładziemy się przy sobie, wykonujemy te wszystkie małe rytuały, które zapewniają nas o tym, że jesteśmy, że spotkaliśmy się, że bez względu na to, jak gdzie byliśmy w ciągu dnia, to znowu zeszliśmy się razem i te nasze obecności się spotykają. I to bezpieczeństwo i tego miejsca możemy wyruszać te wszystkie podróże, podróżować, robić fikusy z Julkiem i Julką, dowiadywać się, gdzie dojechała lokomotywa albo gdzie pojechał pan Maluszkiewicz w poszukaniu wieloryba. Ale najważniejszy jest ten fort tych dwóch obecności albo więcej, gdzie po prostu jesteśmy razem i czujemy siebie, czujemy ciepło, życzliwość i z tego miejsca mamy odwagę wyruszyć gdziekolwiek.
1: A czy macie jakieś swoje specjalne takie rytuały, zwyczaje wieczorne, jakiś kubek z kakao, jakiś kocyk, poduszka albo tak, miejsce, mamy, w którym zawsze czytacie?
0: No, zawsze czytamy w półrzeczku mojego synka. To bywa trudne, bo Julek ma niecałe 4 lata, więc jego łóżeczko jest większe od mojego. Mamy jedną poduszkę w grochy, którą trzeba położyć, bo tam mogę ja oprzeć moją głowę. Julek opiera się o mnie. Pijemy mleko. Jest lampka. Guzik jest tak zamocowany, żeby Julek mógł sobie ją włączyć i wyłączyć. No i gdy się już tak umuścimy, włączymy tą lampkę do czytania, Julek bierze swoje mleko, powie mi, którą książkę mam wziąć do ręki. Ja pytam zawsze to, co czytamy, on mi mówi, co czytamy i zaczynamy.
1: No nie wiem jak nasi słuchacze, ale ja już wyobraziłam sobie tę scenę, także bardzo dziękujemy za zaproszenie do swojego domu.

0: i tą chwilę, że mogliśmy się podzielić wspólnie i przeżywać ją razem z wami. No to w takim razie bardzo dziękujemy za to spotkanie. To czytanie odbędzie się, czy już się odbyło dzisiaj?
1: Dopiero się odbędzie, ale też dzisiaj ze względu na jakby to, że przyszedłem do was, zostałem wypożyczony przez synka wam i innym dzieciom, więc dzisiaj czyta mama.
0: O, no to świetnie. W takim razie nikt na tym nie straci. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy wspólnie gościć u Łukasza Stanka, który opowiedział o tym jako tata, jak czyta swojemu dziecku Julkowi, synkowi. Bardzo dziękujemy za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo i wszystkim dobranoc i dobrego czytania dzisiaj.
0: No właśnie, na pewno będzie. Bardzo dziękuję. To był Łukasz Stanek, który jest ambasadorem Fundacji Tata Też Czyta. Bardzo dziękuję.
1: Dzięki.
0: No a my, drodzy słuchacze, teraz posłuchamy sobie piosenki, tak na dobry wieczór.

Niebawem głowa się odzywa, na złych manierach ci nie zbywa, przez ciebie jestem nieszczęśliwa. Po chwili krzyk podnoszą nogi,

20 minut po godzinie 19, a to audycja Kto z nami czyta. I dzisiaj w takich trochę ekologicznych klimatach książkowych się też poruszaliśmy, więc mam dla was dobrą propozycję na koniec naszego czerwcowego długiego weekendu, czyli 4 czerwca w najbliższą niedzielę mam dla was niespodziankę. Podwójne zaproszenie do Teatru Gulliver. O godzinie 11 będzie tam grane przedstawienie pod tytułem Brzydkie Kaczątko, czyli doskonała propozycja. Myślę, że tutaj Hans Christian Andersen tą opowieść przedstawi i w Teatrze Gulliverze będziecie mogli ją zobaczyć, jak wygląda na deskach teatru. To jest, myślę, że bardzo ciekawa propozycja dla tych, którzy lubią przyrodę, lubią taki malowniczy świat pełen kolorowych, ciepłych barw i zmieniających się pór roku. No właśnie tutaj Brzydkie Kaczątko w takich pięknych okolicznościach przyrody będzie mogło wam opowiedzieć swoją historię. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia i ci, którzy będą w Warszawie w najbliższą niedzielę albo mogą przyjechać w najbliższą niedzielę, mogą do nas zadzwonić i takie podwójne zaproszenie odebrać. No to zapraszam w takim razie, aby zgłosić się po taki prezent na koniec czerwcówki, czyli długiego weekendu na początku czerwca.

A teraz powoli zbliża się koniec naszej audycji Kto z nami czyta. Bardzo dziękuję już wszystkim słuchaczom, którzy byli dzisiaj z nami. Dziękuję za te różne książkowe polecenia naszych gości. Mam nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu na półkach otworzą się jakieś książki, które będziecie chcieli poczytać z mamą, tatą, a może z dziadkami. No a teraz stała część naszej audycji, czyli kolejna opowieść. To będzie tym razem klasyka polskiej literatury dziecięcej o dwóch takich, co ukradli księżyc, autorstwa Kornela Makuszyńskiego. To historia dwóch niesfornych bliźniaków, Jacka i Placka, którzy są przekonani, że najłatwiej w życiu nie najłatwiej zdobyć w życiu szczęście. I kiedy dowiadują się, że księżyc jest ze złota, postanawiają go po prostu ukraść. Jak łatwo się domyślić, taki plan może prowadzić tylko do niezwykłych przygód. A już teraz fragment tej opowieści, który pochodzi oczywiście z serwisu wolnelektury.pl. Bardzo dziękuję wam już za to spotkanie. Marta Kawalec, Kasia Pietrzak, dobrego czwartkowego popołudnia. Do usłyszenia. Pa, pa.

Kornel Makuszyński. O dwóch takich, co ukradli księżyc. Rozdział drugi, w którym Jacek i Placek napełniają struchlały świat krzykiem i trwogą. Radość z powodu powiększenia rodziny poczciwego i starego rodu trwała jednakże krótko. Spadła na miasteczko jak ulewny deszcz i równie szybko wyschła. Zawsze cieszono się w Zapiecku, ile razy na świat przyszedł nowy obywatel, gdyż Zapiecek zwiększał się i zyskiwał na potędze. Dotąd jednak rodziły się tam dzieci grzeczne i ciche, o których nic nie było wiadomo aż do czasu, kiedy podrosły i zaczęły brać krzykliwy udział w życiu miasteczka. Teraz jednak stało się coś nadzwyczajnego. Od razu urodzili się dwaj chłopcy i natychmiast po przyjściu na świat rozpoczęli taki wrzask, że całe miasteczko porwało się na nogi. Wystraszeni ludzie wybiegali na jedną ulicę, wypytując się nawzajem, czy się gdzie nie pali. Burmistrz w jednym bucie, zatroskany o los miasteczka, w którym zawsze było cicho i spokojnie, nie wiedział, co począć i jaką znaleźć radę, bo krzyk wzmagał się i stawał się przeraźliwy. Młodym obywatelom nie podobało się widać w Zapiecku, więc darli się w niebo głosy bez rozumnej przyczyny. Nikt w całym miasteczku nie mógł zmrużyć oka. Uradzono więc na prędce, aby burmistrz, który u wszystkich zażywał wielkiej powagi, poszedł do domu szczęśliwych rodziców i prośbą czy groźbą zmusił nowo urodzonych mieszkańców do ciszy i spokoju. Rada jednakże była na nic, gdyż młodzi obywatele nie umieli jeszcze mówić ani nie rozumieli ludzkiej mowy. Dostojny burmistrz mógł więc jedynie narazić swoją godność, gdyby go nie usłuchali. Tymczasem stały się rzeczy tak dziwne, że cały Zapiecek osłupiał, bowiem jak daleko sięga pamięć ludzka, nie wydarzyło się tam nic podobnego. Oto pies Łapserdak, najgodniejszy z psów, który spał sobie smacznie i od tygodnia nie otwierał oczu, wiedząc, że nic ciekawego nie zobaczy. Pies, który od wielu, wielu lat nie wydawał z siebie głosu, przebudził się nagle i słuchał przez chwilę przeraźliwego wrzasku nowych mieszkańców. Po czym najeżył się i zaczął wyć tak głucho i takim głosem pełnym płaczu, że ludziom włosy stawały na głowach. Na cały Zapiecek padł lęk i przerażenie. Niejedno już zdarzyło się w Zapiecku za życia Łapserdaka. Ludzie rodzili się i umierali, wybuchł pożar, a raz nawet podczas dżdżystej wiosny wylał strumień. Były to sprawy wielkiej wagi i mrożące krew w żyłach. Łapserdak jednak, jak gdyby wiedział, że wszystko na świecie przemija, nie przerywał nawet swojego snu i trwał w spokojnej i mądrej zadubie. Teraz jednak, jak gdyby stało się największe z nieszczęść, zawył i mimo mądrych perswazji przeklętych ludzi nie chciał się uciszyć. Psy są to stworzenia rozumne i nigdy nie robią niczego bez należytego powodu. Łapserdak zaś był niemal filozofem, bo wiele długich lat przemyślał w wielkim milczeniu. Nie dziw więc, że przerazili się wszyscy. Nic dobrego z tego nie wyniknie, rzekł burmistrz ponuro. To jest zły znak. Łapserdak wie, co robi, mówili ludzie. Nie mieli jeszcze czasu, aby zastanowić się nad niepojętym wzruszeniem mądrego psa, gdy nagle ujrzeli jednego w Zapiecku barana,

który zdradzał wyraźne objawy obłąkania. Wyrwawszy się ze swej stajenki, cwałował przez całe miasto jak przerażony koń, przeraźliwym bekiem napełniając powietrze. Rzucili się ludzie, aby chwycić za rogi szaleńca i powstrzymać go w nierozumnym pędzie. Baran jednak, choć bardzo stary i pozbawiony sił, strącił wszystkich, wywrócił samego burmistrza i pognał przed siebie. Byłby tak biegł do końca świata z przerażeniem w wyłupiastych oczach, gdyby nie widząc niczego w oślepłym zapamiętaniu, nie wpadł na jedną szeroką kobiecinę. Wedle powszechnej mody w Zapiecku miała ona na sobie 7 kiecek, w które się dziki baran tak zaplątał, że legł w bezsile. Wtedy rzuciło się na niego coś 40 chudych mieszkańców i związali go z wielkim wysiłkiem.

Strasznych rzeczy dokazywał również kogut. Piał, choć to nie była pora na pianie, grzebał nogami ziemię, a nie umiejąc latać, kręcił się w kółko w jakimś opętanym tańcu. Ludzie patrzyli z przerażonym zdumieniem, wróżąc sobie z tego wszystkiego najgorsze rzeczy. Ale to był dopiero początek. Narodziny dwóch bliźniaków stały się jakimś przeraźliwym zdarzeniem, gdyż nie tylko ludzie okazywali niepokój, nie tylko poczciwe zwierzęta postradały z niewytłumaczonego strachu swój wielki i sądziwy rozum, ale nawet i sama natura wzięła udział w ogólnym zamieszaniu. Ni stąd, ni zowąd, wśród pogodnej nocy zerwał się wiatr i jak przed niedawnym czasem obłąkany baran, tak teraz wiatr, który spał w łożysku wyschniętego strumienia, porwał się z krzykiem ze snu i zaczął uganiać po zapiecku. W nierozumnym szaleństwie chwycił za włosy cztery biedne drzewa i zaczął je nielitościwie tarmosić, aż zaczęły drżeć ze strachu i płakać rzewnie. Wśród liści słychać było wyraźnie płacz i błaganie o litość. Wtedy wiatr, jakby nie wiedział, co czyni, wypuścił je z kosmatych rąk i zawodząc piskliwie zaczął biegać wśród domów i niecierpliwie odrywał zamknięte okiennice, jakby chcąc zobaczyć, skąd pochodzi ten przeraźliwy krzyk dziecięcy, który go obudził. Zrobił się wrzask i koniec świata –

Ludzie krzyczeli, pies wył, skrępowany baran beczał, kogut szalał i tańczył, wiatr gwizdał, drzewa płakały, a na dobitek zwabione tym hałasem przyleciały gdzieś z krańca widnokręgu chmury i myśląc zapewne, że w zapiecku wybuchł pożar, puściły deszcz. Ludzie pochowali się po domach i nie mogąc zmrużyć oka, rozważali, co by to wszystko znaczyło. Kiedy narodzi się królowi syn, wtedy strzelają z armat, ale nawet wtedy psy nie wyją i koguty nie tańczą, a barana mało to zdarzenie obchodzi. Nigdy się natomiast nie zdarzyło, aby z tego drobnego powodu, jak narodziny dwóch synów u biednego człowieka, srożyła się natura. Słusznie więc zatrwożyło się całe miasteczko, bo wszystkie te przeraźliwe zdarzenia oznaczały, że narodziny tych dwóch chłopców zapowiadają smutne rzeczy. Dobre kobiety w zapiecku orzekły, że będą to dwa potwory, albo wyrosną z nich straszliwi zbóje. Tymczasem nasi dwaj obywatele, zupełnie nie zwracając uwagi na to, co się zdarzyło z ich powodu, czynili w dalszym ciągu piekielny wrzask. To też rano, kiedy w pogodny dzień ludzie się stają bardziej odważni i wszyscy mieszkańcy zapiecka udali się w wielkiej pielgrzymce pod dom poczciwych ludzi, aby się dowiedzieć, co się tam tak właściwie dzieje. Pies już nie wył, ale czuwał z najeżoną sierścią. Baran stał ogłupiały, nie tknąwszy jedzenia, co oznaczało u niego najwyższą rozpacz. A kogut po całonocnym tańcu leżał bez sił i łypał oczyma. Gromada ludzi z burmistrzem na czele zbliżała się ostrożnie do siedziby noworodków. Pod pułapem tego mizernego domku gnieździły się jaskółki, ale okazało się, że tej nocy uciekły nie wiadomo dokąd. Nikt się temu bynajmniej nie dziwił, bo baran większy od jaskółki, a także chciał uciec z miasteczka. W domku było spokojnie. Pewnie śpią, rzekł szeptem burmistrz. Zachowujcie się cicho, dobrzy ludzie, aby ich nie zbudzić. Wszyscy mieszkańcy stąpali przeto cichutko, a jeden bardzo odważny leciutko poskrobał w drzwi, aby wywołać ojca głośnych dzieci. Po chwili zjawił się on na progu, bardzo blady i z zatroskaną twarzą. Co się u was dzieje, panie bracie? Zapytał cicho burmistrz. Źle się dzieje, rzekł ojciec. Mam wprawdzie dwóch synów, ale nie wiem, co z tego będzie. Mają bardzo donośne głosy. Tośmy słyszeli, rzekł burmistrz, ale dlaczego tak krzyczeli? Nikt nie uwierzy dlaczego. Ja sam nie mogłem uwierzyć. Tak są do siebie podobni, że własna matka nie może ich odróżnić, więc jednemu przywiązaliśmy do nogi czerwoną wstążeczkę, a drugiemu białemu. Wtedy ten, co dostał białą, rozgniewał się i chciał zerwać bratu czerwoną, bo mu się widać bardzo podobała, a tamten nie chciał oddać. Powstał z tego powodu taki krzyk i rwetes, że nie było innej rady, tylko zdjęliśmy im tasiemki, aby nie było awantury. Matka płacze, bo się boi, że w rodzinie będzie niezgoda. Dziwne rzeczy, a teraz śpią? Wcale nie śpią, tylko jeden patrzy nieustannie na drugiego i uważa, czy ten drugi nie dostał czegoś, czego on nie ma.

A czy ładne chłopaki? Pożal się Boże. Oczy mają bardzo mądre, ale bardzo przystojni nie są. Jeden i drugi ma na twarzy piegi, tak że wyglądają jak nakrapiane jaja. Jeszcze nie skończył mówić, gdy znowu przeraźliwy krzyk rozległ się w domku. Ojciec wbiegł szybko do izdebki, a po chwili wybiegł bardzo zatroskany. — Co im się stało? — pytali ludzie dookoła. — Biją się — rzekł ojciec z rozpaczą. — Biją się? Niemożliwe. Kto chce, niech zobaczy. Jeden chwycił drugiego za nos, a tamten, choć przecie nie ma jeszcze czym, usiłuje mu odgryźć ucho. O nieszczęście, co robić, panie burmistrzu? W imię ojca i syna, zawołał burmistrz. Nikt jeszcze nigdy nie pobił się w naszym sławnym i spokojnym mieście. O co im poszło? Nie wiem, ale matka mówi, że jeden się drugiemu wykrzywił, ale nie wiadomo, który któremu, bo wszystko robią podobnie i równocześnie. O jak krzyczą! Burmistrz zamyślił się głęboko, potem rzekł smutno. A jednak baran miał rację, choć niby głupio wygląda. Marny będzie jego los, kiedy ci dwaj podrosną. Pies też wiedział, czemu tak smutno wył, rzekli ludzie. Czy można ich zobaczyć? Zapytał burmistrz. Niech pan burmistrz wejdzie, odpowiedział poczciwy człowiek, ale tylko ostrożnie. Burmistrz, który stawiał nogę w bucie na progu, zatrzymał się. Dlaczego ostrożnie? Czy ja wiem? Na oko są to niemowlęta, a ponieważ znam ich od wczoraj, więc się boję, czy im przypadkiem nie przyjdzie do głowy, aby obrazić dostojną osobę. Nigdy bym sobie tego nie darował, zacny panie burmistrzu. A cóż oni mogą takiego zrobić? Tego ja nie wiem, odrzekł nieszczęśliwy ojciec. Ale to nie są zwyczajne dzieci. Zwyczajne czy niezwyczajne, ale ja jestem burmistrzem i urzędową osobą. Proszę im to powiedzieć. Jakże ja im to powiem, kiedy nie rozumieją? Wszystko jedno. Jeżeli potrafią się czubić, to już oni zrozumieją. Stało się w istocie coś niesłychanego. Setki ludzi było przy tym i mogą zaświadczyć. Ojciec zwrócił się tam, skąd słychać było nieustanny wrzask i zawołał głośno. Hej dzieci, uciszcie się, bo pan burmistrz idzie. W tej chwili, jak na komendę, chłopaki przerwały krzyk i ucichły. Ludzie się zdumieli, pomyślawszy, że ich burmistrz jest tak wspaniałą i dostojną osobą, iż nawet nierozumne, choć złośliwe stworzenia potrafią uszanować jego godność. Wszedł on do izby bardzo chmurny, powitał biedną matkę obu zabijaków, po czym skierował na nich groźny wzrok. Patrzył na nich długo, ujrzawszy dwóch maleńkich urwipołciów z jarzącymi oczyma, straszliwie piegowatych i okropnie brzydkich. Powoli jednak zaczął się mienić na dostojnej twarzy i czerwienić z wielkiego gniewu. Dumny był w pierwszej chwili, że jego osoba przeraziła tych nieznośnych chłopaków. Ujrzał w tej chwili, że był to z ich strony niegodny podstęp. Leżąc na poduszkach, przekrzywili śmieszne głowy, a jeden trącał drugiego, jakby mu chciał zwrócić na coś uwagę. Nagle najwyraźniej zaczęli się śmiać, skierowawszy spojrzenie na nogi burmistrza, z której jedna była odziana we wspaniały but, a druga owinięta w stary worek. Obaj podnieśli górę nogi na wznak wszelkiej radości i trząśli nimi z nadmiernej uciechy. Burmistrz, ujrzawszy, że te straszne dzieci się z niego natrząsają, wybiegł czerwony z gniewu i wołał – to są małe diabły, a nie dzieci. Kiedy opowiedział o wszystkim zebranym mieszkańcom zapiecka, ludzie zaczęli załamywać ręce –

pomoże, mówili. Co z tego wyrośnie? A co robi ich matka? Pytały zatrwożone kobiety. Płacze, rzekł burmistrz smutno. Matka zawsze płacze, kiedy ma takie dzieci. Oj, będzie ona miała z nimi ciężki los. Wszyscy zaczęli bardzo wzdychać, pomyślawszy, ile utrapień mają matki, jeśli dzieci są złe i nieznośne. Na całe miasteczko padł z tego powodu wielki smutek, bo wszyscy ludzie byli tu dobrzy i łagodni, a dotąd jeszcze nikt nie śmiał się z tego ogromnego nieszczęścia, które spotkało burmistrza, gdyż nie mógł zdobyć buta na lewą nogę. Litując się przeto nad rodzicami tych dziwnych chłopaków, zwołano wielką radę i uradzono, aby ich ochrzcić jak najprędzej. Cały tydzień minął, zanim się to mogło stać. Przez ten cały czas miasteczko jednak było w ciągłym niepokoju, gdyż wciąż się w nim rozlegał nieludzki wrzask.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
5: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
7: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 11:00 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
7: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.

0: Franeczku, nadszedł czas na kolejną opowieść. Jesteś gotowy?
1: Tak.
0: No to super. Ale zawsze, zanim rozpocznie się nasza opowieść, wybieramy, kto jest naszym bohaterem. Dzisiaj też tak będzie. No to zastanówmy się. Chłopiec czy dziewczynka?
1: Chłopiec.
0: A może dziewczynka?
1: Chłopiec.
0: To niech będzie chłopiec. A imię tego chłopca brzmi Albert. Powiedz mi, Franiu, czy ty znasz jakiegoś Alberta?
1: Nie, w moim przedszkolu nie ma.
0: Nie ma w twoim przedszkolu chłopca o imieniu Albert. No ale będziesz znał bohatera. Bohatera naszej opowieści, które właśnie takie ma imię. A to, co przytrafiło się naszemu bohaterowi, jest naprawdę niesamowite i niezwykłe. I związane jest z miejscem, które uwielbiają wszystkie dzieci. Ty chyba też, kotku. Podpowiem ci. Ciekawa jestem, czy zgadniesz, co mamy na myśli. Miejsce to jest domem dla wielu zwierząt. Wiesz, co to jest?
1: Nie.
0: No to kolejna podpowiedź. Kiedy się tam wybieramy, to jest zawsze wspaniała przygoda i niesamowita wyprawa. Można wówczas

0: zobaczyć mnóstwo dzikich zwierząt, których nie byłoby możliwości spotkania, gdyby nie to miejsce. Czy wiesz już, co to za miejsce?
1: W zoo.
0: Tak, masz rację. Chodzi mi o zoo, czyli ogród zoologiczny. To jest takie miejsce rzeczywiście, gdzie mieszka bardzo dużo niesamowitych i niezwykłych, a nawet rzadko spotykanych zwierząt. Wspomniałam, że ty bardzo lubisz zoo. Lubisz wyprawy do zoo. To prawda?
1: Tak, ale mama powinna tylko jedno. Może Albert bał się chodzić do pająków.
0: Dobrze. To jest świetny pomysł. A dlaczego akurat pomyślałeś o pająkach?
1: No bo ja nie boję się pająków i je lubię.
0: Boisz się pająków, a jednocześnie je lubisz. A dlaczego się, kochanie, boisz pająków?
1: No bo gdy byłem mały, to trochę się bałem, a gdy urosłam, to się nie bałem.
0: A dlaczego je lubisz?
1: No bo urosłem, a dorośli lubią pająki, przecież.
0: No tak, zapomniałam o tym fakcie, rzeczywiście. No dobrze, zatem będzie to historia o Albercie, który odwiedził zoo, a tam spotkał się ze stworzeniami, których się przestraszył, czyli...
1: pająki.
0: Tak. Kiedy Albert dowiedział się od rodziców, że wybierają się do zoo, był przeszczęśliwy. Bardzo dużo słyszał o tym miejscu, wiedział doskonale, że mieszkają tam najróżniejsze zwierzęta, a wiedział to stąd, że kilka dni wcześniej w przedszkolu właśnie taki temat był omawiany. Wtedy też Albert dowiedział się o kilku zasadach, o których trzeba pamiętać, wybierając się do zoo. Ciekawa jestem, Franiu, czy ty wiesz, o jakie zasady mi chodzi. Taka pierwsza, najważniejsza i podstawowa mówi o tym, że...
1: nie można nie głaskać.
0: Masz rację. Nie wolno zbliżać się do zwierząt. Nie wolno ich głaskać, tak jak zauważyłeś. To są zwierzątka dzikie i one bardzo chętnie nam się pokazują. Możemy je obserwować i oglądać, ale jednak nie powinniśmy się do nich sami zbliżać. Co jeszcze jest bardzo ważne, kiedy wybieramy się do zoo? O czym powinniśmy pamiętać?
1: Bo nakarmić dzikich zwierząt.
0: Tak, to jest bardzo mądre to, co powiedziałeś. Zwierzątka w zoo dostają swoje jedzenie od opiekunów i mają tego jedzenia naprawdę tyle, ile potrzebują. Dlatego zdecydowanie, kiedy odwiedzamy zoo, nie wolno nam pod żadnym pozorem dzielić się swoimi kanapkami czy też przekąskami z mieszkającymi tam zwierzakami.
1: Bo zatem to może mnie zaskoczyć.
0: Tak, masz rację, ponieważ nie zawsze to, co nam smakuje, ludziom i co dla nas jest dobre, jest także dobre dla zwierząt. Bardzo słuszna uwaga.
1: Gepardy lubią mięso, ale one jedzą surowe mięso, a ludzie nie.
0: A właśnie, na przykład taka różnica na przykładzie gepardów, którą nam teraz powiedziałeś, jest bardzo słuszna. Takich zasad, kiedy wybieramy się do zoo, jest zdecydowanie więcej, ale nie o nich dzisiaj będziemy sobie rozmawiać, chociaż te dwie, o których wspomnieliśmy, Franiu, są rzeczywiście niezwykle ważne i zawsze powinniśmy sobie o nich przypominać, kiedy wybieramy się w to magiczne miejsce. Albert bardzo się cieszył na wizytę w zoo. Już nie mógł się doczekać, kiedy nadejdzie sobota i wraz z rodzicami oraz rodzeństwem uda się do ogrodu zoologicznego.

aż nadszedł ten dzień. Mama spakowała przekąski do plecaka, tata zabrał lornetkę, a rodzeństwo również z radością i uśmiechem na ustach nie mogło się doczekać, kiedy wyruszą w trasę. Bo musisz wiedzieć, Franiu, że nasz bohater Albert miał starszego brata i starszą siostrę. Oni już kiedyś byli w zoo. Wiedzieli, jak zoo wygląda.

było jego pierwsze wyjście, to pierwsza taka wizyta. Dlatego wypytywał swoje rodzeństwo nawet wcześniej o to, czego może się spodziewać i o różne inne ciekawostki. Dowiedział się wtedy naprawdę ciekawych rzeczy. To jeszcze bardziej sprawiło, że chciał już być na miejscu. I stało się. Dotarli do zoo całą rodzinką. Franiu, Franeczku, synku, zasnął. No nic. O tym, co wydarzyło się w zoo, opowiem następnym razem. Śpij słodko.

0: są sny wielkie, jak planety.
1: Są i małe, jak omlety.
0: Są też długie, jak bagietki.
1: Są i krótkie, jak skarpetki.
0: Są też takie, moi mili, co się kończą już po chwili. Daj odpocząć, daj odsapnąć, daj coś snom swym trochę chapnąć. Niech się zdrzemnie twoja główka, niech odpocznie jak ta słówka. Niech się zdrzemną twoje myśli, niech się sen twój krótki ziści.
2: Drogi słuchaczki,
3: drodzy słuchacze,
2: przenieście się teraz
3: do tej niezwykłej krainy.
2: Krainy pomiędzy.
3: Pomiędzy jawą
2: a snem. Zamknijcie swoje oczy. O tak. Delikatnie. Bez pośpiechu. Nie myślcie już o tym, co było,

0: Nie myślcie o tym, co będzie.
1: Nie planujcie. Bądźcie w tej chwili, trwajcie w tej chwili teraz.
0: Teraz wsłuchajcie się w swój oddech. Jak nabieracie powietrze i je wypuszczacie. Nabieracie
1: i wypuszczacie. I teraz stańcie się tacy maleńcy, aby wasze tchnienie, wasz oddech był w stanie was unieść.
0: Był w stanie was ponieść.
1: Niech was uniesie.
0: Niech was poniesie.
1: Spójrzcie, któż to taki czeka na was już za oknem.
0: Daje o sobie znać, kołysząc gałązkami, które delikatnie stukają o szyby okien.
1: Ten, co to porwał późną jesienią liście z drzew do tańca, po czym je porzucił. A teraz śpiewa pomiędzy nimi swe wietrzne pieśni z dalekich krain.
0: Tak, śpiewa między młodymi, wiosennymi listkami. Niech ten wiatr wiosenny, czerwcowy, bezpieczny, otulający, niech was poniesie. Niech was powieje tam, gdzie statek z żaglami z chmur. Niech was powieje tam, gdzie ocean i muzyka fal. Teraz.
1: Wow. Słuchajcie się w muzykę miejsca. Tak. Każde miejsce ma swoją muzykę. Las, gęsta puszcza, mokradła, góry, szczyty gór, czy też rzeka, strumień, potok, czy też miasto, miasteczko, wieś. Każde miejsce ma swoją muzykę. Sala, w której jesteście. Pokój, w którym się bawicie. Sypialnia, w której śpicie. Wszystko ma swoją muzykę.
0: Tutaj otacza nas muzyka delikatnych fal sennego oceanu. Niech zatem statek z żaglami z chmur popłynie. Popłynie na wyspę, na której drzewo jest wielkie. Drzewo, w którego wnętrzu ostatnio skończyła się nasza przygoda. Przygoda, do której czas powrócić.
1: Zatem już za chwilę znajdziemy się we wnętrzu drzewa wielkiego, prastarego drzewa.
0: 3, 2, 1.
1: Teraz. Wow. Gwiezdne świetliki oświetlają nam wszystko to, co w drzewie. Wszystko to, co w tej wielkiej sali. Ktoś by mógł pomyśleć, że we wnętrzu drzewa jest mało miejsca. Jest ciasno i wąsko. Nie. Tutaj niczym wielka sala królewska, w której król na tronie

0: Przyjmuję poddanych. Przyjmuję delegacje z dalekich krain. Sala tronowa.
1: Droga Bello, być może właśnie każde drzewo ma swoją salę tronową. Miejsce najważniejsze. Wnętrze.
0: No tak. Bo wnętrze drzewa jest najważniejsze. Wnętrze twoje, twoje i twoje jest najważniejsze. Twoje serduszko jest najważniejsze.
1: I my w sercu drzewa teraz jesteśmy. Świetliki gwiezdne oświetlają nam drogę. Słychać delikatny wiatr, który znalazł tu swą bezpieczną przystań, miejsce, w którym może odpocząć, odetchnąć od wiecznej wędrówki.
0: Słychać również krople wody.
1: Krople wody, które spadają z góry, ale nawet nie widać miejsca, z którego spadają, z którego opadają.
0: Tak tu jest wysoko. Tak wysoko. Słychać krople wody, które delikatnie, powoli ociekają po ścianach drzewa. W którąkolwiek stronę byśmy nie spojrzeli, końca nie ujrzymy. Ale słychać wędrówkę wody. Woda również wędruje. Łączy się ze sobą. Łączy się w coraz to większy strumień. Aż ten strumień staje się potokiem. A potok wpada do
1: wodospadu. Chcesz powiedzieć, Bello, że musimy iść za dźwiękiem wody, za muzyką wody?
0: Tak, tak, idźmy za muzyką wody, którą coraz wyraźniej słychać.
2: Rzeczywiście, słyszycie.
1: Zatem tak jak kropla z kroplą się łączą, jak krople wszystkie do siebie lgną, aby stać się potokiem.
0: Tak i my teraz połączmy się wszyscy i idźmy, idźmy, kierujmy się w stronę źródła muzyki. W stronę
1: muzyki wodospadu, który gdzieś tam na nas czeka.
0: Czy odnajdziemy tutaj, właśnie we wnętrzu tego prastarego drzewa, cebulkę kwiatu, którego od tak dawna szukamy?
1: Tego wszystkiego dowiemy się już następnym razem.
0: A teraz...

Żarłoki mają złe zwyczaje, a kto się na noc zbytnio naje, temu żołądek spać nie daje. Ręce więc złoszczą się z początku, ty nam nie dajesz spać żołądku, to jest żołądku.

0: mi to promocja.
1: Dawno, dawno temu.
2: Za górami.
3: Za lasami.
1: A resztę wymyślicie sobie sami. Zapraszam na wieczorną audycję Opowiem Ci Radio. W każdy wtorek od godziny 18 będziemy wymyślać nowe bajki. Zapraszam serdecznie, Marta Kawalec.
0: Autopromocja.
4: Polskie Radio dzieciom na dobranoc.

palcach chodzimy. Jak się zbudzi, to nas zje. Stary niedźwiedź mocno śpi. Stary niedźwiedź mocno śpi. My go nie zbudzimy, bo się go boimy. Jak się zbudzi, to nas zje. Stary niedźwiedź mocno śpi. Ha, ha! Stary niedźwiedź mocno śpi. My go nie zbudzimy, bo się go boimy. Jak się zbudzi, to nas zje.

And I told the world that I have a plan. Together we sang.

rycerze utworzyli.

nóżki w hamaku z pajęczyny. We włosach mają liście i krople jarzębiny. Piżamki wyszywane w jabłuszka i kasztany. I koszyk mają miękki z jesiennych snów utkany. A wiatr nad nimi tańczy jak wielki srebrny motyl. I huśta biały hamak pod kloną niebem złotym.

0: Autopromocja.
1: Dajesz radę jako mama?
2: Czasami daję, a czasem całkiem nie daję rady. Nie sposób przecież zawsze i ze wszystkim dawać radę.
1: A gdy nie dajesz rady, to czy przydają się porady?
2: Najbardziej nie przydają się takie porady, o które nie poprosiliśmy. Zdecydowanie bardziej pomaga wtedy wygadanie się, usłyszenie, że inni mają podobnie, no i że nie wszystko zależy od nas.
1: Dlatego w podcaście rodzicielskim Nie dajemy rady rozmawiamy, bo my też czasami nie dajemy rady.
2: Marta Chrościcka
1: i Karina Tersoni.
0: Autopromocja.
3: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Terconi.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Terconi. To jest podcast Mama do kwadratu. Emocje. I o emocjach właśnie w kontekście podwójnego rodzicielstwa w tym podcaście rozmawiamy. A dzisiaj ze mną Alicja Markiewicz, mama 2,5-letnich, a właściwie prawie 3-letnich bliźniaczek, bo ten czas szybko leci. Autorka profilu Matka Boska od Bliźniąt i jak sama mówi, kobieta o wielu obliczach. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, witam.
1: Kiedy był ten moment, gdy poczułaś, że zrodziła się w tobie, kobiecie, no właśnie ta postać matki?
2: To jest trudne bardzo pytanie, bo to jest tak, że każdy etap i ciąży, i czekania na ciąży, i po porodzie, i porodu, i każdy etap towarzyszenia dziewczynkom jest takim w sumie odradzaniem się na nowo, mam wrażenie, w tej roli mamy. Tata się mój kiedyś mnie zapytał, czy poczułam się mamą wtedy, kiedy dziewczynki do mnie zaczęły mówić mamo, ale myślę, że to było wcześniej. Ale takiego momentu to nie mam. Bardzo dużo mi dała ta właśnie Matka Boska od Bliźniąt, która się pojawiła jako taka persona, takie nazwanie, takie określenie tego, co ja czułam, ale nie potrafiłam tego nikomu opowiedzieć. I to był taki mój sposób na to, żeby to macierzyństwo i sobie wytłumaczyć, i mojemu mężowi, i mojej rodzinie, i moim znajomym. Bo pewnie sama wiesz, że podwójne macierzyństwo, czyli takie, kiedy się ma dwoje dzieci na raz, to jest coś innego niż jak się rodzi takie jedno małe bobo, jak to mówią moje dziewczyny. I też tak jak to, co ty robisz o bliźniakach i miałaś takie poczucie, że potrzebujesz o tym porozmawiać, potrzebujesz spotykać podobne mamy, podobnych rodziców, rozmawiać o tych tematach, to ja miałam też taki niedosyt, że jakbym była na jakiejś bezludnej wyspie, jako ta mama z tą dwójką, no nie takich malutkich, bo one ważyły 2900 i 2600, więc były takie dosyć dorodne, ale że nadal mało jest w przestrzeni publicznej i literackiej, i radiowej, i w tych magazynach wszystkich parentingowych i tak dalej, że jest po prostu o tych bliźniakach nie ma nic. Więc ja czytając o macierzyństwie takim na przykład pojedynczym, ja nie potrafiłam tego odnieść do siebie. Jakby ja miałam wrażenie, że ja czytam o zupełnie innym doświadczeniu. I też może dlatego trudno było mi to macierzyństwo podwójne zrozumieć, bo ja nie potrafiłam sobie tego jakoś, nie wiem, ułożyć, wytłumaczyć. Też zmagałam się z

depresją poporodową i z takim poczuciem lęku. Miałam też okropne bóle głowy. Myślę, że to było też związane z tym, że

0: Wstępuje to zaskoczenie, no bo jednak wiadomo, no jesteśmy w ciąży, wiemy przecież, że urodzimy te dzieci, ale jednak to wszystko, co się dzieje dookoła i ta intensywność jest niewyobrażalna.
1: Tak, ja sobie ostatnio nawet rozrysowałam w ogóle coś, czego nie potrafiłam sobie ułożyć. Tak myślę, i kurczę, przecież to jest takie banalne, że najpierw jak dziewczyny były w ciąży, to były, mimo że były w dwóch workach owodniowych, bo tak jak mówi się po bliźniaczemu, ile miały kosmówek, ile miały owodni. Więc one były dwuowodniowe, dwukosmówkowe i dwujajowe, więc każda miała ten swój worek, ale były jednak w jednym brzuchu, nie? Więc ja je traktowałam jako ciążę mnogą, ale tego nie było widać z zewnątrz, nie? Więc wszyscy jakby, ja to czułam, ale nadal to było jakby takie ja versus one, ale w jednym jakby układzie, tak? Potem one się urodziły i były, czy jakby w ciąży były jednością, tak? Ja to tak sobie, wiesz, jakby tłumaczyłam. Potem jak się urodziły, to były, byłam ja kontra one dwie, ale nadal razem. Tylko, że jakby oddzielone już troszeczkę od siebie. Teraz to jest w ogóle taki układ dziwny, bo jestem jakby ja, jedna i druga, ale też jedna względem drugiej i każda ma ze mną inną relację i między sobą mają inną relację. Jakby to wszystko się tak pomnożyło i trudno jest, jak sama wiesz, ogarnąć to umysłem, bo o ile moje ciało na przykład super zniosło ciążę, ja mogłabym w ciąży z dziewczynami to chodzić, ja w ogóle nie chciałam rodzić. Ja mówiłam, że się super czuję. No pod koniec już było trochę trudno, bo było gorąco, to był czerwiec, ale przytyłam tylko 16 kilo. W ogóle chodziłam z kijkami po Lesie Bielańskim, praktykowałam jogę, bo jestem też instruktorką jogi, więc stawałam na głowie, nie miałam żadnych tam zakazów, wszystko było super. Jakby w ogóle nie było problemu, ale o ile ciało to ogarnęło z takiego poziomu biologicznego, mimo że to były 3 serca do ogarnięcia, a nie jedno, to było 6 płuc, czyli 3 pary płuc, a nie jedno, i ten układ krwionośny, oddechowy, hormonalny, no to wszystko było na jakby zwiększonych obrotach. Ciało to uniosło, ale ta głowa, mam wrażenie, że była przyzwyczajona do tego, że jakby ma się urodzić jedno dziecko, nie? I nagle orientujesz się, że jest ich dwóch. I ta głowa jakby nie nadążała za ciałem, nie? Miałam taki dysonans, takie, tak jak w rozwoju teraz dziewczyn, nie? Że one na przykład zaczynają chodzić, albo nie wiem, zaczynają mówić i ten rozwój fizyczny nie idzie równolegle z rozwojem na przykład psychicznym czy emocjonalnym i są te skoki rozwojowe, tak. Gdzie po prostu, okej, zaczęło chodzić, zaczęło pełzać, zaczęło biegać, ale po prostu daje ci tak do wiwatu, bo krzyczy, płacze, nie wiem, nie chce jeść i tak dalej, nie? To ja tak się czułam właśnie, że wszystko dookoła mówi o tej ciąży pojedynczej, nikt nie mówi o ciąży podwójnej w takim wymiarze, w jakim ja bym chciała i po prostu ja nie wiem, co ja zrobię. Jakby, wiesz, to było takie trudne, że o ile właśnie to ciało z moim lekarzem prowadzącym ogarnęliśmy i w ogóle ta ciąża jakby super, ale ta głowa nie wiedziała, co zrobić i te emocje nie wiedziały, co zrobić i to było takie chyba najtrudniejsze w tym wszystkim.
0: Bo to jest trudne i ja też wielu rzeczy, o których myślę, które czuję, nawet nie potrafię wyrazić słowami, ale bardzo się cieszę z tych rozmów, bo ja czasami słyszę te rzeczy, które sama chciałabym powiedzieć, ale właśnie jakoś nie potrafię ubrać tego w słowa. A wy, moje gościnie, bo zazwyczaj tutaj przychodzą dziewczyny, potraficie. I to jest piękne i też bardzo wzruszające, ale też takie krzepiące, że właśnie mamy to swoje stado osób, rodziców, kobiet, matek, które siebie rozumie, bo no to jest, tak jak powiedziałaś, coś niby podobnego, a jednak zupełnie innego. Powiedziałaś o tym, że to bycie podwójną mamą, mamą bliźniąt jest takie właśnie intensywne. I napisałaś na swoim profilu Matka Boska od bliźniąt między innymi tak. Niech doba trwa 40 godzin i urosną mi jeszcze dwie

0: ręce, bo teraz spraw na głowie mam po prostu dwa razy więcej. A czasami to ja mam wrażenie, że to jest trzy razy więcej albo cztery razy więcej, no bo przecież jeszcze my jesteśmy w tym wszystkim.
1: Tak, ostatnio rozmawiałam ze znajomą, która powiedziała, że w miłości i we współpracy rzeczy się mnożą, a nie sumują. I jeżeli na przykład, podała taki przykład, jak się orze pole, że jak pole orze jedna osoba, to zajmuje to pewien czas, ale jak są do tej pracy zaangażowane dwie osoby, to nie pracują dwa razy szybciej, tylko trzy razy szybciej. Więc dla mnie to jest też to, co mówisz, że ta dwójka dzieci naraz to niekoniecznie jest właśnie taka podwójność, tylko wręcz potrójność czasami, bo jest właśnie ta od razu relacja między nimi, tak? Czyli jesteś ty, jest jedno dziecko, jesteś ty, jest drugie dziecko, ale też między tymi dziećmi jest jeszcze też relacja. I ja mam wrażenie, że na przykład wychodzenie na dwór, no to jest zakładanie dwóch kombinezonów, nie? Założysz jeden, założysz drugi, patrzysz, pierwszy już jest zdjęty.
0: Chcesz... Podglądasz moje życie?
1: Tak, przerabiam to właśnie. Równolegle. Chociaż teraz dziewczyny mają fazę, że chcą wszystko same i ubierają się same i ja nie mogę w niczym pomóc. I to też trwa po prostu, bo jedna się ubiera szybciej, druga się ubiera wolniej. Ta już chce wychodzić, a ta jeszcze zapina tam jakiś suwaczek do końca, tu coś. Więc ta doba naprawdę powinna być dłuższa, bo to wychodzenie z domu chociażby trwa po prostu dłużej. Tych rąk do przytulania, mi brakowało ich na samym początku, bo jak one płakały równocześnie i to nieważne, czy były zsynchronizowane, czy nie, ale chodzi mi o to, że one potrzebowały tej bliskości i ja mam takie poczucie, że ja nie dawałam im tyle tej bliskości, ile mogłabym dać, gdyby była tylko jedna.
0: Że, no to na pewno, na 100%.
1: Tak, i to jest takie poczucie, że no nie rozdwoisz się. Jakby to ciało ogarnęło tą ciążę, ale już nie urosły mi te dodatkowe ręce, żeby je dwie bujać, tak? Bo jednak mama, no jest tylko jedna. Teraz mają taką znowu fazę, bo one zaraz kończą za 3 miesiące, 3 lata, że to jest tylko moja mama. I to jest, to mi rozdziera serce po prostu na kawałki, bo ja mówię, że ja jestem waszą mamą. I nie, każda chce mnie mieć na wyłączność. Też cię to czeka za chwilę.
0: Wiesz co, moje dziewczyny jeszcze tak dobrze nie mówią, bo wiem, że twoje już mówią całymi zdaniami, moje tam jakieś pojedyncze słowa, ale wyrażają to ciałem. Na przykład, wiesz, jest walka o to, kto usiądzie u mnie na kolanach. I jak próbuję zrobić tak, żeby na jednym kolanie była jedna, a na drugim druga, to się złoszczą, nie chcą tak.
1: Oczywiście, że nie. U mnie jest to samo.
0: I ty powiedziałaś, że właśnie przydałoby się, żeby wyrosły dodatkowe ręce, które nie wyrosły. No i to serce też jest jedno. I na początku, chociaż może to nie jest tylko na początku, no w każdym razie jest tak, że nie mamy dwóch serc i jest taki smutek, żal, przykrość, że właśnie gdy obie potrzebują nas w tym samym momencie, no to nie jesteśmy w stanie się rozdwoić.
1: Nie. Też dziewczyny lubiły, jak się je przytula przy zasypianiu i zazwyczaj z Krzysiem, z moim mężem, po prostu usypialiśmy je we dwoje. Jedno miało jedną na rękach, drugie miało drugą na rękach i się zamienialiśmy. Jednego dnia jedna, druga, drugiego dnia druga. Ale były też sytuacje, kiedy ja byłam sama i usypiałam je sama. I one obydwie chciały się przytulać, tak jak się przytulały zawsze. I nie potrafiłam tego robić tak, żeby któraś nie płakała, chociaż jedna zasypia szybciej, druga zasypia dużo później, więc tu też są różne dysproporcje, ale to nieistotne. I ja po prostu w pewnym momencie powiedziałam im, jakby też na głos powiedziałam to i to mi też przyniosło taką ulgę. Mówię, dziewczyny, musimy tutaj znaleźć sposób, żeby to się udało, bo ja jestem jedna, wy jesteście dwie. I to jest ta dysproporcja. Ja się śmieję, że one od początku mają przewagę liczebną i nie wygrasz z tym. I też to jest ciekawe, bo ja dokładnie rok temu, 21 marca, wrzuciłam pierwszy post na Matkę Boską od bliźniąt, więc bardzo się ucieszyłam na zaproszenie dzisiaj.
0: Jubileusz.
1: Tak, dokładnie, pierwsze urodziny. I zaczęło się od księżyca, bo księżyc krąży tak, wokół

0: ziemi i dziewczyny pokazywały ten księżyc paluszkami i ja miałam takie poczucie, że ten świat nie jest przystosowany do tej podwójności, że ten świat może jakby nie wie o niej, nie rozumie. I zaczęłam się zastanawiać, co by było, gdyby te księżyce były dwa. Krążące, jak to nazwałam w tym tekście, jak dzieci wokół matczynej spódnicy. Tak? Czyli co by było, gdyby nagle były dwa księżyce? Czy to by jakaś grawitacja inaczej działała? Czy to na niebie inaczej by wyglądało? No pewnie tak, ale szłam sobie po prostu ulicą gdzieś przy domu i miałam takie jakby, że to ten świat zewnętrzny się nie zgrywa się z tym moim światem, że to jest zupełnie coś innego. Już pomijam kwestię huśtawki na przykład na placu zabaw. One jak były małe, to się mieściły w jednej, takiej z barierką, ale już się nie mieszczą. Więc ja wiem, że to są problemy pierwszego świata, że jest tylko jedna huśtawka, no ale to jest realny problem, bo one obydwie chcą naraz się huśtać, tak? Bujać się. One też przy okazji uczą się tego, że jest jakaś kolejność, że któraś musi poczekać, że właśnie mama jest tylko jedna, że ta huśtawka jest jedna, a one są dwie. I to dla nich też jest trudne, bo myślę, że jeżeli nie ma się tej siostry czy brata w tym samym wieku, który ma te same potrzeby w tym samym czasie, to tych problemów, tych jakby kwestii do rozwiązania po prostu nie ma, bo ta mama przychodzi i przytula, a tu mama przychodzi i przytula kogo najpierw? Tą, która się głośniej drze, że tak powiem, i tak krzyczy. U mnie Ninka miała taki objaw trochę wcześniej, jak się urodziła, czyli wiotkość krtani, którego się jakby w żaden sposób nie leczy, on po prostu przechodzi, ale ona przez pierwsze 6 miesięcy nie płakała po urodzeniu, za to płakała Zoja 2 razy głośniej, to znaczy jakby za siebie i za siostrę. I pamiętam do tej pory tą noc, kiedy 2 dzieci zaczęło mi płakać naraz i ja zgłupiałam. Ja nie wiedziałam, co się dzieje, bo jedno płakało.
1: Stereo się włączyło.
0: Tak, dokładnie.
1: Powiedziałaś bardzo pięknie i bardzo obrazowo właśnie o tych różnych połączeniach relacyjnych w domu. No bo jeszcze jest tata, ty w sumie powiedziałaś mama i córki i między nimi, a jeszcze jest tata i relacja między tobą a mężem, między nimi a tatą, no więc jest to ostra łamigłówka. Jak zachować uważność na wszystkich, w tym na siebie, no właśnie, żeby mieć chociaż trochę oddechu, chociaż trochę przestrzeni na siebie, no i po prostu, żeby nie sfiksować, no bo to jest czasami tak przekraczające i tak przebodźcowujące, że no człowiek dochodzi do ściany.
0: Tak, to jest bardzo trudne. Nie mam złotej rady, bo za każdym razem, myślę, sprawdza się coś innego.
1: A pisanie jest dla ciebie takim wentylem trochę?
0: Od niedawna, dopiero od tak naprawdę roku, mam w ogóle siłę, żeby pisać. I najpierw to był sen. Po prostu sen, czyli taka regeneracja i zadbanie o siebie. I każda minuta, kiedy dziewczyny spały, albo były z nianią na spacerze, albo z Krzysiem na spacerze, albo, nie wiem, moja mama z tatą, czy moja siostra gdzieś tam je oglądali, to wtedy ja po prostu spałam. I nie było żadnego, nie wiem, żadnych fitnessów, żadnego jogowania, nawet mimo, że miałam swoją szkołę jogi i praktykowałam codziennie i w ogóle bez jogi nie potrafiłam funkcjonować. To wyczerpanie fizyczne, jakby zdałam sobie sprawę, że dopóki ja sama się nie zregeneruję po ciąży, która, tak jak mówiłam, przeszła super, ale jednak 2 łożyska, 3 serca, 3 pary płuc było obciążające i to bardzo poczułam po porodzie, to nie było miejsca na to, żeby jeszcze coś wytworzyć, bo pisanie jest trochę taką ciążą i porodem, mam poczucie, że w ogóle twórczość jest takim procesem, który najpierw się dzieje w środku, a dopiero później wydobywa się na zewnątrz. I moja psychoterapeutka mówiła, że powiedziane jest lepsze od pomyślanego. Ja pójdę dalej, że napisane jest najlepsze z tego wszystkiego. Czyli takie, kiedy to Ty, co czujesz, to, co myślisz, to, co mówisz, zapisujesz w jakiejkolwiek formie. To nie musi być

0: być od razu wiersz, to nie musi być od razu esej. Pamiętam, w liceum mieliśmy taką nauczycielkę, która zachęcała nas do pisania fragmentów. I ten fragment został ze mną do dziś, to znaczy te teksty, które można przeczytać, czasami to są takie po prostu urywki, albo ja z urywków tworzę jakiś cały tekst. Więc to pisanie, żeby zachować taką, żeby trochę nie sfiksować, nie zwariować, dopiero od niedawna jest czymś, co powoduje, że ja czuję się lepiej, bo wcześniej byłam po prostu wyczerpana.
1: A ile trwa twoja droga do pracy? Bo wiem, że piszesz właśnie w trakcie drogi do pracy.
0: Tak, bardzo lubię pisać w kolejach mazowieckich, w pociągu i później przesiadam się do metra. Jadę około 40 minut z przesiadką i z dojściem do stacji i zawsze poluję na miejsce siedzące. Więc już mam też wyczajone godziny, kiedy w pociągu jest po prostu mniej osób, bo ma krótszą trasę. I nie dlatego, żeby siedzieć, tylko dlatego, żeby siedzieć i pisać. I to jest też taki czas, kiedy wiem, że mam tylko 15 minut na przykład w pociągu, albo tylko 15 minut w metrze. I nie wiem, jak to się dzieje, ale wtedy przychodzą najlepsze pomysły. Kiedyś, jak pisałam, bo jestem z zawodu też copywriterką, nie tylko instruktorką jogi, to wchodziłam pod prysznic i pod prysznicem przychodziły mi pomysły, albo szłam biegać i jak biegałam, to też przychodziły mi pomysły na teksty. Teraz prysznic trwa bardzo krótko w moim przypadku, bo nie mam niego po prostu czasu na jakieś takie kąpiele długie. Biegać już dawno nie biegam, ale zobaczyłam też, że pociąg jest na tyle i metro jest na tyle komfortowym miejscem do pisania, że nikt ode mnie niczego w tym czasie nie chce. Ktoś prowadzi ten pociąg za mnie, czyli to nie jest samochód, który ja muszę prowadzić, tylko ktoś się jakby zajmuje mną, czyli pan tutaj maszynista albo pani maszynistka, jest konduktor, konduktorka i oni ogarniają te pociągi i te składy, a ja sobie siadam i po prostu mogę zrobić to, na co nie mam czasu, a co we mnie kipi. Ja rok temu poprosiłam taką moją, myślę, że mogę to już nazwać, tą naszą relację, przyjaciółkę, Lenę Klejc, o to, żeby pomogła mi wydobyć ze mnie te teksty, które tam są. I ja publikowałam na Matce Boskiej od bliźniąt 2 razy dziennie, bo ja miałam tyle tego naprodukowanego w głowie, że to pączkowało tak, jak się odcina głowy, wiesz, smokom czy jakimś potworom antycznym. Odcinasz jedną głowę, odrastają 4 i potem te 4 odcinasz i jeszcze im odrastają 4. Jakby ja nie zdawałam sobie sprawy, że przez 2 lata, bo ja zaczęłam pisać o tym macierzyństwie bliźniaczym, jak dziewczynki miały 2 lata, że tego tyle się tam skumulowało i Lena pomogła mi to ułożyć w cykle, czyli w takie jakby grupy treści, tematów, bo to jest też niesamowite, że taka synchroniczność się pojawiła w moim życiu. Wszędzie są bliźniaki, jak motocykle po prostu. Bliźniaki są wszędzie, jak motocykle. Nawet pani wychowawczyni u dziewczynek w przedszkolu jest bliźniaczką. Panowie, którzy nam wstawiali drzwi do mieszkania, jak się przeprowadzaliśmy, jeden z nich ma bliźniaki. Lekarka ostatnio, jak zachorowałam na grypę w styczniu, miała bliźniaki. Pani laryngolog. Zaczepiają mnie ludzie na ulicy, mówiąc, że mają bliźniaki albo że są bliźniakami. Tak, i to jest też taki znak dla mnie, że wszechświat mnie wspiera i pokazuje mi, że ja nie jestem w tym sama. Bo to jest zupełnie inna rozmowa. Nie musisz tłumaczyć.
1: Przechodzisz od razu do konkretów, do historii.
0: Tak, a nie ojej, czy to tak, czy to bliźniaki? A takie same? Ja mówię, nie, inne. Aha, no szkoda, że nie parka. No to jeszcze 2 chłopców. Ja mówię, nie, no świetnie.
1: Na pewno.
0: Tak, to chyba mój mąż musiałby urodzić. Więc te teksty powstawały. Ja na początku w ogóle nie pisałam wierszy, tylko po prostu takie fragmenty, takie opowieści właśnie o księżycu, o tym, że miałam poczucie

0: że dziewczynki są jak jajka w gniazdku, które tak wysiadywałam. I później nagle to się zaczęło układać w jakieś takie wiersze. Ja tak jak wspomniałam, jestem copywriterką z zawodu i dla mnie tekst, krótki tekst, czyli nie wiem, hasło, nazwa, to jest jak, ja to nazywam, zrobienie z dzbanka herbaty znowu esencji takiej z samej torebki. I mam wrażenie, że te teksty takie bardziej poetyckie są właśnie taką esencją zebraną z rozcieńczonego roztworu herbacianego. I z jednej strony to jest bardzo trudne, bo wymaga precyzji, ale z drugiej strony jest bardzo łatwe, bo mogę to napisać w pociągu. I też moja przyjaciółka mówi, że jej się to dobrze czyta, bo jest to krótkie. Ona ma 4 dzieci, teraz rok temu urodziła swoje 4. dziecko. I ona mówi, że właśnie te krótkie teksty, takie bardziej poetyckie, są na tyle krótkie, że ona może je przeczytać między zmienianiem pieluchy, a karmieniem i tam różnymi innymi sprawami. A jednocześnie są bardzo esencjonalne, więc myślę, że poezja to jest idealna literatura dla mam. Właśnie z tego względu, że jest krótka, że jest esencjonalna i nie musisz się zaczytywać. Ja nie mam czasu, żeby czytać powieści. Przyznaję się, kiedyś czytałam bardzo dużo, teraz nie czytam w ogóle, ale może to jest właśnie to, że ta poezja gdzieś tam nagle się pojawiła i stała się z jednej strony taką formą wyrazu, a z drugiej strony takim też wołaniem, hej, jestem tu, czy ktoś ma podobnie.
1: Mhm. Myślę, że to też taki piękny sposób na łapanie chwil, to są takie zdjęcia słowne, powiedziałabym, z tego podwójnego macierzyństwa. Napisałaś taki tekst: złap stabilność w ciągłej zmianie, nieruchoma w wiecznym ruchu. Znajdź porządek w bałaganie, połóż dłonie na swym brzuchu. I tak sobie myślę, że macierzyństwo w ogóle jest takim byciem w ciągłym ruchu, a już w tej konfiguracji mama i bliźniaki trzeba się przyzwyczaić do wiecznej zmiany.
0: Tak. Nie wiem, czy interesujesz się astrologią.
1: Nie, ale chętnie posłucham.
0: Ale ja bardzo lubię astrologię i w ogóle takie symboliczne różne rzeczy, przez to, że też obserwuję taką synchroniczność i lubię takie znaki. I moje dziewczynki to są bliźniaki spod znaku bliźniąt.
1: O, wow.
0: Więc bardzo nie chciałam mieć dwóch skorpionic, więc celowaliśmy tak, żeby były przynajmniej letnie, wiosenno-letnie. I znak bliźniąt jest najbardziej ruchliwym znakiem ze wszystkich. To jest komunikacja, to jest mówienie, to jest właśnie taka
1: ekspresja.
0: Tak, to jest wieczny ruch, tak? To jest wieczna zmiana, to jest właśnie to. Ja jestem koziorożcem, czyli jestem ziemistą, bardzo taką uziemioną osobą, bardzo spokojną, mam przynajmniej na zewnątrz, bo w środku mniej, ale chodzi mi o to, że one są taką trochę moją przeciwnością albo uzupełnieniem, nie wiem, pewnie jednym i drugim, że jeszcze trudniej jest mi je ogarnąć, bo one bardzo dużo mówią cały czas, bo one wiecznie uciekają w dwie strony równocześnie, a ja mam poczucie, że jestem taką, wiesz, rośliną albo takim drzewem, taką lipą posadzoną w miejscu i ja nie nadążam, po prostu ja nie nadążam. To jest też ciekawe, że w ogóle pomysł na Matkę Boską od bliźniąt powstał w takim czasie, kiedy prowadziłam warsztaty z kreatywności na podstawie książki Julie Cameron Droga Artysty. I tam jest 12 tygodni, w których się pisze poranne strony, są różne zadania i się po prostu pisze. Jakby nie zastanawiasz się, co powstanie. I na tych warsztatach mieliśmy kameralną grupę i był tam Kazimierz, już emerytowany pan z taką przeszłością, powiedzmy, biurową, który przyszedł, bo lubi pisać, lubi literaturę, sztukę. I Ja tak opowiadałam też o tych bliźniakach, bo każdy z nas się dzielił swoimi historiami.

0: Kwiatkami różnymi i dziewczynki miały wtedy 8 miesięcy, czyli były malutkie. I miałam te soboty dwie godziny dla siebie, i żeby wyjść w ogóle do ludzi na zewnątrz. I Kazimierz mi powiedział takie zdanie, to pochodzi z jakiegoś świętego z chrześcijaństwa, ale teraz nie pamiętam skąd. Rozkwitaj tam, gdzie cię zasadzono. I to mi dało do myślenia, że ja nie muszę wychodzić daleko na zewnątrz, tylko mogę skupić się na tym, co mam, a teraz mam bliźniaki. I właśnie, że może rozpracuję najpierw to. I jak już naprawdę nie miałam sił któregoś dnia, tak siedziałam, pamiętam, na fotelu, jedna poka w łóżeczku, drugą trzymałam w ramionach i ja już nie miałam siły też płakać, to pomyślałam, że halo, nie, czy ktoś jest w ogóle tutaj dookoła, a miałam wokół siebie męża, była moja mama, był mój tata, niedługo później mieliśmy nianię. Czy jest ktoś, kto po prostu usiądzie obok i powie, jakby jestem obok, czuję to, co ty, myślę to, co ty, nie musisz mi nic tłumaczyć, po prostu jestem przy tobie, bo wiem, z czym się mierzysz. I przyszła ta Matka Boska od bliźniąt, jako taka matka, której ja właśnie nie muszę już nic tłumaczyć, bo ona wszystko wie. Taka matka, do której mogę się zwrócić z litaniami, bo ja też zaczęłam pisać litanie i ilustruję je sztuczną inteligencją, która mi tworzy obrazy Matki Boskiej z dwoma dzieciątkami. Z takimi prośbami o wybaczenie, że właśnie w czasie drzemki ja śpię, a nie wiem, ćwiczę albo, nie wiem, prasuję ubranka albo nie wiem, co robię, tak? Że to jest takie wołanie o pomoc, wołanie o zrozumienie i jak napisałam te pierwsze teksty, to poczułam ogromną ulgę, której nie dała mi terapia, której nie dała mi rozmowa z moimi przyjaciółkami, które też mają dzieci i starsze i w wieku moich dziewczynek. Jakby pierwszy raz czytając swoje teksty i widząc je na papierze, czyli właśnie niepomyślane, niepowiedziane komuś, tylko napisane, jakby oddzielone ode mnie, jakby urodzone, to poczułam, że się uwalniam z czegoś, że zaczynam to rozumieć, że zaczynam to w ogóle jakoś chwytać. I to przestawało być takie trudne. Więc to jest też ciekawe, że ostatnio dwie moje obserwujące, nie mam ich dużo, ale są wszystkie wspaniałe i dużo jakby komentują i dają taki feedback. Dwie dziewczyny, które mnie obserwują, powiedziały, że zaczęły pisać dzięki temu, że mnie czytają. I też zadałam kiedyś takie pytanie, bo miałam takie coś, że ojej, ja tutaj tak piszę takie teksty, a może to powinnam edukować, może powinnam, wiesz, dać jakąś wartość. I między innymi ty, ale też inne dziewczyny napisały, że chcecie po prostu zobaczyć, jak to jest, kiedy ktoś ma podobnie. I że te teksty nazywają to, co wy myślicie, co gdzieś właśnie jak taki księżyc orbituje wokół waszej głowy, ale jest na tyle trudne do uchwycenia, że to nie zostaje nazwane, tylko pozostaje w takim jakby w takiej jakby chmurze, a ten tekst przez to, że to nazywa, to się staje mniej trudne, takie łatwiejsze i mniej straszne. I pomyślałam, że może właśnie po to jest ta Matka Boska od bliźniąt, ten profil i to moje pisanie, żeby powiedzieć tym wszystkim mamom, które mają bliźniaki, hej, jesteśmy tu.
1: Dla mnie czytanie twoich tekstów to czasami jest takie uziemienie moich myśli i emocji, bo czasami jest tak, że na przykład odwożę dzieci do żłobka i już od samego rana jest taka draka, że jak one już są w tym żłobku, a ja siadam w samochodzie, to jestem tak zmęczona i załamana w ogóle tym, jak okropnie wyglądał ten poranek, że wydaje mi się, że ja mam najgorzej na świecie i nikt tak nie ma. I później wpadam sobie na przykład na twoją Matkę Boską od bliźniąt, czytam twój tekst i to nie jest tak, że ja cieszę się, że inni też mają źle, ale czuję się współnależna do jakiejś grupy.
0: Tak, ja mam też teraz kolegę w pracy, któremu urodził się synek miesiąc temu. Jeden synek. I tam rozmawiamy, jak to było i tak dalej. I On mówi, że no, jak się ten mały budzi, to on wstaje i

0: żona wstaje, są tacy zmęczeni i tak mówię, a jak było u was? Ja mówię, no wiesz, jedno się budziło, to karmiłam, potem jakieś, nie wiem, przewijanie, czy tam najpierw przewijanie, potem karmienie, odbijanie, usypianie, kładłam się na 15 minut, na 15 minut i potem druga się budziła. I to samo. A on tak mówi, nie, nie, to niemożliwe. Ja po jednym już jestem nieprzytomny. Ja mówię, no możliwe, jakby to tak jest. I tak sobie też zdałam sprawę, że taka rozmowa właśnie o tym bliźniaczym macierzyństwie jest taką, takim czymś niewytłumaczalnym, nieprzetłumaczalnym, tak jak rozmawiasz z kimś, kto, nie wiem, nie ma dzieci, a z kimś, kto ma, jak rozmawiają ze sobą, to te doświadczenia są nierównoważne jakby. I tak samo jak ktoś ma jedno dziecko, jak ma dwoje w podobnym, znaczy w tym samym wieku, tak? Z różnicą minuty czy kilku minut. To jest tak jakby opowiadać komuś, jak jest na Antarktydzie i pokazywać mu to wszystko i mówić, wiesz, bo jak jest ten lód takiego koloru, tam, nie wiem, białego z takim odcieniem, to trzeba zrobić to i to. Ale ty nie jesteś na tej Antarktydzie. Ty nie byłaś tam w ogóle. Nie wiesz, o co chodzi z tym śniegiem i w ogóle jak, po co ci ten jakiś, nie wiem, kilof do tego lodu. Jakby to są zupełnie inne pojęcia, więc cieszę się, że to moje pisanie jest takim uziemieniem i ten ostatni tekst był efektem mojej 15-minutowej praktyki jogi i medytacji po bardzo długim czasie takiej mojej własnej praktyki, kiedy miałam naprawdę... dziewczynki były w przedszkolu i miałam chwilę na to, żeby zrobić to. I tak poczułam, że to, że ty jesteś stabilna jako mama, że ty jesteś uziemiona, mimo że to wszystko dookoła się zmienia i te dzieci tak latają, jedna w prawo, druga w lewo, jedna rzuca się na ziemię, a druga ucieka, to chodzi właśnie o to, żeby być tym słońcem, które, tą ziemią w sumie, tak? Matką ziemią, która jest w centrum, która jest taką uziemioną, taką stabilną przestrzenią, bo wtedy to wszystko jest łatwiejsze, to wszystko się jakoś ułoży. I to położenie dłoni na własnym brzuchu to jest takie zaufanie też sobie i temu, że ten brzuch urodził dzieci i je jakby wydał na świat. I też to, że ty jako mama wiesz i sobie poradzisz i dobrze jest mieć kogoś, kto zrozumie i pocieszy i z kim możesz pogadać, ale jak ty będziesz stabilna, jak ty będziesz uziemiona, jak ty będziesz spokojna, to dzieci lepiej będą spać. To jest też niesamowite, że to usypianie trwa krócej, kiedy ja na przykład spokojniej oddycham albo właśnie jestem po, nie wiem, chwili takiego wyciszenia w sypialni sama przed usypianiem dzieci. Więc ten ostatni tekst bardzo się różni od pierwszych tekstów, które pisałam rok temu i sobie dzisiaj je przypomniałam, jadąc tutaj metrem i pociągiem. I to jest też ciekawe, jak w ogóle proces pisania się zmienia i zachęcam do tego, nie tylko mamy bliźniąt, ale w ogóle mamy, żeby robić sobie, tak jak to nazwałaś, takie pocztówki słowne, bo zdjęć to pewnie każda z nas ma setki tysięcy w telefonie. Filmików tak samo. Ale żeby opowiedzieć to słowami, spróbować to nazwać, spróbować to opisać i naprawdę mówię to po sobie i okazuje się, że dwie kolejne osoby to potwierdzają, bo zaczęły to pisać, że to pisanie jest taką też formą autoterapii, takiego wspierania samej siebie.
1: Słuchaj, ja jutro zaczynam urlop, więc kto wie, nie zaklinam się, że na pewno mi się uda. Nie twierdzę, że komukolwiek to pokażę.
0: Nie musisz.
1: Ale zacznę pisać. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Cieszę się, że razem świętujemy pierwsze urodziny Matki Boskiej od bliźniąt. A Alicja Markiewicz dzisiaj była gościnią podcastu Mama do kwadratu emocje. Dzięki.
0: Dziękuję.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu emocje.

0: o jedno, by przy sobie kogoś mieć.
1: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.